0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: SK2 nowy Sącz.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. W Nowym Sączu od 1 września nie zabraknie nauczycieli, zapowiada Urząd Miasta. Z danych wynika, że wszystkie stanowiska w szkołach od nowego roku będą obsadzone. Władze miasta nie ukrywają, że problem był, ale szybko sobie z nim poradziły, mówi wiceprezydent Nowego Sącza Bożena Borkowska.
2: W Nowym Sączu nie mamy na chwilę obecną problemu, jeżeli chodzi o wolne wakaty dla nauczycieli. Wiem, że wszystkie media ogólnopolskie podają informację, że brakuje nauczycieli w Polsce, w Małopolsce. Natomiast w Nowym Sączu na dzień dzisiejszy mamy wszystkie wakaty zapewnione przez nauczycieli.
3: Jak to się stało, że tak jest, że nie ma takiego, że Nowy Sącz nie wpisał się w ten ogólnopolski trend?
2: Myślę, że sporo młodzieży, która ma wykształcenie pedagogiczne, przywracała do Nowego Sącza. Myślę, że Nowy Sącz jako organ prowadzący szkoły podstawowe i szkoły średnie jest dobrym pracodawcą, więc myślę, że to też jest bardzo ważne. Na dzień dzisiejszy nie ukrywam, że jest problem z nauczycielami fizyki i z nauczycielami chemii. My ten problem w ten sposób rozwiązujemy, że proponujemy godziny dodatkowe nauczycielom fizyki, emerytom.
4: Lub tym, którzy już są zatrudnieni.
2: Którzy są zatrudnieni w szkole, czy na przykład dobry nauczyciel fizyki, dajemy zgodę, żeby uczył na przykład lub trzech szkołach. Mam takie przypadki, że jest dobry nauczyciel fizyki, uczy w szkole podstawowej i również uczy w szkole średniej fizyki.
3: A jeżeli chodzi o nabór do szkół podstawowych i średnich, jak pani ocenia, jak to wszystko będzie się kształtowało od 1 września?
2: Nabór do szkół podstawowych jest na poziomie zeszłego roku.

0: Nie ukrywam, że w szkołach średnich mamy o 4 oddziały więcej, czyli biorąc pod uwagę szkoły ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe, co mnie bardzo cieszy. No nie ukrywam, że 8% młodzieży w szkołach średnich w Nowym Sączu to jest młodzież spoza Nowego Sącza, czyli powiedz Nowosądecki, Manowski, czasem Gorlicki. W zespole szkół elektrycznych mamy również dzieci z Podhale mieszkających w akademikach, w internatach. Natomiast martwi mnie wolne miejsca w naszych sądeckich przedszkolach. Na dzień dzisiejszy mamy ich około 162 wolnych miejsc w sądeckich przedszkolach. Także zachęcam o zapisywanie dzieci do publicznej przedszkoli w Nowym Sączu.
1: Udało się stworzyć więcej oddziałów w tym roku w szkołach średnich.
0: Tak, mamy o 4 oddziały więcej i to mnie bardzo cieszy, ale świadczy o tym, że nasze szkoły średnie mają bardzo wysoki poziom nauczania. O tym świadczy wysokie wyniki matur, osiągnięcia młodzieży w różnego rodzaju olimpiadach oraz, na co bardzo zwraca młodzież uwagę, mnóstwo aktywności pozalekcyjnych dla młodzieży uczęszczających do poszczególnych rodzajów szkół. Koła zainteresowań, aktywności sportowe, różne festiwale, różne plebiscyty, które młodzież organizuje i młodzież bardzo na to również zwraca uwagę. Nie ukrywam, że też przy rekrutacji odgrywa ważną rolę dobrze prowadzone strony internetowe poszczególnych szkół, które wszystkie aktywności młodzieży tam opisują, młodzież się chwali. Nie ukrywam, że większość młodzieży ocenia aktywność szkół na podstawie informacji z internetu.
1: W całej Małopolsce najwięcej brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych jak matematyka, fizyka czy chemia. Rusza policyjna akcja pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. W najbliższych dniach w okolicach szkół w całym regionie spotkamy więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą przede wszystkim pomagać uczniom, ale też będą pilnować kierowców. Nie zabraknie też specjalnych spotkań z uczniami oraz nauczycielami w szkołach.
2: Dokładnie tak jak co roku zaczyna się rok szkolny, tak co roku policjanci sądeckiej komendy będą na drogach w rejonach szkół i będziemy rozpoczynać nowy rok szkolny bezpieczną drogą do szkoły. W ramach tej akcji policjanci będą nadzorować przede wszystkim ruch w rejonie placówek edukacyjnych. Będą zwracać uwagę na to, czy dzieci są prawidłowo przywożone do szkoły, czy będą przywożone w fotelikach, czy te starsze dzieci będą korzystały z pasów bezpieczeństwa. Będziemy też sprawdzać, czy te dzieci, jeżeli poruszają się pieszo, to czy chodzą zgodnie z przepisami w tym zakresie, jeżeli korzystają z jakichś pojazdów, czy to rowery, czy to modne w ostatnim czasie hulajnogi elektryczne. Również będziemy sprawdzać to, czy poruszają się zgodnie z tymi przepisami, czy posiadają oczywiście stosowne uprawnienia. Jeszcze sprawdzamy te rejony szkół. Na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy problematycznych jakichś takich sytuacji. Niemniej jednak oznakowanie, może się tam coś gdzieś czasami wydarzyć, ktoś przez jakąś swoją swawolę może takie znaki zniszczyć, dlatego to sprawdzamy też na bieżąco, ale jeżeli gdzieś w rejonie którejś szkoły jest jakiś problem, ktoś dostrzega, prosimy o kontakt, będziemy tutaj to weryfikować i nawiązywać znowuż my kontakt z zarządcą tejże drogi. Takie akcje przede wszystkim są ukierunkowane na to, żeby przypomnieć dzieciom, że ten okres wakacyjny już dobiegł końca i że pora wrócić raz do szkoły, a dwa przypomnieć sobie te zasady, które panują, obowiązują w ruchu drogowym i które są dla naszego bezpieczeństwa. Ta obecność funkcjonariuszy policji w rejonach szkół, większa ich liczba na naszych drogach, powoduje to, że wszyscy stajemy się bardziej uważni, ostrożni. Zapewne przekłada się to na bezpieczeństwo na drogach. Niemniej jednak zawsze ktoś trafi się taki, kto, nie wiem, czy przez gapiostwo, nieuwagę, zmęczenie, roztargnięcie może doprowadzić do jakiegoś zdarzenia drogowego. Niemniej jednak z doświadczenia wiem, że w ostatnich latach ten okres początku roku szkolnego był okresem bezpiecznym. Nie dochodziło do jakichś takich drastycznych, ciężkich zdarzeń. No właśnie powinni pamiętać o tym, że ten taki luz i takie poczucie błogości, wolności, no już trzeba zapakować w tornister, między książki włożyć i przyjść do szkoły. A jeżeli idziemy do szkoły, to pamiętajmy, że mamy obowiązek korzystać z chodnika, jeżeli jest. Jeżeli nie ma chodnika, chodzimy lewą stroną drogi, tak zwanego gęsiego. Zawsze schodzimy, jak ja to mówię, spokojnie, bez jakiegoś tam biegania, szarpania się, popychania wzajemnego. Chodzi tutaj o to, żeby było bezpiecznie, ale też pamiętajmy o tym, że ten rok szkolny to też jesień zbliżająca się nieuchronnie i też widoczność na drodze, i też zawsze uczulamy uczniów o to, na to, ażeby byli na tej drodze widoczni, bo jak będą widoczni, to będą bezpieczni, więc tutaj pamiętajmy o elementach odblaskowych, o takiej odzieży kontrastującej, żeby po prostu ta osoba piesza była na tej drodze widoczna. Odblaski zdecydowanie, i to nawet poprawiają widoczność, i to nawet czytałem kilka publikacji naukowych w tym zakresie. Taki mały odblask pozwala dostrzec osobę, która go nosi, już z odległości kilkudziesięciu, nawet kamizelka odblaskowa 150 do 200 metrów. To daje naprawdę ogromny margines bezpieczeństwa dla kierującego, który w tych takich fatalnych czasami warunkach musi pojazd prowadzić, a droga hamowania pojazdu przy prędkości 50 km na godzinę na suchej, doskonale przygotowanej nawierzchni, przypomnę, wynosi 25 metrów, więc ta odległość jest naprawdę nieduża, zwłaszcza że widoczność osoby, która porusza się w nocy całkiem ubrana na ciemno, to jest około 20 do 25 metrów, kiedy ten kierujący tą osobę w światłach swojego pojazdu zobaczy. Więc tutaj nie ma żadnego marginesu, praktycznie rzecz biorąc, a dzięki tym właśnie odblaskom, które pozwalają dostrzec taką osobę z odległości w zasadzie od 60 prawie do 200 metrów, pozwala na bezpieczne zareagowanie i ominięcie takiej osoby na drodze. Korzystanie z urządzeń elektronicznych, które odwracają naszą uwagę od ruchu drogowego podczas przechodzenia przez jezdnię, jest zgodnie z prawem zabronione, więc tego nie róbmy, ale tak jak pan mówi, to co nas w jakikolwiek sposób rozprasza od zachowania ostrożności, od bezpiecznego poruszania się po drodze, takich zagrożeń, takich elementów w swoim życiu powinniśmy unikać. Jesień dla kierowców jest to taki czas, kiedy muszą, podobnie jak dzieci wracające do szkoły, przypomnieć sobie, że na drodze może być niebezpiecznie, że tak jak pan mówi redaktor, droga może być śliska, niejednokrotnie w naszym rejonie droga może być też pokryta liśćmi, które opadają z drzewa, do tego jak dołożymy jeszcze odrobinę rosy, no to robi się już naprawdę ślisko, więc tutaj po pierwsze zawsze noga z gazu, po drugie dobra widoczność w samochodzie, czyli właściwie ustawione światła, sprawne światła, przede wszystkim światła, które należy włączyć, jeżeli mamy warunki ograniczonej przejrzystości powietrza, a o tym czasami niektórzy kierowcy w dzisiejszych czasach, kiedy te samochody teoretycznie myślą za nas, kierowcy zapominają włączyć światła mijania, kiedy pada deszcz, kiedy jest mgła, kiedy zapada zmrok. O tym musimy pamiętać, żeby no już, jak już ta jesień będzie w stopniu takim zaawansowanym, można powiedzieć, żeby pomyśleć o ewentualnej zmianie opon, ale na to myślę, że jeszcze chwilę czasu mamy. To jest to, co jest bardzo ważne właśnie jesienią, kiedy drogi są śliskie, kiedy ten zmrok zapada wcześniej, dobra widoczność, przede wszystkim trzeźwość. Trzeźwość to jest rzecz, która jest najważniejsza. Zdrowy rozsądek to jest kolejna taka rzecz. No i jeżeli planujemy dłuższą podróż, no to na pewno powinniśmy być wypoczęci.
1: Mówił Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa co najmniej do końca września. Prawie 17 tysięcy uczniów będzie w tym roku uczyć się w szkołach w Nowym Sączu, najwięcej w średnich. Zainteresowanie było tak duże, że miasto utworzyło dodatkowe 4 klasy, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
3: Proszę Państwa, w tym roku 1 września w szkołach podstawowych rozpocznie naukę 7245 uczniów, w tym pierwszaków będzie aż 768. Bardzo fajnie, że pierwszy raz tornister, pierwszy raz kredki i będziecie się uczyć w szkołach sądeckich. Szkoły ponadpodstawowe to aż 9682 uczniów. Tu oczywiście jest też ten element, bardzo często nawet przyjeżdżają osoby z Krynicy, z Manowej. Wiem, że mamy uczniów nawet z powiatu brzeskiego, z Gorlickiego. No to świadczy tylko o tym, że te nasze szkoły są bardzo dobre i tutaj jednym tchem mogę wymienić pierwsze liceum, drugie liceum. Oczywiście najmocniejszą szkołę, czyli elektryka, ale także przez budowlankę, ekonom. To naprawdę są samochodówka, to są szkoły, które są takimi magnesami w Nowym Sączu. Mamy też bardzo mocne przecież jednostki, także niepubliczne. Tutaj wymienię szkołę pana profesora Kołcza, wymienię także Jezuickie Centrum Edukacyjne. Także naprawdę mamy się czym chwalić i mamy bardzo mocny tą siatkę nauczania w Nowym Sączu. To, co oczywiście martwi, Szanowni Państwo, i też trzeba o tym powiedzieć, to jest kwestia demografii. To nie jest tylko nowosądecka przypadłość, ale całej Polski. Niestety dzieci jest coraz mniej się rodzi. Czytałem ostatnio analizę, że podobno wyhamował ten spadek, ale jednak rzeczywiście jest bardzo mało. I tutaj takim przyczynkiem jest to, że mamy nadal, proszę Państwa, po rekrutacji 121 wolnych miejsc w miejskich przedszkolach i ta tendencja będzie się pogłębiała, ponieważ dzieci w ostatnich latach rodziło się stosunkowo mało, w związku z tym rzeczywiście tych miejsc w przedszkolach jest dużo, rodzice mogą sobie dowolnie wybrać, a do tego jeszcze nakłada się oczywiście przedszkola prywatne. Razem na terenie Nowego Sącza mamy 36 takich punktów, czyli przedszkoli. Chciałbym też Państwu pokazać to, co się w tym roku tylko wydarzyło, jeżeli chodzi o oświatę, bo większość z Państwa mija szkołę, nie widzi, co się dzieje w środku. Zapewniam Państwa, że wiele, wiele milionów złotych od momentu, kiedy wybraliście mnie pierwszy raz na prezydenta miasta Nowego Sącza, zostało zainwestowanych w infrastrukturę i myślę, że wszyscy widzą, jak zmieniła się elewacja ekonoma, drugiego liceum, elektryka, bo to widać, tak? Czy szkoły podstawowej numer 6, szkoły podstawowej numer 17 na Porębie, ale to, co się dzieje wewnątrz, też czasem warto pokazać. I takie zadania, które już są zakończone, no to na przykład instalacja elektryczna w budynku szkoły podstawowej numer 18. O ile dobrze pamiętam, pierwszym rocznikiem to był 78 rok, bo otwarcie chyba szkoły. Ja też jestem absolwentem 18 i rzeczywiście instalacja tutaj została zmodernizowana. Bardzo się cieszę, bo wtedy no, zwykle to były instalacje na aluminium. Potrafiły się te instalacje przegrzewać albo utlenić. No niestety nie było to dobre rozwiązanie. Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych. Też myślę, że ci, którzy są absolwentami, to się ucieszą z tego widoku. Widzicie Państwo po lewej stronie, jak ten budynek wyglądał, a teraz po prawej widzicie, jak wygląda i parkiet, i ściany, wszystko jest odnowione. Miło będzie prowadzić tam zapewne zajęcia wychowania fizycznego, ale też przede wszystkim miło będzie ćwiczyć. Szkoła podstawowa numer 20. Krok po kroku remontujemy ten budynek, też budowany w tak zwanych trudnych czasach. Natomiast, bo pamiętam, jak tam było wbicie łopaty i początek tej inwestycji. Natomiast tak końcową misienką na torcie to będzie oczywiście termomodernizacja, o tym powiem za chwilę, ale tutaj widać, że krok po kroku są modernizowane ciągi komunikacyjne, są bezpieczne, schodzimy z tego niebezpiecznych tych odchodzących płytek, a wchodzimy właśnie już w płytki ceramiczne. Szkoła podstawowa numer 16 i tutaj mamy adaptację pomieszczenia kuchni na salę rewalidacyjną. Też widać, że to zostało wykonane w dobrej jakości, nowe oświetlenie, oczywiście wszystkie elementy nowe. Remont podłóg w przedszkolu numer 14, też myślę, że dobra informacja dla naszych dzieciaków. Tak samo podłogi w szkole podstawowej numer 1. Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz prace malarskie w zespole szkół numer 5 specjalnych, czyli to jest ulica Magazynowa. Remont sufitu oraz wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 4 liceum ogólnokształcącego, czyli to jest to liceum sportowe, tam gdzie dyrektorem jest pan Jerzy Galara. Pamiętam, jak mi pokazywał właśnie tą salę. I słowo stało się ciałem, jest to wykonane. Bardzo się cieszę, że liceum sportowe ma tą salę gimnastyczną prawidłowo oświetloną i wyremontowaną. Odzieżówka nasza, czyli zespół szkół numer 3, obecnie taka nazwa, też przeskok jakościowy. Widzicie Państwo, od lat 80. można powiedzieć do XXI wieku. Szkoła podstawowa numer 3, tutaj kwestia schodów wejściowych do samej szkoły. Znowu wracamy do szkoły podstawowej numer 18, zawsze usportowiona duża szkoła i brakowało tam takiego miejsca na sprzęt, albo to zalegało w jakimś magazynku, albo wręcz w szatniach, albo tarasowało przejście w ciągach komunikacyjnych. W tej chwili wybudowane dedykowane miejsce dla tego typu sprzętu przy sali gimnastycznej. Wymiana drzwi w szkole podstawowej numer 9 i te zadania, które są w trakcie realizacji lub są planowane, więc to jest jeszcze końcóweczka. Szkoła podstawowa numer 1, remont schodów zewnętrznych. Tutaj mamy dalej 18, modernizacja dojścia do budynku. Prace zostaną zakończone jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, to dobra informacja. Zespół szkół samochodowych, dużo zmian, dużo remontów. No ostatnio przypomnę warsztaty, teraz łazienka. Nie ukrywajmy, duża aktywność pana radnego Grzegorza Ledzińskiego. Gastronom, czyli zespół szkół numer 1. Mamy już wykonawcę na instalację ścian piwnic w całym budynku, bo jak widać na tym zdjęciu po prawej stronie, ewidentnie budynek był źle zaizolowany i ciągnie rzeczywiście wilgoć. To samo, co było tutaj w ratuszu i też to zostało wyeliminowane. Kolejówka, no to ważna wyjątkowo w tym roku szkoła, bo oczywiście mamy rok sądeckich kolejarzy i szanowni Państwo, obiecałem kiedyś remont elewacji. Myślę, że zdążymy przed głównymi wydarzeniami w tej szkole, więc chciałbym, żeby rzeczywiście i absolwenci, ci, którzy przyjadą, którzy będą chcieli zobaczyć tą szkołę, żeby byli zadowoleni, że szkoła jest odrestaurowana, że ma rzeczywiście to wejście, będzie bardzo, bardzo ładne. No, absolwentem też tej szkoły jest obecny prezes spółki Newag, pan Zbigniew Konieczek i też wiem, że pewna kwota zostanie przekazana przez firmę Newag właśnie w sądeckiej kolejówce. Dziękujemy bardzo firmie Newag i panu prezesowi za tą hojność. Także już jesteśmy w etapie procedury przetargowej na dostawę i montaż platformy do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami przy szkole numer 18. Tutaj szkoła podstawowa numer 14, widzimy tutaj też dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dużo, dużo tych inwestycji, które właśnie otwierają nam te budynki oświatowe dla osób z niepełnosprawnościami. W szkole podstawowej numer 18 również to samo, modernizacja dwóch sanitariatów, ale w celu dostosowania budynku dla osób z niepełnosprawnościami. Cztery sanitariaty w szkole podstawowej numer 16. Tak samo jesteśmy na etapie procedury przetargowej. Tu widzimy, jak to dzisiaj wygląda i na pewno będzie przepięknie, bo jednak wszystko, co nowe, no to jest wrogiem tego, co było stare. Doposażamy także plac zabaw przy przedszkolu numer 14. wymiana bramy wjazdowej przy szkole podstawowej numer 9 i oczywiście bardzo duża inwestycja to kwestia budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w szkole podstawowej numer 7. W tej chwili postępuje proces podciągania wszelkich przyłączy i myślę, że to będzie naprawdę taka inwestycja, która przez 2 lata będzie obserwowana, bo będziemy wszyscy czekali na to, aż będzie można skorzystać z tej hali. To zarówno szkoła podstawowa numer 7, jak i ekonom, ale też docelowo oczywiście przecież weekendy będzie tam możliwość korzystania z wynajmu dla mieszkańców, którzy chcą czy zagrać w piłkę, czy w siatkówkę, czy w koszykówkę. Też mamy dubla, jeżeli chodzi o ten mój pomysł przy ulicy Okulickiego do szkoły podstawowej numer 18. Myślę, że rodzice już są zadowoleni z tego rozwiązania. Obserwowaliśmy to cały rok i jest to powielone przy szkole podstawowej numer 20. Mam nadzieję, że budowlańcy przed 1 września skończą, czyli że do wtorku skończą, no bo rzeczywiście dostanie się wtedy na teren szkoły byłoby utrudnione. Pewnie tam podjadę w weekend, zobaczę na jakim etapie jest inwestycja. Nie do końca byłem zadowolony z tempa pracy, ale mam nadzieję, że do 1 września ta inwestycja będzie zakończona. Jakie mamy dokumentacje, szanowni Państwo, w trakcie realizacji? To budowa windy i dostosowanie właśnie też do potrzeb osób niepełnosprawnych Zespołu Szkół numer 2. Koncepcja oraz program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy obiektu dla szkoły podstawowej numer 5, czyli przy ulicy Magazynowej. Projekt, który budowlany, który się tworzy w zakresie budowy pawilonu przy budynku pierwszego liceum. Z założenia miałby to być pawilon, tak jak kiedyś mówiłem, dla tej sekcji, dla tego pionu nauk ścisłych. I myślę, że to jest całkowicie już inny wygląd niż to, co obserwujemy na co dzień jeżdżąc ulicą Kopernika czy ulicą Matejki. I to, co mówiłem, termomodernizację, to, co jest bardzo ważne, bo to jest estetyka, bezpieczeństwo, ale też i ekonomia, bo to oczywiście dużo oszczędności, które później obserwujemy na ogrzewaniu, czy przede wszystkim także na komforcie pobytu młodzieży czy dzieci w szkołach. I ta lista moja rankingowa jest taka, że rzeczywiście 20 i 21 są u mnie na miejscach pierwszych. One powinny być w pierwszej kolejności wykonane. To olbrzymie inwestycje, ale posiadamy dokumentację techniczną i czynimy starania o środki zewnętrzne.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Duże zmiany w przebiegu niektórych linii autobusowych zapowiada nowosądeckie MPK. Miejski przewoźnik wprowadzi korektę 1 września. Niektóre autobusy zmienią trasę, pojawią się też 2 nowe linie.
4: Tak, faktycznie od 1 września będą wprowadzone zmiany na niektórych liniach komunikacyjnych i tutaj one dosyć będą szeroko zakrojone. Powstaje w miejscu obecnie funkcjonującej linii numer 42, która jeździła do Zielonego Gaju. Ją zastąpi generalnie linia numer 46, która będzie obsługiwała osiedle Zielony Gaj, będzie kursowała ulicą Gajową, Szeroką, Papieską i tym razem pojedzie do centrum przy ulicy Krakowską. Będzie to szybszy przejazd do centrum miasta. Natomiast linia numer 42, która dotychczas jeździła przez ulicę Szeroką, będzie tak jak dawniej dojeżdżała do Dunajcowej Pętli, natomiast pojedzie również ulicą Krakowską, Marcinkowicką, Jagodową i Dunajcową do pętli autobusowej. Natomiast duża zmiana się szykuje na linii numer 52, która obsługiwała osiedle Wólki i można było nią dojechać do głównego węzła przesiadkowego pomiędzy dworcem autobusowym a Konarskiego. Teraz ta linia zmieni zupełnie bieg, wyjeżdżając z osiedla Wólki, dojedzie do dworca tak jak dotychczas, natomiast zostanie wydłużona przez przystanek Batorego, przejedzie koło Europy, następnie przez ulicę Królowej Jadwigi Prażnowskiego do ulicy Lwowskiej koło Galerii Trzy Korony. Z ulicy Lwowskiej skręci w ulicę Matejki, następnie w Mickiewicza, w Długosza i w ten sposób znajdzie się na ulicy Konarskiego. Później Jagiellońską skręci w lewo i prosto dojedziemy aż do ulicy Radzieckiej. Na terenie, znaczy na obszarze osiedla Wólki będzie kursowała dokładnie tak jak dotychczas 52. Również od 1 września uruchamiamy jeszcze nową dodatkową linię, która połączy Nowy Sącz ze Starym Sączem, tym razem zupełnie inną trasą. Linia będzie swoją trasę miała przez tym razem Porębę Małą, Majdan, Rzeźnikową Wielką, Łazy Biegonickie i tutaj już z powrotem trafi na ulicę Węgierską i do Starego Sącza na osiedle Słoneczne. Linia numer 48 będzie rozpoczynała bieg na dworcu autobusowym, następnie przez ulicę Jana Pawła dojedzie do ulicy Brzeziny, Juranda, Małą Porębę, tam skręci tak jak trójka na Majdan, w tym przypadku zjedzie do przystanku Rzeźnikowa Wielka Cmentarz i wróci się z powrotem na Łazy Biegonickie, ulicę Biegonicką, do ulicy Węgierskiej i później już tak 24 do osiedla Słonecznego. Generalnie bardzo drobne korekty związane tak naprawdę z rozkładem jazdy przeznaczone na rok szkolny. Kończy się już teraz okres wakacyjny, w którym były niektóre linie przesunięte czasowo, ale to są drobne korekty, które co roku tak samo, o tej samej porze roku występują w rozkładzie jazdy.
1: Mówił Artur Maciuszek z MPK w Nowym Sączu. Umowa jest podpisana, może ruszać budowa trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Przeprawa połączy ulicę Węgierską z drogą wojewódzką numer 969 w gminie Chełmiec. Ta inwestycja wyczekiwana jest od wielu lat, mówi marszałek województwa Łukasz Smułka.
5: Dzisiaj bardzo ważny dzień dla powiatu sądeckiego, ale też mieszkańców Nowego Sącza i całego powiatu, tak jak też wcześniej powiedziałem, ale również dla całej ziemi sądeckiej. Dla województwa małopolskiego jest to jedna z najdłuższych i najwartościowych inwestycji drogowo-mostowych, które w tej kadencji samorząd województwa małopolskiego realizuje, bo wartość inwestycji to ponad 226 milionów złotych, łącznie z wykupem gruntu, ale dzisiaj jesteśmy już po etapie wyboru wykonawcy, po zaprojektowaniu, ale też należy wskazać, że to zadanie jest realizowane w ramach mostu dla regionu. Kiedy marszałkiem województwa małopolskiego był marszałek Witold Kozłowski, wtedy przystąpiliśmy do tego projektu, podpisywaliśmy stosowne dokumenty odnośnie projektowania, przygotowania dokumentacji technicznej, a dzisiaj spotykamy się w momencie, kiedy podpisujemy umowę z wykonawcą na realizację tego przedsięwzięcia. Inwestycja bardzo trudna do zrealizowania, bo oczywiście sam most długości 526 metrów, ale też wiadukt kolejowy, kilka rond, ścieżki rowerowe, które w jednym momencie, w jednym czasie winny być zrealizowane. Kluczem jest to, że ta inwestycja ma zabezpieczone środki finansowe, ma wybranego wykonawcę, polskiego wykonawcę konsorcjum polskich firm. No i życzymy powodzenia, aby w najbliższym czasie to zadanie mogło być zrealizowane. Liczymy, że do 2029 roku to zadanie zostanie zrealizowane, oddane kierowcom i przede wszystkim usprawni transport tej części województwa, usprawni tranzyt, ale ta inwestycja również podkreśla dobrą współpracę z samorządami, które też wspierają tąże inwestycję gminy Podegodzie, gminy Chełmiec, rozmawiamy z gminą i miastem Nowy Sącz, ale też powiatem nowosądeckim. Wszystko po to, aby ta inwestycja była oddana mieszkańcom. Ja też bardzo często podkreślam przy tego typu inwestycjach, że to również jest zachowanie miejsc pracy dla naszych mieszkańców, bo przy tej inwestycji będą realizowane różnego rodzaju zadania, bardzo często świadczone przez polskich, małopolskich podwykonawców, co również zakłada i gwarantuje miejsca pracy naszym mieszkańcom.
6: Budowa trzeciego mostu w Nowym Sączu jest jedną z istotniejszych inwestycji, w której Nowy Sącz partycypuje już od wielu lat. Oczywiście to jest inwestycja, którą realizuje województwo małopolskie, natomiast my od samego początku wielokrotnie rozmawialiśmy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich z marszałkiem. Prezydent odbył setki spotkań również z mieszkańcami Nowego Sącza, którzy mieszkają między innymi przy ulicy Węgierskiej, dla których ten most to jest sprawa życia i śmierci. To jest sprawa istotności i priorytetu numer jeden, bo wiemy, że korki na Węgierskiej utrudniają życie wszystkim kierowcom, nie tylko nowosądeckim. Robi się naturalna obwodnica Nowego Sącza. Odkorkowujemy ulicę Węgierską, odkorkowujemy południową część Nowego Sącza. Dzięki temu jest bezpieczniej, dzięki temu jest zdrowiej, a ruch przerzucamy poza granicę miasta wzdłuż rzeki Dunajec. Bardzo naturalne podejście do wyniesienia ruchu komunikacyjnego z Nowego Sącza, także ta inwestycja jest jedną z priorytetowych, jeśli chodzi o inwestycje komunikacyjne w Nowym Sączu.
1: Mówił wiceprezydent Nowego Sącza Artur Bochenek. Koszt całej inwestycji wyniesie około 225 milionów złotych. Prace potrwają do sierpnia 2029 roku. Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w regionie sądeckim. Samorząd województwa w całej Małopolsce przeznaczył na ten program kilkadziesiąt milionów złotych. Mówi Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
7: 21 lipca dokładnie Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 60 gmin na łączną kwotę około 80 milionów złotych z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu będzie wybudowanych około 6 tysięcy tego rodzaju oczyszczalni, więc trzeba się cieszyć, bo środowisko naturalne trochę odpocznie od różnego rodzaju zanieczyszczeń. W związku z tym dzisiaj dla powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, myślenickiego i wadowickiego przekażemy 25 tego rodzaju dotacji.
8: Myślę, że tak i oczekiwane, ponieważ wiemy doskonale, że ten problem gospodarki ściekowej jest dosyć ważnym, istotnym, no i trudnym problemem. Tym bardziej, że ze względu na specyfikę czy ukształtowanie terenów w gminie Łososina Dolna, rozproszenie zabudowy, są miejsca, gdzie wiemy doskonale, że mało prawdopodobne, a już licząc finansowo, praktycznie nieopłacalna jest budowa systemu sieci kanalizacyjnej. Nawet byłby problem pewnie z pozyskaniem dofinansowania, ponieważ nie byłoby możliwości uzyskania tego wskaźnika koncentracji ilości wymaganych osób na kilometr sieci. Stąd też taki temat jak przydomowe oczyszczalnie ścieków są jak najbardziej pożądanym, oczekiwanym rozwiązaniem przez naszych mieszkańców, dlatego też taki wniosek został złożony, uzyskaliśmy dofinansowanie i tutaj zgodnie z tym wnioskiem mamy zaplanowaną budowę 70 przydomowych oczyszczalni ścieków u osób, które taką chęć deklarowały. Myśmy ze swojej strony jako gmina wykonali projekty, zgłoszenia i teraz po otrzymaniu środków finansowych będziemy ogłaszać przetargi i przystępować do realizacji. Wcześniej już również wykonaliśmy 24 takie oczyszczalnie przydomowe przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej. To było w ramach innego programu finansowanego też przez Urząd Marszałkowski. I cieszy się to dosyć dużą popularnością i powiem szczerze, od momentu, kiedy zostaje wykonane, dosyć nie słychać o jakiejś awaryjności czy problemach, które by mieli mieszkańcy zgłaszać. A tak jak mówię, uciążliwość związana z wywozem tych nieczystości z szamp jest dosyć duża i jest to na pewno jakaś tam ulga czy oddech dla mieszkańców i też ten problem, myślę, z tymi ściekami trochę zejdzie na dalszy plan, przynajmniej u tych osób, które będą mogły w ramach projektu, w ramach tych środków finansowych, które teraz otrzymujemy, skorzystać z tego rozwiązania. To jest 1 470 000 dofinansowania przy 470 tysiącach wkładu własnego gminy.
9: Tak, oczywiście to bardzo duże, bardzo się cieszę, wdzięczność wyrażam w imieniu mieszkańców, dlatego że nasza gmina jest tak ukształtowana, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy skanalizowali takim systemem tradycyjnym, czyli poprowadzili po prostu rury do każdego domu kanalizacyjne. My zresztą takie programy przydomowych oczyszczalni już wdrożyliśmy jakiś czas temu i muszę się pochwalić sukcesem, bo mamy już ponad 500 przydomowych oczyszczalni, co jest doskonałym uzupełnieniem, jeżeli zakładamy, że cała gmina kiedyś taka jak nasza, korzenna, przepiękna, miałaby być skanalizowana, czyli oczyszczona ze wszystkich ścieków. I tutaj ta pomoc wystarczy na 100 kolejnych przydomowych oczyszczalni, co w naszych warunkach można spokojnie przemnożyć przez 4 i mamy około 400 naszych mieszkańców, którzy już po prostu będą, mam nadzieję, zadowoleni i w komfortowych warunkach sobie mieszkać.
10: A ile tam pieniędzy dostajecie?
9: To jest 2 miliony złotych, z tego 20% kosztów ponoszą mieszkańcy. Ale tutaj trzeba przyznać, że jeżeli realizowaliśmy takie programy chociażby z budżetu gminy, bo już przez 2 lata realizowaliśmy z budżetu gminy i przyznawaliśmy na przykład 10 10 tysięcy złotych, nie więcej niż 10, bo oczywiście w zależności od mogła taka przydomowa oczyszczalnia nie kosztować tyle, bo myśmy w bardzo uproszczony sposób to realizowali. Po prostu, proszę bardzo, przyznajemy, oczywiście po wypełnieniu bardzo prostych formularzy i prostej weryfikacji. Natomiast jeżeli ktoś potrafił sam zrobić systemem gospodarczym, to mógł to po prostu. Myśmy po prostu taką zasadę przyjęli. Nasz program sprawdzał się doskonale. W każdych warunkach mieszkaniec trochę tam ze swojego budżetu musiał dopłacić i myślę, że jak przeliczyliśmy, że tutaj wszystkie mapki, wszystkie procedury i tak dalej będą po stronie urzędu, to myślę, że te 25% to jest właśnie mniej więcej bardzo podobny program, jeżeli by porównać koszty, te, które mieszkaniec musi dołożyć do tej oczyszczalni, jak w poprzednich latach realizowaliśmy właśnie z budżetu.
11: Tak, oczyszczalnie przydomowe to bardzo duża pomoc dla gmin wiejskich, tym bardziej, że mamy też część miejscowości pozaaglomeracyjnych, więc kanalizację robimy tam, gdzie się da, połączyliśmy się z Chełmcem, więc mamy tą aglomerację powyżej 15 tysięcy mieszkańców, to też jest duży taki plus, ponieważ możemy ubiegać się o te środki zewnętrzne. Pan marszałek przymierza się do kolejnych naborów i o takie będziemy aplikować. Otrzymaliśmy na kanalizację przeszło 10 milionów, bo zarówno z PROW-u, jak i z KPO, więc maksymalne kwoty, jakie były możliwe dla gminy plus wkład własny i udało się już rozszerzyć znaczną część gminy, objąć tą kanalizacją jeszcze, ale są miejsca właśnie takie, gdzie nie ma żadnych szans na zrobienie kanalizacji, to najlepszym rozwiązaniem są właśnie oczyszczalnie przydomowe.
12: Ile ich tym razem?
11: Koło 70 w gminie Podegrodzie, ponad 1 600 000 ma być dofinansowania, z czego wkład własny również mieszkańców. No zobaczymy, jaki będzie przetarg, więc mamy listę rezerwową, być może, że uda się ich więcej.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzie, a wcześniej Leszek Skowron, wójt Korzennej. Rusza druga tura zapisów na zajęcia w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Można to zrobić w tym tygodniu. Czeka ponad 150 różnych kół zainteresowań.
13: Na rekrutację tak uzupełniającą, na zapisy do Pałacu Młodzieży serdecznie zapraszamy. Od wtorku do piątku jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 15 do 18. Bardzo prosimy, aby przybyć razem z dziećmi, żeby przybyli rodzice. Zasady rekrutacji uzupełniającej są umieszczone, regulamin tej rekrutacji jest umieszczony na naszej stronie internetowej. Można zapoznać się z tym. Wiadomo, że będziemy otwierać również listy rezerwowe, jeśli będzie taka potrzeba. A rekrutacja uzupełniająca będzie się odbywać też uwzględniając pewne wymogi, które zostały do drugiego etapu rekrutacji przyjęte i z tymi ewentualnymi, że tak powiem, wymogami można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Ale myślę, że wszystkie dzieci, które przyjdą tutaj z pasją i ochotą brania udziału w naszych zajęciach, uda się tutaj zadowolić i przyjąć na ten rok. Mamy jeszcze w niektórych kołach miejsca wolne, a tak jak mówię, listy rezerwowe też spełniają swoją rolę, bowiem w ciągu roku często bywa, że ktoś się przenosi na inny rodzaj zajęć albo po prostu dochodzi do wniosku, że może próbować się gdzieś indziej i wtedy rzeczywiście w trakcie roku też uzupełniamy, przyjmujemy dzieci na zajęcia.
14: A jakie w ogóle, jaką ofertę na nowy rok szkolny przygotował Pałac Młodzieży?
13: Rzeczywiście nową taką formą zajęć, która o dziwo bardzo cieszyła się na pierwszej rekrutacji powodzeniem i która była przedstawiona, są tak zwane zajęcia techniczno-manualne, troszeczkę przypominające zajęcia z naszych lat szkolnych, zajęcia ZPT. Starsi będą wiedzieć, o czym mówię, tak, ale praktyczno-techniczne, takie rozwinięcie, zajęcia praktyczno-techniczne, ale okazuje się, że takie proste umiejętności wykonania pewnych rzeczy, jak przysłowiowe przybicie gwoździa do deski, to jest w życiu potrzebne i często dzieci po prostu takich umiejętności nie posiadają. Takie zajęcia właśnie z dziedziny troszeczkę techniki, majsterkowania, wykonywania prostych tych rzeczy pewnie bardziej właśnie oferta dla chłopców, chociaż myślę, że i dziewczyny tu będą chętne, bo są coraz bardziej samodzielne i nie straszne im żadne działania w życiu. Więc kochani, to jest taka nowa oferta prowadzona przez pana Krzysztofa Stachurę. Nowy rodzaj zajęć. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciekawe i tak jak mówię, już na wstępnej rekrutacji tej początkowej w czerwcu cieszyło się to ogromnym powodzeniem, także zapraszamy, bo wiem, że jeszcze pan Krzysztof przyjmuje na swoje zajęcia.
14: Poza tym co? Zajęcia multimedialne, zajęcia muzyczne, plastyczne?
13: Oczywiście te 157 rodzajów różnych zajęć, 157 kół wciąż jest aktualnych, wiadomo, w dziedzinie plastyki, począwszy od malowania na szkle, witrażu, gliny, poprzez wszystkie rodzaje w zasadzie malarstwa, pasteli, grafiki, oleju, poprzez zajęcia oczywiście taneczne, muzyczne. Działają dwa wspaniałe zespoły w tej chwili i jeszcze dodatkowo takiej muzyki, że tak powiem, młodzieżowej, rozrywkowej. Jeden prowadzi pan Paweł Niedź, drugi pani Joanna Chowaniec, także zapraszamy troszeczkę takiego właśnie bitu młodzieżowego, nowego uderzenia. Też zajęcia teatralne w dwóch grupach, zajęcia lalkarskie, więc ta oferta rzeczywiście, nie mówiąc, nie wspominając już o świetnie prowadzonych zajęciach dziennikarskich, komputerowych, mamy tutaj wymianę pracowni komputerowej, nowe komputery, kochani, nowe możliwości, zapraszamy, troszeczkę się rozwijają, no i oczywiście te stałe zespoły, duże zespoły takie jak Promyczki czy Sądeczoki, również otwieramy nabór do tych zespołów w tym roku.
14: Czyli przypomnijmy, od wtorku 1 do piątku 4 września będzie można przyjść, będzie można porozmawiać z nauczycielami i też zapisać się.
13: Tak, bardzo serdecznie proszę, natomiast bardzo serdecznie prosimy, żeby ewentualnie pamiętać o tym, żeby od razu na miejscu wypełniać deklarację i zabrać ze sobą jakieś dyplomy dzieci, osiągnięcia. To też przy tym drugim etapie rekrutacji będzie pomocne, żeby w pierwszym rzędzie do wybranych kół się dostać. Zapraszamy serdecznie, czekamy od wtorku do piątku.
1: Mówiła Milenia Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży. Zapisy już w tym tygodniu w Pałacu Młodzieży przy Rynku 14. Kolejni lokatorzy w lipcu dostali klucze do mieszkań w nowych blokach STBS w Nowym Sączu. Powstały one przy ulicy 29 listopada, mówi Jacek Żelazko, prezes STBS.
12: Teraz będziemy wręczali 9 rodzinom klucze do mieszkań. Jest to już tam spora część osób, które mogą się cieszyć mieszkaniem w naszych nowoczesnych mieszkaniach. Liczymy, że już niebawem wszyscy tutaj będą mogli się prowadzić, zamieszkać i cieszyć się z rozwiązaniami, które tu prezentujemy. 137 mieszkań. Zaszczycił nas swoją obecnością pan Tomasz Lewandowski, minister rozwoju i technologii, odpowiedzialny za mieszkalnictwo, z czego się bardzo cieszymy. Chcę zobaczyć nasze nowoczesne rozwiązania w zakresie energetyki, obniżenia czynszu, wysokości opłat za energię. I mamy nadzieję, że spodoba się nasza inwestycja panu ministrowi.
15: Można powiedzieć, że to jest najnowocześniejszy blok w Polsce, bo
12: to jest na pewno najnowocześniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o skalę całego kraju. Jesteśmy pierwszą instytucją, która takie rozwiązania zainstalowała w budynkach mieszkaniowych na dużą skalę w Polsce. Zastosowaliśmy baterię termiczną do tego, aby ekologicznie, tanio ogrzewać i jednocześnie chłodzić mieszkanie. To pozwoli na redukcję kosztów za ogrzewanie około 67%. Dzisiaj mamy nadzieję, że ostatnia osoba z tej listy podstawowej dopełni wszystkich formalności. Będziemy mogli przekazać pozostałe mieszkania do puli tej listy rezerwowej i wtedy możemy ogłosić. Chodzi o to, że nie możemy kogoś z listy rezerwowej ograniczyć do niepełnej liczby mieszkań, tylko musimy dać pełną liczbę mieszkań, a nie wiemy, co ta ostatnia osoba, jaką decyzję podejmie, czy rezygnuje, czy będzie mieszkała tutaj.
15: Zdarzały się rezygnacje?
12: Znaczy dwie rodziny zrezygnowały, bo zapomniały, że muszą partycypację płacić, a z jakichś tam powodów losowych nie mają tych środków i dlatego były rezygnacje.
16: dzięki KPO, które wymuszały zwiększoną efektywność energetyczną, która ma przełożenie z kolei na niższe rachunki, na środowisko także oczywiście. Takich projektów jest wiele uruchomionych na mapie Polski, ale ja nie mam wątpliwości, że to są najnowoczesniejsze budynki i najtańsze w eksploatacji. To jest niezwykle istotne na terenie Małopolski, a pewno jedne z najtańszych i najnowocześniejszych także w kraju.
17: A warto inwestować, warto przekazywać częstotliwe pieniądze na tego typu inwestycje, dofinansować się?
16: To jest pytanie, czy warto inwestować w ludzi. Odpowiedź jest oczywista. Mieszkanie to nie jest tylko składnik aktywów, ale ono ma wpływ na decyzję o usamodzielnieniu się, o założeniu rodziny, o rozwoju rodziny, związków. Więc w dobie depopulacji, bez inwestowania w ludzi, w rodzinę, bez inwestowania w mieszkania, tego problemu nie rozwiążemy. Na tym osiedlu mamy 137 mieszkań, 137 historii się tutaj dzisiaj pisze, ludzkich. Zmieniamy życie 137 rodzin, które nie będą musiały drżeć co miesiąc o to, czy stać się będzie na ratę czynszu. Nie będą musiały decydować się o zakupie mieszkania gdzieś w ośrodku oddalonym od ich centrum życia. Nie muszą decydować się na mieszkanie dużo mniejsze niż to, którego oczekują. No, odpowiedzią jest najem społeczny, właśnie realizowany przez TBS-y. Dostępne mieszkania o stosunkowo niskim czynszu i na stabilny najem. To jest bardzo ważne. Tak? Najemca nie musi się zastanawiać, wbijając gwóźdź w ścianę, czy właściciel mu nie wypowie umowy, nie będzie miał do niego pretensje. To jest alternatywa dla własności. Bardzo fajna, bardzo ciekawa i dostępna cenowo.
18: Chciałbym, żeby takich zadowolonych, przyśmiechniętych osób jak Pani było w tym kraju więcej. I robimy wszystko, żeby było więcej. Niech się pięknie mieszka, rozwoju, zadowolenia, tego uśmiechu.
19: Gratuluję.
18: Dziękuję. Proszę bardzo. Czekaj. Małe dzieci.
20: Dzień dobry.
21: Dziękuję.
22: Gratuluję.
23: Jest zadowolenie?
24: Jest wielkie zadowolenie, wielkie szczęście, marzenie spełnione, także rewelacja. Tak, przepiękny. Standard jest rewelacyjny, nawet zaskakująco wysoki, więc nic, tylko się cieszyć.
23: To kiedy pani się wprowadza?
24: Jak najszybciej, myślę, że tak za miesiąc, bo mieszkanie jest wykończone, tylko urządzić, umeblować i możemy się wprowadzać.
25: Spełniamy oczekiwania, jest dostępny, przystępny czynsz. Super miejsce, lokalizacja, warunki.
26: Ja mam podobną opinię, wysoki standard, nowoczesne budownictwo, w zasadzie najładniejsze osiedle w mieście. Przystępne cenowo, na pewno przystępne cenowo.
23: Duże pan mieszkanie dostał?
26: 71 metrów, 4 pokoje.
27: Ja mieszkanie 60 metrów, również jestem zadowolony. Osiedle piękne, blisko wszędzie, także jest super.
16: Mieszkania społeczne, TBS-owskie, one już dzisiaj są dostępne, bo wysokość partycypacji nie jest tak duża, tak wysoka, żeby uniemożliwiała wprowadzenie się, ale idziemy krok dalej. W następnym tygodniu do prac legislacyjnych rządu trafi projekt, który zakłada kredyt z dopłatą państwa do odsetek dla osób, które chcą pokryć partycypację właśnie z kredytu. Do tej pory, żeby zaciągnąć kredyt na partycypację, trzeba było brać zwykły kredyt konsumpcyjny, który jest drogi, okresy te kredytowania są krótkie. My wprowadzamy taki quasi-hipoteczny kredyt na partycypację z oprocentowaniem po dopłacie państwa na poziomie 2%. Więc kolejny doskonały instrument, który otwiera najem społeczny dla przede wszystkim pewno młodych ludzi.
1: Mówił wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. W nowych blokach przy ulicy 29 listopada jest 137 mieszkań. W nietypową grę można pograć w Sądeckiej Bibliotece Publicznej, a dokładniej w oddziale dla dzieci. To wielkoformatowa gra inspirowana komiksami. Udział może wziąć każdy chętny.
28: Rozpoczęliśmy rozgrywki na wielkoformatowej planszy. Jest to gra inspirowana komiksem. W czasie rozgrywki dzieci rozwiązują różne zadania, kreatywne, zespołowe, oraz odpowiadają na pytania. Za każde wykonane zadanie otrzymują jeden z elementów układanki, który układają na tej wielkoformatowej planszy. Finałem jest ułożenie obrazka, który nawiązuje właśnie do komiksów i do idei projektu, który rozpocznie się jesienią tego roku. Projekt nawiązuje do komiksów, ma tytuł Obraz Słowo Komiksowo. Będziemy się spotykać z twórcami komiksu, będziemy mieć warsztaty literackie, komiksowe, warsztaty mangi, spotkania i wykłady o kulturze Japonii i o literaturze Japonii, zwłaszcza właśnie o komiksach, o mangach. Będą lekcje biblioteczne, takie lekcje edukacyjne, będą spotkania familijne, spotkania ze storytellerem. Wszystko będzie nawiązywało właśnie do tego, jak obraz i słowo przenikają się razem i tworzą spójną całość w komiksach.
14: Ta gra, w jaki sposób można w nią zagrać?
28: Gra jest dostępna w oddziale dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki i żeby w nią zagrać, wystarczy do nas zadzwonić, napisać, przyjść osobiście i się zapisać. Przyjmujemy zgłoszenia od grup zorganizowanych, ale również od rodzin, grup koleżeńskich, dzieci, młodzieży. Gra jest również przyjazna osobom w spektrum autyzmu, także zapraszamy również grupy i jest odpowiednia dla różnych grup wiekowych, ponieważ mamy dwa rodzaje planszy, one są dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców, ale też pytania i zadania są dostosowane do wieku i do potrzeb uczestników. Projekt Obraz Słowo Komiksowo został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Bardzo się z tego cieszymy, bo dzięki temu możemy zrealizować naprawdę wiele spotkań z autorami, którzy jeszcze w Sączu nie byli. Będą u nas między innymi Aleksandra Machoń i Wiktor Talaga, autorzy Czomberka, bardzo popularnego komiksu o kocie, który żyjąc na ulicy w finale pierwszej części otrzymuje nowy dom. Spotkamy się z Magdaleną Kanią, Maciejem Kurem, którzy stworzyli przecudny komiks Delisie. Jest to absolutny też faworyt, zwłaszcza dziewczynek w naszej bibliotece. Będzie również Berenika Kołomycka, która stworzyła komiks dla młodszych dzieci, Malutki Lisek i Wielki Dzik, ale to jest tylko część autorów, bo będzie u nas zarówno Piotr Burzyński, Paweł Chmielewski, ale również Anna Kmiecik i Krystian Truchalski, który wprowadzi dzieci ze specjalnymi potrzebami w świat właśnie obrazu, słowa, przedstawiając bardziej słowo mówione.
14: Mówiła Anna Kosowska-Zgrzeblak z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Szczegóły projektu znajdziecie na sbp.nowysacz.pl. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza rusza z nowym sezonem artystycznym i nowymi warsztatami dla małych i dużych. Zajęcia zaczną się już we wrześniu.
0: Wrzesień zbliża się wielkimi krokami, a razem z wrześniem też nowości, które Galeria BWA Sokół proponuje mieszkańcom Nowego Sącza, dużym i małym. Co to konkretnie będzie?
2: Tak, oczywiście Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół ogłasza początek nowego sezonu zajęć artystycznych, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dla dzieciaków regularne, cykliczne zajęcia cotygodniowe kreatywnej pracowni sztuki, kreatywnych konstrukcji z klocków oraz dla tych trochę starszych rysunek architektoniczny. Natomiast z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystyczne, warsztaty Art Cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
0: To opowiedzmy o tych warsztatach.
2: Pierwszą propozycją jest kreatywna pracownia sztuki, regularne zajęcia artystyczne dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat. Spotykamy się w środę i w piątki od godziny 16 do 17. Zajęcia rozpoczynają się w połowie września. Podczas tych zajęć dzieciaki poznają bardzo różne techniki, malarstwo, rysunek, rzeźbę, linoryt, papieroplastykę, projektowanie czy też techniki mieszane. Będą pracować z kolorem, formą i różnymi materiałami plastycznymi. Na warsztatach przede wszystkim nie będziemy uczyć kopiowania gotowych wzorów. Chcemy przede wszystkim rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz pokazywać, że w sztuce można szukać własnych rozwiązań, eksperymentować, tworzyć naprawdę coś po swojemu. Wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć oczywiście zapewniamy na miejscu. Kolejną propozycją propozycją jest kreatywne konstrukcje z klocków i jest to nowość w naszej ofercie, ponieważ wakacje, nasze turnusy z klockami Lego cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziliśmy, że może warto te warsztaty przedłużyć i odnowić w formie cotygodniowej. Będą to warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Dzieciaki przede wszystkim na warsztatach będą zamieniać się w małych projektantów, konstruktorów i wynalazców. W trakcie zajęć będą mogli budować miasta, mosty, pojazdy, budynki przyszłości i tak naprawdę jedynym ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie ich wyobraźnia. Co jest bardzo ważne, na tych warsztatach najważniejszy będzie pomysł dzieciaków, eksperymentowane, planowanie, szukanie nowych rozwiązań, więc tutaj przede wszystkim zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, współpracę i kreatywność. Dla dzieci i młodzieży przygotowane

0: dzieci, które tak naprawdę myślą o architekturze i dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, ale może być też to młodzież licealna, która już bardzo poważnie myśli i mocno przygotowuje się na rysunek. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat, aż no, tak naprawdę górnej granicy nie mamy.
1: A macie coś dla dorosłych jeszcze? To jest też taka propozycja, która, o której tutaj już wspomnieliśmy. Co to takiego?
0: Tak, oczywiście galeria BWA Soku to nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim też oferta dla dorosłych i seniorów. I w ramach tej oferty, jak co roku, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania z malarstwem, które każdego tygodnia w poniedziałki będą odbywać od godziny 10 do 13. Na te warsztaty nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia, ani wykształcenia artystycznego. Można po prostu przyjść z dobrym humorem. W trakcie zajęć można wypić smaczną kawę, zjeść ciastko i po prostu potworzyć coś swojego. Pracujemy z kolorami, światłem, kompozycją, malujemy martwe naturę, pejzaże, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją dla dorosłych, którzy nie mają tak dużo czasu do południa, jest dokładnie taka sama formuła pod nazwą Art Café, czyli artystyczne spotkania przy kawie i pędzlach, ale w czwartki od godziny 16 do 18, więc tutaj rzeczywiście jeżeli mamy dorosłych, którzy są zajęci do południa, zapraszamy w czwartki. Art Café przede wszystkim łączy praktyczne malowanie ze swobodnym kontaktem ze sztuką. Tworzymy również pracę, rozmawiamy o sztuce, oglądamy aktualne wystawy. Basia Piękość, osoba, która prowadzi te warsztaty, również jest aktywną malarką, więc tutaj to spotkanie ze sztuką jest bardzo bliskie. W naszej ofercie pozostaje również rynkodzieło dla dorosłych i seniorów. I są to warsztaty, które odbywać się będą też cyklicznie w poniedziałki od godziny 12:15 i tutaj tak naprawdę zamiast pędzli bierzemy w dłonie igły, szydełka bądź tkaninę i tam w zależności od tego, kto co lubi i co chciałby stworzyć z zakresu rękodzieła, nasza instruktorka, która prowadzi warsztaty, będzie dostosowywać program właśnie do uczestników.
2: Mówiła Sylwia Kielusiak z Galerii BWA. Zapisy na zajęcia już ruszyły, szczegóły są na bwasokol.pl.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Za nami krajowy trening reagowania. Na specjalnych stoiskach, które przygotowały służby, można było dowiedzieć się, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach. Była teoria i praktyka. W Małopolsce takich punktów było ponad 50, między innymi w Nowym Sączu. Mówi miejski komendant Straży Pożarnej Sławomir Wojta.
4: Krajowy trening reagowania, bardzo ważny element. Kolejny etap budowania odporności społecznej w naszym kraju. W celu przygotowania się na różnego rodzaju zagrożenia i myślę, że to właśnie bardzo ważne, żebyśmy mogli wyjść, spotkać się z ludźmi, z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi, którzy po prostu nabędą te umiejętności, tę wiedzę i tak naprawdę to stanie się dla nas nawykiem, czymś normalnym, czymś zwyczajnym, że będziemy w odpowiedni sposób mogli się przygotować, zareagować, a przede wszystkim zadbać o swoje bezpieczeństwo. Warunki i rzeczywistość na świecie się bardzo zmienia i my musieliśmy się do tego dostosować. I myślę, że właśnie tego typu inicjatywy, akcje, działanie pozwolą nam, żeby właśnie w ten sposób przygotować wszystkich, uświadomić, że to jest bardzo ważny element. Ja myślę, że na początku dla wszystkich nas to jest, było coś innego, coś nowego. Wiele osób się boi przed takimi zmianami, ale to powinno być zwyczajem, to powinno być normą, że przygotowujemy się na wszystko, bo to może być i właśnie jakiś wypadek, zdarzenie, pożar w domu, w okolicy, w szkole, w pracy. To może być sytuacja powodziowa, wichura, czy jesteśmy w domu, na wczasach, na wycieczce, gdzieś na zewnątrz. No i też ten najgorszy, mam nadzieję, ten scenariusz, ale myślę, że wszyscy powinniśmy być świadomi, jak w takich sytuacjach się zachowywać. Myślę, że pomalutku działamy w tym zakresie. Nie jest to działanie takie, które ma trwać kilka tygodni, miesięcy. To jest już długoletni program, gdzie naprawdę musimy każdego uświadamiać. Jak Państwo wiecie, my od kilku lat prowadzimy uświadamianie w zakresie zagrożeń pożarowych. Przygotowujemy na sali ognia, którą mamy, dzieci do tego, jak reagować w wyniku wystąpienia pożaru w domu, w miejscu zabaw, w szkole. jak informować służby o występującym zagrożeniu.

0: tygodniu. Teraz po prostu rozszerzamy to o te elementy właśnie z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności. Przede wszystkim po usłyszeniu sygnału, zidentyfikowaniu go, musimy rozpoznać sytuację, czyli co rzeczywiście ten sygnał niesie ze sobą, bo sygnał nas tylko informuje, coś się dzieje. Reagujemy w ten sposób, że najlepiej albo odczytać SMS-y, które powinny przejść z systemów alarmowych RCB czy RSO do naszych telefonów. Starajmy się włączyć media, radio, które jest, można powiedzieć, takim jednym z niezawodnych dostępnych źródeł informacji. Oczywiście w odróżnieniu od telewizji i tych innych takich internetowych, bo tam troszeczkę to inaczej funkcjonuje. I tam powinniśmy usłyszeć właśnie, co się dzieje, co mamy robić, co mamy, jak mamy reagować i być przygotowanym w postaci nawet takiego prostego plecaka ratowniczego, torby, zestawu, który po prostu zabieramy do domu i udajemy się do miejsca, gdzie będzie bezpiecznie. Jak jesteśmy na zewnątrz, poza swoim miejscem zamieszkania, to są punkty schronienia. Tak jak tutaj załóżmy w Sączu, teraz byśmy otwarli sobie właśnie aplikację, gdzie się ukryć i znajdziemy kilka w okolicy miejsc, gdzie możemy się udać i spróbować się ukryć. Jak jesteśmy w domu, mamy piwnicę w bloku, w jakimś tam miejscu, wiemy, że jest to miejsce, które da nam schronienie, możemy się tam po prostu udać i przeczekać do informacji o tym, że niebezpieczeństwo minęło. Oczywiście tutaj też są różne jeszcze aspekty, różnego rodzaju sytuacje, bo może być to, że nagle odetnie prąd, media, ciepło, tak? To też właśnie tu prezentujemy, w jaki sposób przygotować swój dom, swoje mieszkanie, swoje życie na to, żeby przetrwać te kilka dni. Natomiast no tutaj całość, to wszystko zależeć będzie od tego, jaka sytuacja, ale myślę, że z czasem i społeczeństwo, i również szkoły się do tego włączą i będziemy przygotowywać się tak, że będziemy po prostu zdolni do całości reagowania.
1: Tutaj poruszył Pan temat jakby alarmowania. Proszę powiedzieć, jak rozróżnić jeszcze na koniec ten alarm taki właśnie, który mówi o zagrożeniu z powietrza na przykład, od syren OSP, no bo one są bardzo popularne i wykorzystywane na co dzień.
0: Dzisiaj będziemy słyszeć te alarmy. Przede wszystkim przez cały dzień tutaj mamy okazję, bo na ratuszu jest syrena alarmowa i będziemy włączać ją cyklicznie, żeby właśnie pokazywać, informować, jakie to są syreny. Przede wszystkim jest różnica taka, że te syreny, które są przystosowane do syren alarmowych w ostrzeganiu ludności, będą syrenami elektronicznymi. One będą miały taki inny charakterystyczny, zresztą bardzo mocny dźwięk o troszeczkę innej częstotliwości. Syreny strażackie na ogół, i myślę, że tak będzie dalej, są używane w postaci takich syren wirnikowych. One troszeczkę inaczej działają, inna modulacja występuje. Myślę, że tutaj to będzie w miarę czasu też rozpoznawane, identyfikowane. Zresztą tam, gdzie są te syreny elektronicznie, to i syreny alarmowe jednostek ESP, to myślę, że ludzie już, którzy są, słyszeli to bardzo wyraźnie potrafią rozróżnić i odczytać dany sygnał.
2: Bardzo dobry pomysł. Trzeba reagować i oby tego nie trzeba było stosować.
3: To na pewno taka świadomość, poprawa takiej świadomości jest ważna, szczególnie w obecnych czasach.
2: No trochę wiem, ale nie wiem, gdzie na przykład schron jest w Sączu.
4: Coś się dzieje złego, że nie tak, że sobie siedzisz w domu i o, syrena, tylko trzeba reagować na to szybko. Najbardziej zainteresowało mnie, jak się spakować, nie tylko wziąć na przykład ze sobą jedzenia, ale więcej rzeczy, na przykład latarkę, scyzorek, żeby pomogło. Z strażą pożarną rozmawiałem, z policją rozmawiałem. Dawali mi rady nie stać, kiedy coś będzie atak z nieba, to nie stać koło okna, tylko być w zamkniętym tym. Z dala od okien, że coś się dzieje złego, że nie tak, że sobie siedzisz w domu i o, syrena, tylko trzeba reagować na to szybko.
5: Starszych ludzi może to wystraszyć, dlatego że mają różne wspomnienia. A młodzież, tak jak małych, może zainteresować. Młodzież przyjdzie z ciekawości, zawsze coś podglądnie. To jest, coś się dowie. Myślę, że jest to i częściej takie rzeczy powinny być organizowane, też z takimi jakimiś kursami pierwszej pomocy, bo to się w szkole zapomina. Ja miałam dawno temu bardzo, coś pamiętam, ale z racji tego, że moje dzieci są, teraz ostatnie wyszło z liceum, więc gdzieś gdzieś tam była jakaś nauka w szkole, to się gdzieś tam powiela, ale takie powinny być takie akcje organizowane często, tym bardziej w takim czasie, jaki teraz panuje.
6: Wszystko jest potrzebne. Zawsze to coś można się dowiedzieć, nie tylko z internetu, ale na co dzień, to jak to się mówi, nawet dotknąć sobie. Nie? Oczywiście, że to jest chyba lepsze niż tam, bo wiadomo jak jest w mediach takich internetowych, może być to troszeczkę przerobione, może, a tu jest wszystko widoczne, widać ludzi, wszystko, każdy co, coś można się zapytać, ktoś powie o co chodzi wszystko. Także to jest naprawdę, takie rzeczy są bardzo potrzebne.
7: Wszystko mnie interesuje, no każdy jeden element związany z tymi stanowiskami ma swoją wagę. Na przykład, że zmieniono sygnalizację związaną z alarmowaniem. Dawniej były trzy. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, kiedy nas uczono, kiedy dla mnie to nie były żadne nowości i były trzy sygnały. A teraz jest tylko dwa i to wystarczy. Jeden ogłoszenie alarmu i drugi odwołanie alarmu.
8: Mamy przygotowane trzy stoiska. Pierwsze to jest pierwsza pomoc, która przygotowali OSP Biegonice i tutaj udzielają, informują o pierwszej pomocy, jak udzielać pierwszą pomoc. Mamy takie AED, jak podłączyć, jak zbadać człowieka, czy funkcje życiowe są prawidłowe. Drugie stanowisko mamy, pokazujemy na naszych aplikacjach, gdzie są ukrycia, gdzie są schrony, gdzie mamy umieszczone nasze syreny, bo tak mamy, na mieście mamy teraz 16 syren zamontowanych. Będziemy w tym roku montować jeszcze 10 syren, także będziemy w sumie 26. Miejmy nadzieję, że obejmie to w miarę miasto dosyć dużym, szerokim zakresie. Jeżeli będzie gdzieś jakieś luki, no to będziemy w następnym roku doposażać całe miasto. 16 lokalizacji, czyli całe miasto, także, a teraz będzie dodatkowo 10 tutaj, no nie będę wymieniał wszystkich lokalizacji, ale każdy słyszy, gdzie usłyszy, kto to przede wszystkim na obiekt. Teraz będzie uzupełnienie, tak. Na obiektach, czy Państwowej Straży Pożarnej obiekcie, na policji, na szkołach, także tutaj będziemy to, chcemy też umieścić to na blokach, na dużych osiedlach, tak żeby to na tych punktowcach 11-piętrowych, żeby ta informacja dotarła dosyć do szerokiego grona. I to jest nasze drugie stoisko. Trzecie stoisko, jak ja to nazywam, antyplecak. Na czym to polega? Bo plecak jest fajny do ewakuacji, ale ponad 90% ludzi zostanie w swoich mieszkaniach. W sytuacjach zagrożenia, czyli odcięcia prądu, mrozu, deszczu, wody, czegokolwiek, huraganu, zostajemy w naszych domach. I jeżeli nie mamy prądu, jeżeli nie możemy wyjść, to mamy taką tak zwaną spiżarnię, gdzie mamy przechowane produkty, które nie wymagają chłodzenia, które możemy wykonać sobie jedzenie. Wiadomo, musimy mieć wtedy dodatkowe źródło energii, czyli kuchenkę gazową, musimy mieć baterię, musimy mieć. Ale mamy też nowoczesne rozwiązania, pokazujemy, takie jak wojsko stosuje, czyli te pakiety żywnościowe SR, które wystarczy mieć tylko trochę wody i one możemy podgrzać sobie i taki pakunek wystarczy nam na obiad czy na całodzienne wyżywienie, ale też mamy też, pokazujemy jeszcze nowoczesniejsze, czyli żywność biofilizowaną, którą możemy przechowywać przez wiele lat, wystarczy tylko trochę wody i już będziemy mogli przeżyć. O to chodzi, że służby dotrą do nas, bo wiadomo, że służby docierają, ale mogą przyjść w pierwszej godzinie, ale mogą przyjść trzeciego dnia. Jest jeszcze jedna informacja, że proszę wiedzieć, że my mamy tak zwane flagi, biała, czerwona, niebieska, one co innego oznaczają, więc, ale nie powiem co, dlatego żeby niech słuchacze sobie poszukają, bo wiadomo jak poszuka się, to się lepiej pamięta, ale pamiętajmy, możemy do okna wywiesić białą, niebieską lub czerwoną flagę. To wszystko co innego oznacza, co nam służby będą wiedzieć, co nam potrzeba. Czy żywności, czy ewakuacji, czy czegoś innego. Także zapraszam do przejrzenia. I to jest nasza strona też internetowa, gdzie mamy pokazane, gdzie mamy miejsca schronienia, bo jest wyznaczone miejsca schronienia, które wyznaczyła Straż Pożarna, ale mamy też 16 ukryć i schronów, takich, które są teraz remontowane i można je wykorzystać.
9: Dodaje Krzysztof Setlak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu. W trakcie krajowego treningu reagowania można było też dowiedzieć, jak korzystać z oficjalnych kanałów informacyjnych, które mogą nam się przydać. Chodzi o alerty RCB czy komunikaty wysyłane w ramach regionalnego systemu ostrzegania. Duże zmiany czekają Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Uczelnia otrzymała nową kategorię naukową w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Daje to możliwość zmiany nazwy uczelni i nadawanie stopni naukowych.
10: Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie. Witam Państwa na konferencji prasowej zorganizowanej w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ponieważ chcieliśmy się z Państwem, z naszą społecznością lokalną, ale również ogólnopolską podzielić informacją, którą otrzymaliśmy w dniu wczorajszym. Proszę Państwa, w dniu wczorajszym został opublikowany komunikat ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zakończenia kolejnego etapu ewaluacji działalności jakości naukowej za lata 2022-2025. Pan minister, biorąc pod uwagę uchwałę Komisji Ewaluacji Nauki w sprawie proponowanych kategorii naukowych, podjął decyzję w sprawie przyznania kategorii i opublikował to w formie komunikatu, który zawiera stosowny załącznik. Pan minister wydaje decyzję w sprawie przyznania kategorii naukowej w terminie do 31 lipca, więc w tym terminie na taką decyzję będziemy również tutaj oczekiwać. Załącznik do komunikatu ministra obejmuje 1241 pozycji, w ramach których są kategorie naukowe i ewaluowane podmioty stanowiące uniwersytety, politechniki, akademie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i wiele innych, które prowadzą działalność naukową. W pozycji 71 w dyscyplinie Ekonomia i Finanse jako podmiot Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu przyznana punktacja kategoria, otrzymaliśmy kategorię B+. Co to oznacza? Za chwilę Państwu powiem. Zaraz kilka zdań historii, która się wydarzyła po to, aby ta kategoria B+, która jest kategorią naukową w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, znaczy dla uczelni i również dla wydziału. W 2023 roku, dokładnie 23 lutego, rektor powołał komisję do spraw przeprowadzenia ewaluacji w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Przewodniczącym komisji został świętej pamięci pan profesor Tadeusz Kudłacz. Następnie tej komisji zaczęła szefować od dnia 4 listopada pani dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, doktor Aneta Oleksy-Gębczyk, dziekan Wydziału, i do zakończenia okresu parametryzacji pani dziekan tutaj szefowała tej komisji. W ramach zespołu zostało powołanych 12 pracowników jako tak zwanych ENEK, czyli osoby, które prowadzą działalność naukową. Były to osoby prowadzące działalność naukową i dydaktyczną. W tej grupie byliśmy oceniani razem z wszystkimi uczelniami wyższymi w Polsce, tymi publicznymi i tymi niepublicznymi, ponieważ ten wykaz zawiera również wykaz dyscyplin naukowych i artystycznych w uczelniach niepublicznych. I proszę Państwa, byliśmy oceniani w tym okresie, ten okres oceny obejmował 5 lat. U nas to rozpoczęło się tak na poważnie w 2023 roku w ramach trzech kryteriów. Pierwszym kryterium to była kryterium ocena poziomu działalności naukowej potwierdzona publikacjami i pracami rozwojowymi. I tutaj pod uwagę były brane artykuły naukowe opublikowane głównie w czasopismach recenzowanych i z listy ministerstwa oraz monografie naukowe. Tutaj wykazaliśmy się publikacjami, wypełniliśmy to kryterium. Nawet były publikacje zawierające 200 punktów i impact faktorowe 9 i powyżej 9. Drugie kryterium dotyczyło efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych. I tutaj obejmowało projekty badawcze i prace rozwojowe finansowane w trybach konkursowych. W tym kryterium wykazaliśmy usługi badawcze świadczone na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i to kryterium zostało również przez nas spełnione. Trzecie, ostatnie kryterium obejmowało analizę wpływu tej naszej działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa, gospodarki i tutaj w tym kryterium były tak zwane oceny wpływu. Wykazaliśmy dwie oceny wpływu, jedną na poziomie lokalnym, drugą na poziomie międzynarodowym. To się zadziało w tym momencie, generuje pewien cykl działań, pewien harmonogram, który się pojawił i który się za chwilę nam pojawi. Oczekujemy teraz do dnia 31 sierpnia na oficjalny komunikat i decyzję ministra nauki i szkolnictwa wyższego potwierdzającą kategorię B+ w dyscyplinie naukowej, ekonomia i finanse. Po otrzymaniu tej decyzji zaproponujemy, ponieważ ta decyzja jedny z przywilejów, które ona daje Akademii, to jest możliwość zmiany nazwy uczelni i stania się pełnowartościową uczelnią akademicką, więc ta nazwa uczelni, będziemy ją procedować, więc jak otrzymamy oficjalne zgodę ministra, potwierdzenie kategorii B+, wystąpimy do Senatu Akademii Nauk Stosowanych w Sączu o wyrażenie opinii i zaproponujemy dyskusję, propozycję zmiany uczelni. Po otrzymaniu takiej opinii pozytywnej Senatu, wtedy rektor występuje do ministra z prośbą o zmianę nazwy uczelni. I tutaj procedura obejmuje działania prawne. Z tego, co wiemy z historii, może to być na podstawie rozporządzenia lub ustawy. W przypadku Akademii Tarnowskiej było to na podstawie ustawy i ten czas troszkę potrwa. My tu będziemy wnioskować o zmianę nazwy uczelni od dnia 1 stycznia przyszłego roku. Proszę Państwa, i teraz clue. Co oznacza to dla uczelni? Zgodnie z artykułem 265 ustawy o szkolnictwie wyższym, posiadanie statutu uczelni akademickiej, mamy prawo do stosowania nazwy akademia w nazwie uczelni. Następnie mamy przywilej braku konieczności uzyskania zgody do prowadzenia studiów właśnie na kierunku ekonomia i finanse, czyli wtedy już to na poziomie uczelni i senatu realizujemy. Następnie mamy również możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Nauki i Rady Ewaluacji Nauki. Mamy tutaj również możliwość ubiegania się o zwrot subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego. I również informacja bardzo ważna, po zmianie uczelni wręcz najważniejsza. Ta kategoria B+ daje możliwość prowadzenia postępowań i nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse. Czyli nie możemy prowadzić na tym etapie szkoły doktorskiej, o czym to później tutaj pan prorektor jeszcze Państwu powie, natomiast możemy zmienić nazwę, stając się pełnowartościową uczelnią akademicką, powołać Radę Dyscypliny, która będzie nadawała stopień doktora habilitowanego. Oczywiście we współpracy Radą Doskonałości Nauki, która ten cały proces tutaj w tym momencie wykonuje.
11: Szanowni Państwo,

czy tej grupie N. Bardzo Państwu dziękuję, bo chciałabym się tutaj ukłonić przede wszystkim do pracowników, którzy nie stracili determinacji, motywacji i wiary w to,

0: pracy dalej.
1: Szanowni Państwo, tak jak tutaj było powiedziane, jest to przełomowy moment, jeżeli chodzi o naszą uczelnię Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Chcę podkreślić, że w związku z tą informacją, która tutaj została Państwu przekazana, my będziemy pogłębiać, rozwijać oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie naukowe, badawcze, ale także i dydaktyczne. I tutaj, proszę Państwa, w ramach planowanych zmian przez Ministerstwo, teraz była tu mowa o trzech kryteriach, natomiast dochodzić jeszcze będzie czwarte kryterium, które będzie taką oceną uczelni, a faktycznie pracowników, ich rozwój naukowy. I to, proszę Państwa, ma doprowadzić za te 5 lat do utworzenia, czyli trzech kierunków, które byśmy mogli poddać parametryzacji i oczywiście dążymy do tego, żeby mogła w Nowym Sączu zaistnieć szkoła doktorska, która by umożliwiała tutaj naszych absolwentów kształcić dalej na trzecim stopniu, co też jest bardzo istotne i też jest to ważne, jeżeli chodzi o przygotowanie własnej kadry właśnie już z uzyskaniem stopnia doktora na tym pierwszym etapie.
2: Szanowni Państwo, ten wielki sukces nie byłby możliwy bez władz rektorskich, władz dziekańskich, dlatego że pewnie ze względu na skromność nie wypadało chwalić samych siebie, więc ja pozwolę sobie wygłosić taką skromną laudację pod adresem i pana rektora, i pani dziekan, i władz rektorskich, i władz dziekańskich, ze względu na to, że rzeczywiście nie byłoby to możliwe bez zmiany kultury organizacyjnej, która się zadziała na naszej uczelni. Tutaj i wielki ukłon w kierunku pana rektora i pani dziekan, którzy o to bardzo mocno zabiegali. W jaki sposób, ktoś zapyta? No, bardzo prosty, mianowicie angażując pracowników w procesy badawcze na naszej i na uczelniach partnerskich, zapraszając do publikacji, do zespołów, które prowadziły te badania, ale też do komercjalizacji badań. Zostało powołane Centrum Badań i Transferu Wiedzy i Technologii na naszej uczelni, co też było takim momentem przełomowym, który pozwolił nam po prostu stać się pełnoprawnym podmiotem badawczym, świadczącym usługi badawcze na rzecz biznesu, na rzecz środowiska i otoczenia społeczno-gospodarczego, co przełożyło się na tą pozytywną ocenę kryterium drugim, które było chyba dla nas najtrudniejsze, bo my te badania prowadziliśmy od lat, ale bez realnej komercjalizacji to by się nie zadziało. Czyli tutaj byliśmy oceniani też z tej perspektywy, więc tu wielki ukłon, jak jeszcze raz powtórzę, do władz rektorskich i władz dziekańskich, które bardzo wybitnie o to zabiegały. Oczywiście nasi pracownicy, którzy byli w to zaangażowani, również wykazali się tutaj heroizmem i publikacjami i pracą. Ja myślę też, że jest bardzo dobry moment dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, bo z jednej strony jest to rok, w którym udało nam się uzyskać, uzyskaliśmy, może nie udało się, ale uzyskaliśmy pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku lekarskim. Z drugiej strony mamy też informację, która też kilka dni temu obiegła media, że jesteśmy drugą największą uczelnią zawodową w Polsce, jeśli brać pod uwagę liczbę osób u nas studiujących. No i trzecia informacja, która to dopełnia, to jest oczywiście kategoria B+, która jest absolutnie dla nas przełomowa i kluczowa i no, powoduje, że wchodzimy na wyższy poziom naukowy, a do tego jeszcze rekordowa rekrutacja. Pozwolę sobie też przy okazji podkreślić, że w tym momencie ubiega się o przyjęcie na naszą uczelnię ponad 3200 osób. To jest absolutny rekord. To jest częściowo związane z kierunkiem lekarskim, dlatego że na ten kierunek lekarski aplikuje prawie 600 osób, to grubo ponad 500. Część dokumentów już jest złożonych, natomiast są jeszcze osoby zalogowane. Natomiast już samych dokumentów złożonych w skali uczelni jest i tak o wiele więcej, bo to jest 1942 osoby złożyły komplet dokumentów i na pewno wezmą udział w tej rekrutacji, co jest zainteresowaniem o 50% większym niż w roku ubiegłym, ale oczywiście odliczając studentów kierunku lekarskiego, którego nie było, ten przyrost jest o 30% większy. To jest i tak no, miara tego sukcesu i to wynika z wielu czynników. Oczywiście też troszeczkę z czynników makroekonomicznych i demograficznych, czyli podwójnego rocznika, też zmniejszenia liczby miejsc na studiach na innych uczelniach, czy też kosztów życia w dużych miastach, ale też konsekwentnej naszej pracy, którą my podejmujemy od wielu, wielu lat, rozwijania kierunków kształcenia, dywersyfikowania oferty, tego, że mamy 6 instytutów, ponad 30 kierunków kształcenia, co powoduje, że młoda osoba, która chce rozwijać swoje pasje, zainteresowania, ma możliwość znalezienia kierunku, który adekwatnie jest zbieżny z jej zainteresowaniami i to jest, myślę, że bardzo cenna rzecz. Co się będzie działo dalej? Dlatego, że tutaj też warto podkreślić, myślę, że to powinno wybrzmieć, że to nie tylko lekarski kierunek przyciągnął taką dużą liczbę chętnych, ale na przykład administracja, ekonomia i finanse, już dzisiaj filologia angielska, wychowanie fizyczne, fizjoterapia, pedagogika przedszkolna, wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, Tutaj ma szansę na to informatyka, szanowni państwo, transport, logistyka, dietetyka, pielęgniarstwo. Na przykład na pielęgniarstwie to jest prawie 5 osób na jedno miejsce. To pokazuje, że nasza uczelnia staje się uczelnią bardzo popularną. No i za tym, szanowni państwo, kierując się taką zasadą poszanowania każdego kandydata, pan rektor będzie w najbliższym czasie w miarę swoich możliwości podejmował decyzję o przesunięciach tych limitów. To znaczy my w ramach ogólnego limitu możemy na kierunki, które są bardziej oblegane, przesunąć pewne limity z kierunków mniej obleganych. Więc dlatego o tym mówię, że pomimo tego, że to zainteresowanie jest ogromne, jest szansa się jeszcze na te kierunki zrekrutować. Właśnie jeśli będą te decyzje rozpatrywane i takie decyzje pewnie będą podejmowane po to, żeby właśnie osoby, które chcą na naszej uczelni studiować, to kształcenie mogły podjąć.
0: W tym układzie szkoły doktorskiej nie będzie. Zresztą pan rektor. Kolejny nowy okres ewaluacji, który się rozpoczął 1 stycznia tego roku, potrwa 5 lat i tutaj w ramach tych 5 lat chcemy wypracować model i dyscypliny i uruchomić szkołę doktorską w pozytywnym okresie. Natomiast w tym momencie, mając kategorię B+, ponieważ szkoła doktorska polega na tym, że możemy kształcić studentów w różnych dyscyplinach naukowych. Natomiast tutaj, mając kategorię B+, możemy wyłącznie będziemy mieli uprawnienia do nadawania tytułu stopnia doktora habilitowanego wyłącznie w ramach dyscypliny ekonomia i finanse. Czyli generalnie kandydat z Polski, jeżeli będzie chciał wnioskując do Rady Doskonałości Naukowej o nadanie stopnia doktora i przeprowadzenie całego procesu, wskazuje jednostkę, czyli uczelnię, która mu ten stopień naukowy nada. I to może być ANS w Nowym Sączu. My wtedy musimy przygotować się pod względem powołania Rady Dyscypliny wymaganej zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym. I to jest ten sposób, gdzie studenci, ponieważ to ustawa dopuszcza, w trybie na przykład eksternistycznym mogą u nas wnioskować o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a szkoła doktorska, to co mówimy, jest to nasz plan na kolejną ewaluację.
2: Nie. Zdaję egzaminy, przygotowuję pracę, broni pracę. To jest zwykła procedura, która jest obecna na innych uczelniach, aczkolwiek no, nie dzieje się to w trybie studiów. Bo szkoły doktorskie to są po prostu studia trzeciego stopnia. Ale ustawa dopuszcza po prostu obronę doktoratu lub zrobienia habilitacji w takiej właśnie formie eksternistycznej, jak Marek to powiedział, czyli zdając wszystkie egzaminy, składając pracę, uzyskując pozytywne recenzje i broniąc tej pracy, po prostu mamy te prawa do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. I to jest rzeczywiście rzecz, czego do tej pory nie było i no, my to mieliśmy też zapisane w strategii, że do tego będziemy dążyć, czyli do pełnej akademickości.
0: Z dowolnej dyscypliny, rozpoczynając studia doktoranckie, w tym momencie studia doktoranckie trwają 4 lata i kandydat przychodzi na studia, ten cały cykl przychodzi. Natomiast ustawa oprócz studiów doktoranckich daje też możliwość ubiegania się o stopień doktora w procesie doktoratu wdrożeniowego, czyli tam też podpada szkoła doktorska, czyli to jest taka synergia nauka-przemysł i to, co się najczęściej dzieje, to co nasi pracownicy uzyskują stopnie naukowe, czyli w trybie eksternistycznym występują do innej jednostki naukowej o przeprowadzenie tego procesu. Tak, proszę państwa, plan jest taki, żeby, ponieważ tak, co wspomniał pan prorektor, na dzień dzisiejszy nie mamy rozporządzenia dotyczącego nowego okresu ewaluacji jakości działalności naukowej, tak, która będzie 5-letnia. My w tym momencie wiemy tylko jedną kwestię i pracownicy naukowi to wiedzą i dydaktyczni, że pierwszy obszar praktycznie pozostaje bez zmian, z lekkimi zmianami, czyli mogą publikować w czasopismach, które są na liście ministerialnej i tutaj się nic nie zmieniło w tym roku. Natomiast to, co pan redaktor pyta, rzeczywiście w planach mamy utworzenie 3 zespołów, 3 dyscyplin naukowych, czy powołanie 3 zespołów N, po to, aby w tym nowym procesie, że nam się pojawi rozporządzenie, wystąpić do ministra, ponieważ my będziemy wtedy w formie wystąpienia, o możliwość prowadzenia ewaluacji działalności naukowej na minimum 3 dyscyplin. Ekonomia i finanse, w związku z tym, że ma kategorię B+, ona nie jest dana wiecznie. Ona będzie również oceniana w tym kolejnym okresie, czyli ona jakby z automatu nam wchodzi. I tutaj jeszcze będziemy planowali 2 dyscypliny. W tym momencie nie będę tu państwu mówił, które, z tego względu, że nie wiemy, jakie będą warunki, które postawi rozporządzenie. Czy będzie tu nacisk, powiedzmy, my musimy ocenić, zinwentaryzować swoje zasoby, czy to będą nauki o zdrowiu, czy to będą nauki techniczne, czy to będą nauki nauki społecznej, że to będzie sztuka, to się okaże na etapie rozporządzenia i wtedy podejmiemy decyzje, które powołamy ponownie, jakby w przypadku ekonomii i finanse, przewodniczących tych zespołów i zacznie się normalna praca naukowa w każdej dyscyplinie i na każdym miejscu. Proszę Państwa, pomysły są, ale też tutaj nie chciałbym publicznie mówić o tych pomysłach, ponieważ tą dyskusję chcemy przeprowadzić w ramach Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Ja myślę tak, że na pewno ta propozycja wyjdzie do końca sierpnia, ponieważ też chcemy, aby ten proces legislacyjny, który się będzie tworzył w ministerstwie, był bardzo szybki. Myślę tak tutaj, że tu przez pana pełnomocnika będziecie Państwo też na bieżąco informowani w momencie, kiedy się pojawi tutaj opinia Senatu i powiedzmy ta ostateczna nazwa, wtedy też pan rzecznik poinformuje Państwa, jaka ta nazwa będzie i która będzie zgłoszona do ministerstwa. Nasz dział prawny przeanalizował harmonogram prac, czyli myślimy tak, takim najbardziej optymistycznym terminem, to jest zmiana nazwy od 1 stycznia, no ponieważ tutaj coś się nam nie zadzieje, jeżeli to ma przejść przez Sejm, to tutaj mamy okres wakacyjny, więc czas legislacji też jest długi, więc myślę także optymistycznie 1 stycznia, natomiast no, poczekamy, no, w tym momencie uczelnia funkcjonuje, to się nic dla niej nie zmienia, zmienia się tylko jakby tarcza administracyjna. Zmiana nazwy będzie się wiązała ze zmianą, powiedzmy, administracyjną, w sensie pieczęcie, tablice i inne rzeczy. To oczywiście się pojawi, nawet na dzień dzisiejszy pracujemy normalnie i działamy.
3: Mówił Józef Ciuła, rektor Akademii Nauk Stosowanych. Uczelnia ma zmienić nazwę po nowym roku. Większe remonty już się zakończyły, nauczyciele są w komplecie. Szkoły z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego czekają na uczniów, mówi Bożena Borkowska, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
4: Oczywiście, nowosądeckie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów. Większe remonty się zakończyły, nie ukryłam, w większości szkołach żeśmy poprawiali tak zwaną infrastrukturę sanitarną. Wejścia do szkół były robione, były również robione szatnie w niektórych szkołach. Myślę, że te wszystkie rzeczy zostały zrobione. Część inwestycji jeszcze mamy zaplanowanych, czekamy jeszcze środki zewnętrzne z PFRON-u, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzało prowadzeniu zajęć od 1 września. Nabór był bardzo dobry w tym roku, nie ukrywam, że w naszych w zasadzie szkołach podstawowych mamy ponad 7245 uczniów, jest to bardzo duża liczba uczniów, mimo tak zwanej wizji zapaści demograficznej, która również będzie dotyczyła Nowego Sącza. Nie ukrywam, że w przeciągu ostatnich 10 lat w Nowym Sączu zmniejszyła się liczba urodzeń dzieci prawie 43%. W szkołach średnich mamy bardzo dobry nabór. 80% młodzieży w szkołach średnich w Nowym Sączu to jest młodzież spoza Nowego Sącza. Że mamy tak bardzo dobry nabór w szkołach naszych średnich, świadczy o tym wysoki poziom nauczania w szkołach, bardzo dobre wyniki na maturach, jak również osiągnięcia w olimpiadach tematycznych. Nauczycieli nam nie brakuje, kadrowo nam udało się spiąć. Natomiast nie ukrywam, że problemem są nauczyciele fizyki i matematyki i w pojedynczych przypadkach wydajemy zgodę na zatrudnianie emerytów, którzy będą uczyli tych przedmiotów.
5: Do klas pierwszych uczniów szkół powiatowych udało się nam zrekrutować prawie 900 uczniów. Jest to porównywalna liczba w stosunku do roku ubiegłego. Otworzyliśmy 34 pierwsze klasy w szkołach, w 8 szkołach powiatowych, także jesteśmy zadowoleni z tego efektu. Szkoły powiatowe to są też licea, ale to są też zespoły szkół, w których mamy kształcenie w technikach i w szkołach branżowych. Dlatego też przy tej okazji zachęcam wszystkich do zapoznawania się już z nową ofertą i przychodzenia i zwiększania szeregów naszych uczniów. Głównie chodzi o szkoły branżowe. W tym roku otworzyliśmy szkoły branżowe w Łącku, otworzyliśmy szkołę branżową w Grybowie i w Starym Sączu. Natomiast jeżeli chodzi o technika też mamy nowy kierunek w Łącku, to jest technik hotelarstwa. Zachęcam też do zapoznawania się z tą ofertą, no a głównie wychodzimy naprzeciw z ofertami, na które liczą dzieciaki, właśnie zwłaszcza klas 8. Najbardziej oblegana jest zdecydowanie szkoła taka wyróżniająca się, czyli Leśnik w Starym Sączu, szkoły mundurowe w Marcinkowicach, no i weterynarz w Nawojowej. Takim głównym remontem to dostosowanie, kolejna część projektów liceum w Starym Sączu i drobne, bieżące naprawy, konserwacje, remont internatów Nawojowej, także no, dużo, dużo się działo na polach naszych szkół. Stary Sącz teraz obecnie jeszcze trwa remont, przenoszenie pracowni żywieniowej z ulicy Krakowskiej na ulicy Daszyńskiego, także będziemy się już uczyć pod jednym dachem w niedługiej przyszłości, a nie tak jak do tej pory było to rozczłonkowane na 3 lokalizacje. Nauczyciele dopisali, dyrektorzy, że tak powiem, sięgają na wyżyny, jeżeli chodzi o organizowanie. Nie ukrywam, zdarzało się czasami, że ktoś tam, jakiś nauczyciel z przedmiotu zawodowego był poszukiwany, ale generalnie udało się zabezpieczyć wszystko, z czym żeśmy się mieli zmierzyć.
3: Dodaje Agnieszka Wyrazik-Tyrpak, dyrektor Wydziału Edukacji w Nowosądeckim Starostwie Powiatowym. W piątek rusza największy festiwal teatralno-muzyczny w Nowym Sączu i regionie. Chodzi o Sądecką Jesień Kulturalną. O repertuarze opowiedziała mi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
6: W tym roku obchodzimy już 6. edycję Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, która została rozszerzona po koncerty dzięki temu, że mamy nowy amfiteatr w Nowym Sączu, który się cieszy bardzo dużą popularnością. Jest to największe wydarzenie kulturalne w regionie, gdzie mamy oprócz koncertów, amfiteatrze, tak jak już wspomniałam, spektakl teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury. W tym roku przewidzieliśmy 8 koncertów w amfiteatrze. Jest to Ania Karpan, Sławek Uniatowski, Marcin Wyrostek wraz z orkiestrą Karpatia Symfoniak. Będzie to koncert inauguracyjny całej Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, który się rozpocznie 4 września w piątek. Następnie mamy hip-hopowe brzmienia Kali, Sarius i Kartki, które odbędzie się kolejnego dnia w piątek. Zapraszamy młodych fanów tej muzyki. Kolejnym koncertem będzie to koncert zespołu Fil 11 września. Powrócą oni do Nowego Sącza.
7: I to też będzie jakby część obchodów 20-lecia tego zespołu, tak?
6: Tak, dokładnie tak.
7: Będziemy mogli usłyszeć piosenki z całej kariery, z całej twórczości.
6: Dokładnie tak. Mamy również 12 września zespół Perfect z wyjątkowym głosem Łukasza Drapały. Wieczór pełen kultowych przebojów i muzycznych wspomnień. 13 września zapraszamy na koncert Mateusza Ziółko i Libera. Będzie to długi koncert, ponieważ Mateusz wystąpi sam. Kolejno wspólnie z Liberem zaśpiewają kilka utworów i po przerwie Liber wystąpi ze swoimi utworami. I tutaj również koncert Mateusza Ziółki będzie trasą koncertową, którą zaplanował na ten rok z okazji 40 urodzin. Pierwszy raz w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 18 września będziemy grać muzykę taneczną w wykonaniu Cibula. 19 września powracamy z regionalną muzyką, jak w ubiegłym roku, wieczór pełen tańca, prawdziwych góralskich obrzędów pod tytułem Sądeckie granie i tańcowanie, tradycyjne kiszenie kapusty. Udział w tym przedsięwzięciu weźmie zespół regionalny Sądeczanie wraz z towarzyszącymi zespołami.
7: To taka nowość, od której w zeszłym roku żeście zapoczątkowali to wy jako organizatorzy. Czy było zainteresowanie? Cieszyło się to popularnością?
6: Było ogromne zainteresowanie. Przewyższyło tak naprawdę nasze oczekiwania. Nawet w dniu koncertu osoby, które przychodziły na plec zabaw, w ogóle skorzystać z całej infrastruktury amfiteatru i parku strzeleckiego, dokupowały bilety, bo tak fantastycznie tam się dużo działo, łącznie z przejazdem bryczek po Nowym Sączu, także cieszyło się to ogromną popularnością, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy to kontynuować.
7: Troszkę w innym wydaniu, w innej wersji będzie inny obrząd, tak?
6: Tak, tak, tak. W zeszłym roku było to wesele lachowskie, w tym roku mamy kieszenie kapusty.
7: I to będzie jeden z ostatnich wydarzeń,
6: ale
7: tak?
6: Już mogę teraz powiedzieć, że mamy przygotowaną jeszcze jedną niespodziankę muzyczną, którą chcemy zaprezentować mieszkańcom.
7: Okej, to w takim razie pewnie czekam z niecierpliwością, ale to Sądecka Jesień Kulturalna to nie tylko amfiteatr, bo też sporo będzie działo się w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jak zwykle teatry.
6: Teatry z całej Polski. Kapitol, Kwadrat, Potem Otem, również powraca na deski teatr Witkacego, szeroka gama spektakli i zapraszamy do zakupu biletów, ponieważ już naprawdę zostało ich niewiele.
7: Czy Sądecka Jesień Kulturalna cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta i regionu?
6: Cieszy się. Głównie oczywiście spektakle, ludzie są spragnieni, jak widzimy po zainteresowaniu właśnie tych spektakli. No niestety Miejski Ośrodek Kultury ma swoje ograniczenia w pomieszczeniu widzów na jednej sali, dlatego też każdego roku przygotowujemy jeden spektakl w dwóch różnych godzinach, aby jak najwięcej osób mogło go obejrzeć.
7: Mhm. I też Teatr Robotniczy wystąpi
6: tak,
7: podczas Sądeckiej Jesieni Kulturalnej,
6: oczywiście.
7: Czyli
6: nasi tutaj wspaniali aktorzy. W tym roku również właśnie będą inauguracją w Miejskim Ośrodku Kultury. Zazwyczaj był to spektakl kończący jesień w ośrodku. Tym razem będzie to premierowa odsłona na początku września.
7: No to zapraszamy w takim razie na Sądecką.
6: Jeszcze jedno.
7: Jeszcze niespodzianka jakaś?
6: Jeszcze niespodzianka. Mamy również teatr zewnętrzny, który będzie grany przy zamku, przy ruinach zamku. Teatr tej ziemi, Janosik, Przebudzenie.
7: Sądecka Jesień Kulturalna.pl to adres, gdzie można znaleźć bieżący repertuar. Tam też można rezerwować bilety. Zapraszamy w takim razie.
6: Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
7: Kolejną mofetę odkryto na terenie Tylicza w gminie Krynica. To już trzecie takie miejsce w tej części powiatu nowosądeckiego. Przez wiele lat mofety były owiane tajemnicą i legendami, bo nikt nie wiedział, co powoduje charakterystyczne bulgotanie wody. Dziś już wiadomo, że jest to dwutlenek węgla, który wydobywa się z głębi ziemi.
8: To miejsce było uznane za miejsce czarodziejskie. Wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło, ponieważ jak wiemy, dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, od tlenu i to po prostu zwierzyna leśna, ptaki, sarny, no często leżały tutaj martwe w okolicy mofet, ponieważ brakowało tutaj troszkę tlenu. Dlatego mieszkańcy w tamtych czasach uważali to miejsce za miejsce przeklęte, za miejsce owiane tajemnicą, wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło. No jak najczęściej próbowano o tym miejscu zapomnieć. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, dzięki pracy wolontariuszy mogliśmy do tej historii powrócić, mofetę odszukać, wyczyścić, oznakować i służy do dzisiaj jako naprawdę piękna atrakcja, rzadko spotykana, jedyne chyba takie miejsce w Karpatach, jedno z najpiękniejszych w Europie. Tutaj w tym miejscu udało nam się te kręgi z lat 50. odszukać, wyczyścić dzięki pracy wolontariuszy, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju i pracy Stowarzyszenia. Udało się te kręgi wyczyścić. Miejsce oznakowaliśmy, nanieśliśmy na mapę turystyczną naszego regionu, Sądecczyzny. No i służy, by mieszkańcy jako i mają fajny produkt turystyczny. Turyści z ciekawością poznają historię mofety, poznają historię bulgotek, dychawek. Atrakcją też jest mofeta zimą, ponieważ ta woda nie zamarza. Nie zamarza przy wielostopniowych mrozach i też tworzy taką atrakcję turystyczną.
9: Kibisz Janusz, przewodnik Beskidzki, wiceprezes Stowarzyszenia Odkryj Tylicz. Mofeta, bardzo unikatowe zjawisko przyrodnicze. Źródło wody mineralnej, których tutaj mamy bardzo dużo, różni się od mofety tym, że na mofecie możemy zobaczyć suchy wyziew dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla dostaje się na zewnątrz, porusza wodę. To znaczy, no, pierwsza mofeta została odnaleziona na granicy Jastrzębika i Złockiego przez profesora Świdzińskiego. Zresztą jego imię nosi. Jest to bardzo duża mofeta. Drugą mofetę odkryliśmy w Tyliczu już kilkanaście lat temu. Jest to mofeta Tylicz. Tam w ciągu jednej minuty wydostaje się na zewnątrz ziemi około 10 metrów sześciennych dwutlenku węgla. To jest trzecia mofeta, czyli mofeta Górki w Tyliczu i w tym roku odkryliśmy jeszcze jedną mofetę, mofetę Błatnik. Tak można powiedzieć przypadkiem, drzewo spadło i podniosło wodę i okazuje się, że pokazały się bulgotki i dychawki. tylko ta nowo odkryta jest taka najmniejsza, ale jest najbardziej urokliwa. To jest bardzo długa mofeta, można powiedzieć, bo 50 metrów potoku możemy zaobserwować niesamowity widok. Z drona to fajnie widać. Kępy traw i żelazisty potok. Koło. Wygląda to naprawdę kosmicznie. No i tak planowane są mostki na tym, żeby zobaczyć z góry to zjawisko, a powyżej mamy takie bajora, gdzie możemy zaobserwować minerały na glonach. To jest kolejne takie, można powiedzieć, bardzo rzadkie spotykane zjawisko, jak te glony wyglądają tak niesamowicie. No i sama mofeta, gdzie możemy zaobserwować i dychawki, i bulgotki. To zależy, jaki stan wody jest. Bo raz te bulgotki są dychawkami, a później jak woda zaleje, to są bulgotki. I tam jest najmniej, około 10. Mofeta Tlicz ma 50 bulgotek i dychawek, ta ma około 30 na górkach, a ta, którą odkryliśmy w tym roku, to około 10. Mofety występują tylko na naszych terenach. Tutaj ta jedna w Złockim i 3 w Tyliczu. W Europie też to jest bardzo rzadkie zjawisko, jedynie na Islandii możemy zobaczyć. Taki suchy wyziew zimny dwutlenku węgla. Był to oddech piekielny, czy też oddech diabła, tak nazywano to miejsce. Nie potrafiono sobie wytłumaczyć, co tam się dzieje. My teraz w tej chwili to już wiemy, jaki tam proces przebiega, czyli ten dwutlenek węgla, który wydostaje się na zewnątrz Ziemi, on jest cięższy od powietrza, czyli osiada przy Ziemi i wypycha tlen. I te miejsca, można powiedzieć, w szczególności tam mofeta Złockie i mofeta Tylicz, ta pierwsza odkryta, są bardzo mocne, czyli bardzo dużo dwutlenku węgla się wydostaje na zewnątrz Ziemi. Przy Ziemi można naprawdę umrzeć z braku tlenu, udusić się z braku tlenu. Dochodziło do takich przypadków, że w Jastrzębiku budowano piwnicę, gospodyni weszła i już nie wyszła o własnych siłach. Wiele wypadków w tej chwili nawet zdarza się przy kopaniu studni, że się natrafia na taki mocny wyziew dwutlenku węgla i dlatego też wszystkie takie prace muszą być wykonywane na naszym terenie pod nadzorem. To na mofecie Tylicz okazuje się, że profesor Chrycy, wicerektor Akademii Rolniczej, otrzymał zlecenie wyprodukowania tego białka, skumulowania białka w tabletki, żeby kosmonauci korzystali lecąc w kosmos. Wymyślił, żeby zagospodarował 4 hektary całego terenu i dwutlenek węgla z mofety był wykorzystywany do przyspieszenia procesu fotosyntezy. Czyli w donicach hodowano algi, glony i następnie do basenu. Tam te większe okazy zbierano, mielono na żel, do worków i do Krakowa wysyłano do instytutu, a te mniejsze z powrotem na donice. I tak sobie rosły. Pod płaszczykiem wyprodukowania nowego pokarmu dla zwierząt, dla cieląt w Tyliczu, w gospodarstwie PGR-ze czy w POZ-cie, to wszyscy myśleli, że tam odbywa się właśnie taki proces tworzenia nowego pokarmu dla zwierząt. A okazuje się, że tak naprawdę to chodziło o, można powiedzieć, wyprodukowanie z glonów pokarmu dla kosmonautów. W dawnych czasach obliczano, że do Popradu wpływa 200 źródeł wód mineralnych, czyli tutaj mamy rzekę Muszynkę, rzekę Mochnaczkę, mnóstwo i nawet kąpiel w Popradzie była zalecana jako terapia, ale teraz okazuje się, że dużo więcej tych źródeł, jak zostały zinwentaryzowane, to wpływa jednak do naszych rzek. Jest to taki cały ciąg od Szczawnicy, Krynicy, Tylicza, Cigielki, Bardiowskich Kupeli i to okazuje się, że jakbyśmy tak połączyli, to nam wychodzi taka jedna linia, szczelina w ziemi, gdzie te minerały są najbardziej zgromadzone i stąd powstają właśnie te wody mineralne.
3: Mówili wolontariusze ze Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, którzy opiekują się mofetami. Za kilka tygodni będzie świętować swoje stulecie. Mowa o zespole szkół nr 3 w Nowym Sączu, który założył jej patron Bolesław Barbacki. O historii tej szkoły opowiedział nam dyrektor Czesław Sarota.
10: Można tak powiedzieć, zbliżamy się powoli, małymi kroczkami do stulecia istnienia szkoły Bolesława Barbackiego, założonej w 1926 roku, czyli w przyszłym roku kalendarzowym i też i szkolnym. Rozpoczniemy jubileusz stulecia rozpoczniemy na przełomie miesiąca maja-czerwca, a centralne główne uroczystości rozpoczną się jesienią w W tradycji naszej szkoły jest, że zazwyczaj jubileusze odbywają się w październiku, miesiącu poświęconym też m.in. edukacji narodowej, nauczycielom, a musimy pamiętać, że nasz patron Bolesław Barbacki to oprócz tego, że wspaniały, niezwykły artysta, malarz, to też i założyciel naszej szkoły, dyrektor i wspaniały nauczyciel, troszczący się wówczas na te czasy, trudne czasy, kiedy Polska była w trudnym okresie, dbał o tą edukację tych najuboższych, z najuboższych rodzin, dziewcząt, aby mogły mieć start później w dorosłe życie piękne. Więc jak widzimy, jest to szkoła już z pewnymi tradycjami, z pewnym dorobkiem, co nie znaczy, że ten dorobek już jest zamknięty, bo cały czas on jest kontynuowany w sztafecie pokoleń pozostałych dyrektorów po Bolesławie Barbackim.
7: Ale mimo to, że Barbacki był artystą, malarzem, to nie założył szkoły malarskiej, tylko szkołę odzieżową. I tutaj dziewczyny, dziewczęta z Nowego Sącza i okolicy mogły się kształcić właśnie w tym kierunku. Tutaj też, z tego co wiem, obok szkoły powstały warsztaty, w których po szkole te panie znajdowały zatrudnienie.
10: Dokładnie. No, w ogóle sięgając w historię, w 1891 roku na świat przychodzi Bolesław Barbacki. Wówczas jeszcze nikt nie przypuszczał, że w ciągu kilkunastu lat stanie się wybitnym malarzem przede wszystkim, nauczycielem i działaczem społecznym. Reprezentowana przez niego postawa patriotyczna, bo musimy też o tym pamiętać, miłość do małej ojczyzny, do Sądecczyzny oraz talent w wielu dziedzinach artystycznych zapewnił mu tytuł wybrańca wielu mus wśród współczesnych Sądeczan. Od jego śmierci mija już właśnie w miesiącu sierpniu 84 lata. Będziemy obchodzić w miesiącu sierpniu, 21 sierpnia dokładnie, kiedy to został stracony przez okupanta w Biegonicach wraz z pozostałymi Sądeczanami. W związku z tym tutaj o tym musimy pamiętać. I Bolesław Barbacki, tak jak już pan redaktor powiedział, dbał o tą młodzież i założył m.in. warsztaty przy naszej szkole dla dziewcząt, gdzie zdobywały fach krawiecki, a później szukał im pracy, czy to zdawał tą pracę w swojej szkole, którą prowadził, jak również w sądeckich różnych zakładach krawieckich. On dbał o te dziewczyny, mimo to, że już były absolwentkami jego szkoły.
7: Szkoła działa cały czas. Powiedzieliśmy trochę o historii, ale powiedzmy o współczesności. Jak działa, w jakich klasach, w ilu klasach uczą się tutaj uczniowie?
10: Mamy ponad 600 uczniów w Technikum Przemysłu Mody i w 6 Liceum Ogólnokształcącym. Technikum Przemysłu Mody rozwija młodzież uzdolnioną artystycznie, właśnie pod kątem też naszego patrona i założyciela. Tutaj wykazuje się młodzież swoją kreatywnością, pomysłem, bo tutaj oprócz zmysłu artystycznego też i troszkę zmysłu manualnego potrzeba, żeby usiąść przy maszynie i naprawdę różne cuda stworzyć, które wcześniej są zaprojektowane. Natomiast w 6 Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w klasach dziennikarskich, gdzie mamy rozszerzony język polski, język angielski, historię i dziennikarstwo, i zresztą ta młodzież jest znana zarówno naszym sądeckim dziennikarzom, bo uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach, jak również i poza Nowym Sączem też uczestniczą w warsztatach w Krakowie, w różnych rozgłośniach dziennikarskich. W związku z tym tutaj pięknie się te klasy dziennikarskie nam rekrutują i rozwijają. Oprócz klas dziennikarskich mamy klasy psychologiczne. Wracamy do klas prawniczych, zresztą zarówno klasy dziennikarskie, klasy plastyczne, klasy psychologiczne czy też prawnicze, to właśnie można powiedzieć, są to klasy, które zostały na terenie Nowego Sącza w naszej szkole stworzone. Autorem i pomysłodawcą tych klas byłem ja osobiście i ja próbowałem stworzyć coś nowego dla polskiej i sądeckiej oświaty i faktycznie one się pięknie przyjęły. No, oczywiście są teraz też te klasy w innych placówkach oświatowych sądeckich, natomiast kolebka tych klas to jest nasza szkoła. Teraz mamy starsze roczniki, są klasy plastyczne, natomiast w tym roku po targach szkół nie zauważyliśmy dużego zainteresowania, w związku z tym odpuściliśmy sobie tą klasę plastyczną w tym roku. Więcej osób pytało właśnie o klasy prawnicze i psychologiczne, w związku z tym poszliśmy w tym kierunku, żeby stworzyć te klasy dla absolwentów szkół podstawowych, natomiast myślę, że w przyszłym roku, już w roku jubileuszowym, znowu uruchomimy klasy plastyczne w naszej szkole.
7: Ale szkoła to nie tylko nauka, nie tylko codzienne przebywanie tutaj, ale również rozrywka, bo wiem, że wasza szkoła ma taki festiwal, który ma dość długą historię, nazywa się Guzik z Pętelką i znowu nawiązanie pewnie do klas o profilu krawieckim. Powiedzmy parę słów o tym, co to za impreza, bo na niej uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty.
10: Tak, festiwal Guzik z Pętelką już wpisał się w historię naszej szkoły od wielu, wielu lat i w dalszym ciągu ten, że tak powiem, duch barbackiego w tym festiwalu jest i jest rozwijana zdolność i pomysłowość młodego człowieka i jego uzdolnienia.

0: Od strony wyobraźni, kreatywności i swoich uzdolnień, swoich pasji, i swoich upodobań, zamiłowań do różnych dziedzin.
1: Jaką pan przyszłość widzi dla szkoły?
0: Myślę, że ta szkoła w dalszym ciągu będzie kształcić młodzież, różną młodzież, bo my mamy naprawdę w naszym zespole różną młodzież, przychodzącą z różnymi uzdolnieniami, z różnorodnością wiedzy, którą rozwijamy. Dajemy tą możliwość tym młodym ludziom, ale też i z różnymi obciążeniami, które próbujemy też rozwiązać, bo też mamy i młodych ludzi, autystyków z Aspergerem, którzy fantastycznie się w naszej szkole odnajdują i jest to wielka praca moich nauczycieli, bo żeby pracować z młodym człowiekiem, z potrzebami, które przed takim nauczycielem stają, więc to jest wielkie wyzwanie dla każdego pedagoga, a później jest wielka radość, kiedy taki uczeń kończy szkołę naszą, czy to w technikum, czy w liceum, i zdaje maturę i idzie w dorosłość. To jest sukces naszej szkoły, że tak powiem.
1: Mówił Czesław Saruta, dyrektor zespołu szkół

Minęła godzina 9:00, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry i zapraszam na ten wspólnie spędzony czas w niedzielny poranek. Przed nami bardzo rockowa godzina, jeżeli chodzi o polską muzykę. Ma dla Was m.in. Roberta Gawlińskiego. Będzie też klasyk od Budki Suflera. Warto zostać z Radiem SK2. Polski.

To Kleo i Łowcy Gwiazd na antenie Radia SK2. No właśnie, a jak wy polujecie na spadające gwiazdy, to śpieszę i donoszę, Aurygidy jeszcze będą spadały. Możecie je zaobserwować nawet jeszcze dzisiejszej nocy, bo kilka dni minęło od maksimum. Być może jeszcze coś uda się przyuważyć. Tutaj Radio SK2, budka suflera, ratujmy co się da, już teraz przed nami. Zachowaj!

myślę, że nie stało się nic, bo przecież mamy niedzielę w kalendarzu, a niedziela od tego właśnie jest, żeby sobie na full odpoczywać. Robert Gawliński, nie stało się nic. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a już teraz muzycznie przed nami Monika Lewczuk.

0: Wykonanie tego kawałka na Top of the Top Sopot Hit Festival. No, the best. Naprawdę lepiej tego zrobić nie mogli. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Takie polskie hity gramy wam na antenie radia SK2, a przed nami jeszcze między innymi wielki klasyk od zespołu Perfect, czyli Kołysanka dla nieznajomej. Ten zespół słyszycie jeszcze przed godziną 10.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
1: I po reklamie.

0: 1999 roku na pewno robili rankingi na najbardziej romantyczne kawałki wszechczasów. Mysłowic i my, czyli właśnie ta piosenka, na pewno była nieraz na szczycie. A przynajmniej tak w moim mniemaniu, bo ja uważam, że to jest szalenie romantyczny utwór do przytulania. To Mysłowic właśnie na koniec godziny 9:00, zbliża się godzina 10:00. Przed nami newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.

Niektóre kawałki starzeją się jak wino. Rocznik 87. Zespół Rezerwat i Zaopiekuj się mną. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Ale na klasykach nasza zażyłość z polską muzyką się nie kończy. Mamy też nowości. Taka nowość już teraz. Sanach, ITP, ITD już teraz w Radiu SK2. Cicho.

Każdy z nas już za chwilę stanie się bohaterem tego kawałka elektrycznych gitar. To człowiek z liściem na głowie na antenie Radia SK2, no bo już niebawem zaczną spadać liście z drzew i rozpocznie się wielka, piękna zresztą złota polska jesień. Za to na pewno trzymamy kciuki. Tutaj Radio SK2, przed nami Sarsa. Czy będziemy się pamiętać już teraz?

0: A jaka jest prawda o nas, do której czasem nie chcemy się przyznać? No taka, że bardzo lubimy się polenić, no ale mamy niedzielę, więc jak najbardziej jest to, nie jest to zakazane. Może tak to ujmę, niedzielny obiad, a potem wylegiwanie się, natapczanie, no to w latach 90. tak było. Wszystko okej, wszystko jak najbardziej na miejscu. Tu Radio SK2, Sylwia Grzeszczak, prawda o nas, to za nami, a przed nami jeszcze w tej godzinie Oskar Cyms i Beata Kozidrak. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: I po reklamie.

0: Jeśli dopadła Was niedzielna żyzna, to jak najbardziej zespół Manam wie, co zrobić, żeby było lepiej. Oprócz Błękitnego Nieba gramy Wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. Przed nami newsy, warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia SK2, minęła godzina 11, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami i mam dla Was prawdziwy

Mija prawie, że dokładnie. Za chwilę minie, we wrześniu. 20 lat, odkąd ukazała się płyta Tacy Samotni pana Krzysztofa Krawczyka, na której to płycie również znajduje się i ten utwór. To wszystko sprawił grzech. I Krzysztof Krawczyk. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Delikatnie przyspieszamy. Roxy i Błękit już teraz.

Oby na błysk Dawid Podsiadło i Sobel szorowali ten nowy album, który wspólnie zapowiedzieli. Mam nadzieję, że to ukaże się już niedługo. Takie nowości. Na błysk i Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. A już teraz delikatnie zwalniamy tempo. Ania Dąbrowska. Tego chciałam. Już teraz przed nami.

0: Można to uznać jako taką muzyczną terapię światłem. Piosenka Światłoczuła i Natalia Kokulska na antenie Radia SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, między innymi te rockowe, bo Krzysztof Zalewski jeszcze przed godziną 12:00, będzie też Andrzej Piaseczny i zespół Pektus. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
1: I po reklamie.

0: To świetny klubowy kawałek od Iwki. Poza tobą nic. Takie nowości gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 12, a to oznacza, że za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Michał Rejduch, witajcie. Kilkudziesięciu tancerzy, wokaliści, muzycy i chór. Niepoprawni optymiści znowu występują w Nowym Sączu, a dziś kolejna odsłona koncertu dla małego Jasia.
8: W sumie taki fajny miszmasz, trochę musicalu, trochę zespołu Manam, trochę Sun and Grace.
7: Mówiła Maria Polańska-Wnuk z RCW. Koncert o 19 w Auli ANS przy Alejach Wolności. A dziś wieczorem w nowosądeckim MOK-u zobaczycie premierowy spektakl Teatru Robotniczego Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów. Szczegóły są na Sądecka Jesień kulturalna.pl.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 12. Jeżeli bardzo delikatnie chcecie sobie wejść w to niedzielne popołudnie, to ja proponuję wejść w rytmie lat 90. Piękna polska muzyka. Właśnie z tego czasu na początek tej godziny zespół Warius Manx, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

ale nas zabrała. Sylwia Grzeszczak, prosto do dżungli. Tutaj Radio SK2, tej muzycznej dżungli, bo w tej zwykłej to wilgotność powietrza duża, prawdopodobnie nie ma czym oddychać, jeszcze jakieś robaki mogą pogryźć. Także już najlepiej w tej muzycznej wersji. Tutaj Radio SK2, zespół Kombi, nasze rendezvous już teraz przed nami.

Jedni żyją w pośpiechu, a inni żyją tak, że czekają na coś. I chyba o tym właśnie Łukasz Zagrobelny. Życie na czekanie na antenie Radia SK2. Dawid Kwiatkowski nie czeka, po prostu zabiera nas do Paryża. Café de Paris już teraz przed nami w Radiu SK2. Gdzie

0: Dla mnie to jest hit tego lata, mimo tego, że jednak panowie śpiewają tutaj o ostatnim dniu lata, który zresztą też już za nami. Stare dzieje, prawda? Ale jednak nie do końca, bo głosujecie na ten utwór w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki na sk2.pl. Gips, Igo i Formani. Ostatni dzień lata za nami, a jeszcze przed godziną 13 mam dla was Dodę, będzie też Baranowski, a także Edyta Górniak. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie. Najlepsze

0: testosteron i Kajach w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity gramy wam tutaj i to się nie zmieni absolutnie po godzinie 13. Dawid Podsiadło i Zalia, a jeszcze wcześniej, bo o 13 punktualnie, newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Boże jasna maksa.
2: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Przypomniało mi się takie stare powitanie z dzieciństwa. Czesiczyłem kluski z rosołem. No to do niedzieli w sam raz pasuje. Minęła 13, Dawid Wajda. Zapraszam na najlepsze polskie hity. Rozruszajmy się w tę niedzielę. O to zadba na początku tej godziny Dawid Podsiadło, Zalia, Grupa Perfect. Ma nam więcej i nie zdradzam. Po prostu zostańcie z nami.

przy niedzieli. Witam się dopiero z wami, więc warto wspomnieć to i owo, że na przykład Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Eugenia, Albin, Bogdana, Zachary, Zachariasz, German, Magnus, Bertrand, Aleksja, Faust i Mansfet obchodzą swoje imieniny. Pozdrawiamy, pozdrówcie wszystkich Mansfetów, na przykład i Magnusów, których znacie. I świętujemy tę niedzielę oczywiście przy najlepszych polskich hitach. Mrozy już teraz.

Lato od grupy Sami, ono jeszcze trwa przez 17 dni i zarówno to kalendarzowe, jak i astronomiczne, bo w tym roku w momencie równonocy jesiennej kończy się zarówno to i to, to będzie 23 września o godzinie 2 w nocy, znaczy 2.06 dokładnie, czasu polskiego, a później zacznie się już jesień i żółty jesienny liść od żony na przykład. Za chwilę Universe i Beata Kozidra, piękny romantyczny duet sprzed lat, to nasz taki wehikuł czasu, zróbcie głośniej.

0: Są takie okresy świetności dla polskich artystów. Taki okres na pewno przeżywa w tym momencie Margaret. Podobnie przeżywa Dawid Kwiatkowski, taki okres świetności. Oni są też w podobnym wieku. Niech tworzą, niech robią dobre polskie utwory, które później zagramy na antenie Radia SK2. To oczywiście Prima Ballerina i nówka sztuka od Margaret. W tej godzinie pojawi się jeszcze Mezzo z Kasią Wilk i ich Sakrum. Będzie także grupa Kult. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne centrum pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
4: I po reklamie.

0: Kto nie mógł wysłać nigdzie dzieci na wakacje i w wakacje odetchnąć od nich nie mógł, to dopiero teraz tak naprawdę łapie oddech, kiedy dzieci na pełnej, jak to mówią, wróciły do szkoły. Co prawda dzisiaj niedziela i pewnie jakieś trzeba rzeczy przygotować na jutrzejsze zajęcia, jutrzejsze lekcje, ale jeszcze mamy spokój. Tak gdzieś mniej więcej za miesiąc dopiero, w niedzielę o 22 dzieci wam powiedzą, że potrzebują kilo kasztanów do szkoły. Więc spoko, jeszcze możemy się jakoś trzymać.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Witajcie, Michał Rejduch. Na początek zaglądamy do kina Helios w Nowym Sączu, bo pierwszy weekend września przyniósł nam kilka nowości. I tak premierowo zobaczycie tu dramat Nie patrz w dół 2 oraz komedię Spa Weekend. Mamy bilety na te filmy, możecie po nie się zgłaszać na malopolska@sk.pl. A w piątek warto odwiedzić Sądecką Bibliotekę Publiczną. Tu czeka spotkanie poświęcone dwóm legendom polskiej sceny muzycznej, Annie Jantar i Annie German, o których opowie Mariola Pryzwan, autorka książki Dwie Anny. Start o 7.
12: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Załański, Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
13: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
13: Co ty tutaj robisz?
14: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
13: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
12: A wydarzenie jest bezpłatne.
0: Zwróćcie uwagę na to, że gdyby było to w tygodniu pracującym, to druga zmiana już by zaczęła swoją robotę, a pierwsza zmiana szłaby na fajrant. Po 14 witam Was również bardzo serdecznie i nie zawaham się użyć bardzo dobrej polskiej muzyki, którą mamy dla Was na niedzielę. Będzie Kasia Schadzka, Oskar Cyms, Lady Punk się pojawi, ale na początek nasza królowa polskiej sceny, czyli pani Doda. Zróbcie głośniej, Dawid Wajda, cześć ponownie. Najlepsze.

ma sporą rzeszę fanek. Oskar Cyms, przekonaliśmy się o tym, jak kiedyś przyszedł do nas do radia i jaki tam tłum pod radiem na Oskara czekał. I to chyba te dziewczyny właśnie tak głosują w naszej liście przebojów, żeby Oskar z tej listy nie wyleciał. Można wchodzić na sk2.pl, otworzyć sobie zakładkę Gorąca Polska 20 i już oddawać głosy na Oskara na kolejne notowanie, które w przyszły piątek po 18. Ania Wyszkoni ze swoim dobrym brzmieniem, potem Lady Punk. Zostańcie z nami.

Okazuje się, że właśnie chodzenie to przepis na sukces. Kleo w Radiu SK2 ze swoim utworem Za krokiem krok. Jak sobie czytam o tym, czy da się w pół roku zrzucić 10 kg, okazuje, że się da, tylko trzeba stopniowo zaczynać. Jak się teraz robi 4000 kroków, to co 2 tygodnie się dodaje po 1000, aż się dojdzie do 10 tysięcy dziennie, i tak trzeba robić co dzień. I to pozwala na bezpieczne tempo około pół kilograma tygodniowo. I w pół roku w sam raz 10 kilo schudniemy. Jak zacząć to dziś, może to metoda na sukces. Nowość już teraz od BRO, Wychowany w Polsce. Słuchujemy się z tym utworem i za każdym razem odsłuchuje się go coraz lepiej. Zróbcie głośniej.

0: Dwa razy się zastanówcie, jak ktoś w niedzielę ucina sobie popołudniową drzemkę, żeby mu przypadkiem nie przeszkadzać. Rysiu Rynkowski trochę o tym w tej piosence, żeby nie budzić marzeń ze snu. Ktoś może po obiadku gdzieś tam już pokima sobie delikatnie na tym narożniku, czy na sofie, czy tam na wersalce, co tam macie. To jest bardzo przyjemny niedzielny czas, kiedy możemy sobie na takie coś pozwolić. Kto nie może w trasie albo w pracy, oczywiście jesteśmy z wami i gramy dobrze po polsku, żeby czasy niewolnego, jeśli go nie macie, jakoś dobrze przeżyć. Kwiat jabłoni jeszcze w tej godzinie, czy męskie granie. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie granie i tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: I po reklamie. 100% polskich hitów. SK2.
6: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: To jest bardzo znamienny utwór. Bardzo znamienny, bo nie mówią co też bardzo. Po prostu i ciebie też bardzo. To pasuje do wszystkiego. Jak ktoś się każe pocałować gdzieś, no to i ciebie też. Jak ktoś cię kocha, to ciebie też lubi, to ciebie też nie lubi, ciebie też. Męskie granie orkiestra pasuje do każdej okazji. To z 2021 roku. Takie granie na finał tej godziny. Za chwilę 15 i kolejna porcja dobrych polskich hitów. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.
3: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie Mistrzostw.
4: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby zostały ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
0: 15 minęła i rozpoczynamy kolejną godzinę dobrego polskiego grania. U nas tylko takie 100% polskiej muzyki, jeśli ktoś do nas dopiero w tym momencie dołączył i na przykład nie słyszał nigdy wcześniej, co to Radio SK2. U nas się właśnie tak gra. Dawid Kwiatkowski na początku tej godziny, a ja się nazywam Dawid Wajda. Cześć ponownie.

A tam zaraz mój kawałek podłogi, mój. Banku przez najbliższe jeszcze 20 lat, póki się hipoteki nie spłaci. Chyba że są tacy szczęśliwcy, którzy kredytu brać nie musieli. No to pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Mr. Zup w Radiu SK2, za chwilę Grzesiu Chyży. My dzisiaj mamy dzień walki z prokrastynacją. To bardzo tajemnicze słowo. Oznacza odkładanie wszystkiego na później. Jeśli jest coś, co odkładacie na później, możecie dać znać na 7268268.

0: Na klucz trzeba było zamknąć, by nie poszedł. Krótka historia od grupy Bime. Są i wasze telefony w sprawie odkładania czegoś na później. Co to takiego? Słuchamy.
1: Zawsze odkładam na później, zapytaj się o szefa o większą wypłatę. Na razie, Piotrek.
0: No i tak odkładamy, odkładamy, odkładamy, odkładamy i może się w końcu kiedyś uzbiera.

0: Oj, czekamy, wręcz odliczamy do premiery nowego albumu Artura Rojka, zatytułowanego, no w przewrotny sposób, nietypowo, Chciałbym urodzić się, żeby latałem. 18 września ma pojawić się ten krążek, a Mira Fiori to singiel, który zapowiada właśnie to wydawnictwo, nówka sztuka od Artura. Tu cytat, utwór Mira Fiori jest wielowymiarowy i przywołuje różne skojarzenia. Włochy, wakacje, wolność, sentyment, schematy i relacje. Śpiewam z perspektywy swojej, ale też z perspektywy wielu ludzi i chciałbym, aby ta piosenka była czytana na swój sposób przez każdego, bo każdy może ją odebrać odrobinę inaczej i dopasować do siebie. Dobrze, że takie utwory powstają. Możemy się na chwilę nad nimi zatrzymać, posłuchać tekstu, no i rozmarzyć się w tych pięknych brzmieniach. I tak wam gramy na antenie Radia SK2. W tej godzinie jeszcze Ewa Farna, pojawi się także Edyta Bartosiewicz.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. To będzie ostatnia reklama.
11: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: I po reklamie.

0: przy takim na przykład rodzinnym obiedzie takie zwolnienie od Edyty Bartosiewicz, żeby na przykład wujek z ciocią mógł sobie tego wolnego tam zatańczyć. Specjalna dedykacja właśnie dla wujka i dla cioci. I utwór ostatni, w tej godzinie akurat też jest ostatni, za chwilę 16:00, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Witajcie, Michał Rejduch. Dziś kolejny dzień z lotu motoryzacyjnego United 7. Spodziewajcie się konkretnej adrenaliny, a w trakcie imprezy będą zbierane pieniądze na leczenie małej Matyldy.
14: Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana.
13: Mówił Bartek Kukla, jeden z organizatorów. Impreza odbywa się w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. A jeżeli lubicie biegać, to możecie zgłaszać się do biegu na Miejską Górę w Starym Sączu. Impreza już za tydzień. Zapisy na aktywne.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Spotkanie śledzi Michał Rawa.
16: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
15: Jeszcze informacja sprzed chwili. Właśnie zakończył się drugi set. Niestety znów przegrany dla Polski 25-19. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają właśnie władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie w przyszły weekend, a szczegóły znajdziecie na małopolskatour.pl.
0: Jest niedziela i jest po 16:00. To jest dobry czas na szarlotkę. Jak ktoś ma szarlotkę. Jak ktoś nie ma szarlotki, to kawa musi wystarczyć. Chyba, że coś innego słodkiego, to też można po to sięgnąć. Bo przecież za niedługo już kolacja. Tak to szybko wszystko leci. Dawid Wajda, cześć ponownie. Przygrywamy dobrze, bo po polsku. Bądźcie z nami.

Starsa w tym najnowszym utworze pyta, czy w przyszłości będziemy o sobie pamiętać. Jak się nie nagrało piosenki, nie napisało jakiegoś listu, nie zrobiło zdjęcia, to różnie z tym może być. Przecież jest coś takiego jak demencja. Ona w pierwszej kolejności objawia się tym, że zaczyna się mylić imiona. No to jest straszne, aż się włos na głowie, Zygmunt. Były.

0: Daria Zawiało w Radiu SK2. Dzisiaj ten dzień walki z prokrastynacją, czyli odkładaniem wszystkiego na później. Fajną informację wyszukałem w internecie. A propos tego, ile odłożyć na czarną godzinę, bo to eksperci z Niemiec sugerują, żeby na koncie trzymać równowartość 2 do 3 miesięcznych pensji w razie czego. I tak sobie myślę, że Niemcy to sobie mogą radzić. W Polsce inaczej się odkłada. Na przykład zakupy na później, na po wypłacie.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nie.

0: jak słucham utworu Kai o pewnej plotce, bo cały utwór opowiada o pewnej plotce, to przypomina mi się, jak w niedzielę zawsze po południu ciocia przychodziła do mamy, zamykały się w kuchni i obgadywały całe osiedle. Może gdzieś to się u was odbywa, taki precedens w tym momencie. Ostrożnie, nie patrzcie, kto tam za drzwiami od kuchni stoi, bo różnie może się okazać. Kaja w Radiu SK2, a w tej godzinie jeszcze Oskar Cyms czy Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co byście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
2: To będzie ostatnia reklama.
19: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: I po reklamie.

0: Już się pewnie witacie z gąską. Wracacie do siebie, bo niedziela to czas powrotów przecież z tych weekendów. Oby bezpiecznie, oby do celu. Uważajcie na ostatnie kilka kilometrów, sam to przeżyłem. Na ostatniej prostej czasami zostanie kilkaset metrów i oko się lubi przymknąć. Żeby się nie przymknęło, będziemy dobrze grali po 17:00. Także bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. To będzie ostatnia reklama.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: I po reklamie.
18: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Załańskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego. To z Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemiec, a rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego US Open. To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową. Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był też robot Radia SK.
19: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
20: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
18: Rozmawiała Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskich biegach Poland Business Run wzięło udział ponad 17 000 osób.
0: Godzinę temu mówiłem o kawie i o szarlotce, a teraz mamy po 5 o'clocku jesteśmy już, więc jakbyśmy mieszkali w Anglii na przykład, to byśmy herbatkę sobie sączyli w tym momencie. A ktoś może właśnie zaparzył, nie zapomnijcie o tym, bo się zaparzy czasami, zapomni, ten worek tam leży i przypominasz sobie, jak już jest zimne, tego posłodzić się nie da, podmiodzić się nie da, nic się nie da. Więc przypominam tym, którzy zaparzyli właśnie herbatę, czas ją odebrać. Dawid Wajda, cześć ponownie.

To były czasy świetności budki suflera, kiedy nie kłócili się z żadnym Zenkiem i nikim innym. Twoje Radio SK2 gra cały czas i grać będzie. Ania Dąbrowska już się szykuje do grania i coś dla tych, którzy lubią dobrze płynący basik. Ja to lubię, jak w tym utworze, w ogóle we wszystkich utworach Ani Dąbrowskiej, tak jakoś bas jest skonstruowany, że on pulsuje, on tak sobie pływa. Zwróćcie na to szczególną uwagę teraz w tym utworze. Później Wiktor Waligura z Dry Schoolem. Zostańcie z nami.

Dopiero po najlepszych polskich hitach widać, jak czas szybko leci. Jeszcze niedawno się przytulałem do tego na szkolnej dyskotece. A tu proszę bardzo, tyle lat już minęło od tego czasu. W 2003 roku został wydany ten utwór Farby. Chcę tu zostać i zawsze z tobą być. No. Może w niektórych przypadkach to spełniło się do dziś i trwa. Niech tak będzie. Papa Dance z kolei już się szykują do grania. To utwór z 1986 roku. Dla niektórych też było do przytulania się na szkolnych dyskotekach. Tylko to troszkę starsze pokolenie. Chociaż nie ujmuję wam, bo do dziś buja. Zróbcie głośniej, zostańcie z nami. Już teraz Papa Dance.

0: kilka godzin temu dzisiaj już chyba o nich wspominałem, że przechodzą i przeżywają w tym momencie czas świetności swojej, a jeszcze jak zrobili duet, to ta świetność jest podwójna. W tym utworze doskonale się o tym przekonujemy i kto oglądał Top of the Tops pod Festiwal 2026, też wie, jaki spektakl na scenie poczyniła właśnie ta para. Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK2. W tej godzinie jeszcze Grzegorz Krzyży, pojawi się także grupa Baim.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Seabull. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: To będzie ostatnia reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: I po reklamie.

0: Tam w tej piosence pojawia się sformułowanie w górę serca, pojawia się co mi dasz, panie, więc to pasuje do niedzieli, no grupa Bajm, też niedzielnie gramy w Radiu SK2, a jakże! Zbliżamy się do 18 i to finał naszego dzisiejszego spotkania, nie zostawiam was z niczym, bo same kolejne piękne polskie utwory, na przykład Jam zaplanowany, jest na po 18, zostańcie z nami, będzie Daria Zawiałow, będzie Sandra Reiser. Ja życzę pięknego niedzielnego wieczoru, słyszymy się oczywiście jutro rano. Dawid Wajda.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Wyjazd na maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
20: I po reklamie.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1, a o szczegółach Michał Rawa.
22: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
21: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które, jak podaje TVP Info, prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro, a to w związku ze śledztwem Zonda Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy, Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Ten film powinien obejrzeć każdy, kto interesuje się historią Nowego Sącza. Mowa o portrecie Polaka, filmie opowiadającym o życiu i twórczości Bolesława Barbackiego. Stworzyła go Fundacja Nomina Rose. Jak powstał i skąd pomysł na niego, o tym opowiedziała nam Maria Molenda z fundacji, autorka scenariusza i pomysłodawczyni przedsięwzięcia.
2: Tak, napisałam scenariusz do tego filmu na bazie bardzo takiej szerokiej kwerendy źródłowej, którą mi się udało przeprowadzić i dało się znaleźć dużo też dokumentów, listów, pamiątek związanych z Bolesławem Barbackim, dotrzeć do różnych osób też, które posiadają w swoich zbiorach na przykład prywatnych obrazy, niektóre bardzo ważne, które też jakby dużo znaczyły dla Bolesława Barbackiego i jakby były takimi ważnymi wyznacznikami jakby poziomu jego twórczości. I w zasadzie też to życie jest, myślę, że bardzo ciekawe i Bolesław Barbacki jest taką postacią, że z jednej strony jest jakby ważną osobą w historii Nowego Sącza, ale z drugiej strony jest też postacią, która po prostu zaczyna być zapominana, szczególnie przez młode pokolenia, że już nie wiedzą, kto to był, nie kojarzą tego nazwiska. I w związku z tym, ponieważ jakby ta jego działalność była tak bardzo szeroka i taka właśnie nastawiona bardzo prospołecznie, to no, wydaje się taką znakomitą postacią też na dzisiejsze czasy, gdzie jakby ta pokoń za pieniądzem, sukcesem jest taka panująca po prostu wszędzie i często w tym wszystkim zapomina się o takiej jakby też społecznej naszej odpowiedzialności, o tym, że po prostu trzeba wspierać kulturę i naukę, bo one same nie są w stanie się do końca utrzymać, nie zawsze są bardzo komercyjne i w związku z tym po prostu wymagają wsparcia, więc Bolesław Barbacki był taką osobą, która po prostu cały czas siebie angażowała w różnego rodzaju działania na rzecz kultury, po to, żeby podnosić po prostu poziom właśnie kultury społecznej, społeczeństwa, w którym żył, i to było bardzo cenne.
3: Przedstawiacie go bardziej w filmie jako pedagoga, czy raczej jako malarza?
2: Przedstawiamy go jako właśnie człowieka, który był takim człowiekiem renesansu trochę, czyli wielu aktywności. To malarstwo oczywiście jest tak naprawdę najważniejsze, bo ono się przewija przez całe jego życie i określa go, dla niego to było najważniejsze. On pierwszy, zawsze kiedy by myślał o sobie, to zawsze myślał o sobie jako o artyście, więc myślę, że to wybrzmiewa w filmie, ale te wszystkie różne pozostałe jego nurty działalności też są pokazane. W młodości, kiedy się uczył w gimnazjum, to rzeczywiście tego czasu na malowanie nie miał dużo i ono gdzieś tam zostawało na szarym końcu tych wszystkich różnych działań, które musiał podejmować, bo jego życie było niesłychanie też trudne tak naprawdę od najmłodszych lat, kiedy był zaangażowany też w wychowanie swoich braci również, w pomoc szczególnie po śmierci matki, to na niego spadło po prostu bardzo dużo obowiązków domowych. I w związku z tym te jego ważne przyjemności i pasje gdzieś pozostawały na końcu.
3: To jest film, który opowiada o całym jego życiu, czy to są wybrane fragmenty z życia?
2: To znaczy, jakby opowiadamy w zasadzie o całym jego życiu, ale no to także był wybór, które jakby wątki poruszyliśmy. Chcieliśmy pokazać go właśnie w taki sposób, żeby widz mógł odczuć, jak bardzo społecznie ważną był postacią. No myślę, że był bardzo ważną postacią i że był zaangażowany w różne jakby aspekty życia kulturalnego Nowego Sącza. Był reżyserem i założycielem Towarzystwa Dramatycznego. Zbudował teatr, który liczył kilkadziesiąt osób. Po prostu potrafił zaktywizować i odnaleźć fajnych aktorów, dobrych reżyserów, wykonywać do tego również jakby zajmować się na przykład charakteryzacją, której był bardzo dobry jako malarz pewnie, ale do tego oprócz malarskich zdolności to jeszcze czegoś trzeba i on to właśnie miał w sobie. Poza tym był dyrektorem szkoły krawieckiej, napisał dla tej szkoły dwa podręczniki. To jest naprawdę, myślę, że takie wiele mówiące. Potem został prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. I też jako ten prezes zaangażował się na przykład w budowę stadionów, poszerzanie biblioteki, Sokoła, czyli tych jego działań było naprawdę dużo i one były takimi działaniami, można powiedzieć, takiego dużego kalibru tak naprawdę.
3: Na początku był scenariusz, potem podejrzewam trzeba było znaleźć aktorów do tego filmu i reżysera. Kto pomógł?
2: To znaczy w ogóle pierwszym podstawowym, największym pieniądzem, problemem było znalezienie pieniądze, tak? Pierwszym podstawowym i największym problemem było znalezienie pieniędzy i udało nam się pozyskać jakby wsparcie finansowe w ramach programu Filmoteka Małopolska, który jest organizowany przez, jakby wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i potem też bardzo nas wsparł Sokół, który tutaj rzeczywiście też film zresztą bardzo się wpasował w ten rok niepodległościowy, czyli 2018 rok, bo Borbacki był właśnie takim bohaterem, wydaje mi się, niepodległości i tego, co potem się z tą niepodległością działo i jak ją budowano. Również film wsparł Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, wsparł Urząd Miasta Nowego Sącza, więc jakby tych również prywatni sponsorzy i tych tutaj takich właśnie środków, które trzeba było pozbierać, no to naprawdę było trochę, żeby ten film można było zrealizować. A potem oczywiście zaczęliśmy, to znaczy jak powstawał scenariusz, ja już współpracowałam z reżyserką, z Barbarą Szewczyk z Warszawy, absolwentką Łódzkiej Szkoły Filmowej i już tutaj wspólnie myślałyśmy nad tym, jaki powinien być taki tak skład aktorski tego filmu, jaka powinna być obsada i pierwszym też naszym takim wyborem i była postać, była osoba, która miała zagrać Bolesława Barbackiego. To był aktor też już o dużym dorobku, zresztą w swoim życiu aktorskim, Arkadiusz Detmer z Warszawy, który po prostu myślę, że naprawdę tak znakomicie wcielił się w postać. Poza tym też zasilił nas bardzo Teatr Nowy w Nowym Sączu, bo na przykład Krzysztof Pomietło z tego teatru, jego założyciel i reżyser, zagrał ojca Bolesława Barbackiego. Też pomagali nam w castingach i tutaj trochę młodych aktorów i adeptów właśnie Teatru Nowego w tym filmie zagrało.
3: Jak długo film powstawał?
2: Film powstawał pół roku w zasadzie. Mieliśmy tak naprawdę bardzo mało czasu, ponieważ musieliśmy się zmieścić też w terminach, które mieliśmy w związku z właśnie tym tak projektem grantowym z Teatru Słowackiego, więc trzeba się było bardzo sprężać.
3: Jeszcze chciałem o stroje zapytać, bo Fundacja Nomina Rose właśnie słynie z tego, że robi te stroje dawne, pani projektuje, pani je szyje, czy również i do tego filmu udało się coś stworzyć?
2: Tak, tak. Znaczy, przy tym filmie to też pracowałam nie tylko jako scenarzysta, ale też jako kostiumograf i tutaj rzeczywiście też stworzyliśmy różne kostiumy na potrzeby tego filmu. Szczególnie takim wyzwaniem były kostiumy dla dzieci, które też się bardzo zastanawialiśmy, jak ubrać to rodzeństwo Bolesława Barbackiego, które było pokazywane w różnych takich codziennych sytuacjach, żeby te ubranka jednocześnie miały też w sobie coś takiego właśnie fajnego, w takim charakterze retro i dały trochę odczuć, że patrzymy nie na osoby z naszych współczesnych czasów.
3: Kto powinien obejrzeć ten film?
2: No ja myślę, że po pierwsze sądeczanie, po prostu wszyscy powinni oglądać ten film, że on nie ma tak naprawdę takiej może jakiejś kategorii wiekowej i myślę, że dla młodszych osób i dla starszych i dla osób w średnim wieku, no naprawdę dla każdego ten film powstał, żeby tę postać po prostu poznać, ale oprócz tego też ta postać ma taki wymiar trochę uniwersalny, bo w zasadzie Bolesław przeżył różne ważne punkty w historii Polski i one gdzieś tam są zaznaczone jakby w filmie, więc przez to jego wymowa i w ogóle postać człowieka, który tyle robi, żeby właśnie wspierać społeczność, w której żyje, który tyle z siebie daje, swojego talentu, zaangażowania w to, żeby budować to społeczeństwo, myślę, że też jest bardzo na czasie i że może trafić do każdego. Bolesława Barbackiego, który został rozstrzelany wraz z innymi zakładnikami właśnie 21 sierpnia 1941 roku. I myślę, że to też jest ważne, żeby pamiętać o tym, że on był taką postacią, że na pewno wydaje mi się, że Niemcy go bardzo w sposób bardzo świadomy wybrali jako zakładnika i ofiarę, bo wiedzieli, że zadadzą taką ranę, której po prostu się nie uda zabliźnić.
1: Film obejrzycie za darmo w serwisie YouTube. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło Portret Polaka. Piotr Droździk to sądecki artysta-fotograf. W swojej karierze wydał ponad 60 albumów. Jeden z nich, który szczególnie ważny jest dla niego, to album poświęcony Nowemu Sączowi. Nosi tytuł 33300 Nowy Sącz, dobry adres. Znalazły się w nim teksty mieszkańców Nowego Sącza, którzy piszą o wybranych miejscach w mieście i zdjęcia, które do tego opisu wykonał fotograf.
4: To jest mój 66 album. To się tak składa, że 33 razy 2 to jest 66, więc ta magia liczb zadziałała w tym wypadku. To rzeczywiście jest mój 66 indywidualny album, dlatego dla mnie tak ważny, a ważniejszym powodem jest temat, bo to moje rodzinne miasto, Nowy Sącz, jest tematem tego albumu. Po raz kolejny podchodzę do tego tematu i wierzcie mi Państwo, że nie ma nic trudniejszego jak fotografować własne miasto, które doskonale znamy, po którym codziennie chodzimy, biegamy, załatwiamy różne codzienne sprawy i nagle znaleźć w nim coś nowego, pięknego nie jest tak prosto. Ale to nie jest tak, że ja jestem jedynym autorem tego albumu, ponieważ formuła tego albumu polega na tym, że zaprosiłem 33 autorów tekstów. Właściwie autorów tekstów jest 34, bo pierwszym jest Monika Kowalczyk, która była znakomitą dziennikarką, fenomenalną osobą, niestety nie żyje. Zostawiła tekst wstępu do mojego albumu i to była jakby inspiracja. Inspiracja do tego, żeby zebrać 33 osoby, które popatrzą na to miasto w sposób bardzo indywidualny, w sposób bardzo osobisty, opowiedzą o różnych istotnych rzeczach dotyczących naszego miasta, dotyczących historii naszego miasta, ale poprzez ludzi, poprzez ich postrzeganie, a nie stricte poprzez daty i historię.
1: No właśnie, jak patrzyłem, zaprosiłeś bardzo wielu, bardzo różnych sądeczan, którzy reprezentują różne zawody, różne branże, ale kogo?
4: Kogo? No zaprosiłem nauczycieli, etnografów, dziennikarzy, no, ludzi generalnie bardzo twórczych, ludzi, którzy moim zdaniem są osobami opiniotwórczymi i osobami, które dużo wniosły w koloryt naszego miasta. Ja osobiście uwielbiam ludzi, którzy działają lokalnie i żyją lokalnie i robią rzeczy globalne. Łatwo jest wyjechać z własnego miasta, być gdzieś tam kimś ważnym na obczyźnie, natomiast trudno jest działać we własnym mieście i budować to jego genius loci takie wewnętrzne i sprawiać, żeby to miasto było piękniejsze, fajniejsze dla nas wszystkich.
1: Czy wybór tych osób był przypadkowy, czy jednak nie wiedziałeś, że to będą te osoby i że ich poprosisz o to, żeby napisały te teksty o Nowym Sączu?
4: No ten album powstawał półtorej roku, to bardzo długo. Co do niektórych nie miałem w ogóle wątpliwości. Wiedziałem, że chcę, żeby to oni napisali. Z niektórymi musiałem walczyć, bo nie każdy chciał, nie każdy, można powiedzieć, miał czas na to, żeby napisać taki tekst, bo to, proszę Państwa, najtrudniej jest. Antoni Kroch powiedział mi tak, dając mi tę stronę tekstu, że łatwiej jest napisać książkę niż jedną stronę tekstu. Kiedy się zastanowiłem, to rzeczywiście spuentować coś, napisać coś sensownego na jedną stronę A4 nie jest tak prosto, gdzie trzeba zawrzeć jakiś problem, wytłumaczyć go tak, żeby to było wszystko sensowne, żeby był wstęp i zakończenie. W związku z tym rzeczywiście dałem bardzo trudny temat każdemu z tych 33 moich przyjaciół, bo tak mogę ich śmiało nazywać.
1: A same fotografie, czy one nawiązują do tekstów, czy to teksty nawiązują do fotografii, które wykonałeś? Jak to rozgryźć?
4: No właśnie, po raz pierwszy w życiu najpierw powstały teksty. Najpierw powstały teksty, pomysł na album, natomiast później zacząłem do tego dopasowywać fotografie.
1: Czyli te teksty cię inspirowały do zrobienia fotografii?
4: No, takie było założenie i tak rzeczywiście jest. Natomiast nie wziąłem pod uwagę, że te teksty będą się bardzo często zazębiać ze sobą tematycznie. bo jeśli ktoś pisze o kolei, no to pisze o ludziach, którzy kochają tą kolej, a jeśli kochają, no to kochają osiedle kolejowe z kolei przechodzi w inne osiedle i to tak te tematy się zazębiają jeden w drugi i trudno jest bardzo połączyć to, spiąć to taką klamrą ze zdjęć. Dlatego tak bardzo długo szukałem tych zdjęć, dorabiałem, robiliśmy cały czas nowy materiał i tych makiet powstawała cała masa i jak już była gotowa, to znowu mi się coś nie podobało i znowu wszystko mieszałem i kolejność i to naprawdę była trudna praca.
1: Okej, od czego w takim razie zaczynasz ten album?
4: Album zaczyna się od tekstu pani Marii Molendy, od tekstu dotyczącego starej fotografii, podejścia do starej fotografii przez ludzi kiedyś, czyli tego, że ludzie uważali, że ta fotografia kradnie im duszę. I jakby ta historia fotografii też łączy się z historią Nowego Sącza, czyli od tego wychodzę. Następnie jest piękny artykuł Moniki Kowalczyk, o którym już mówiłem, który chciałem, żeby był wstępem, ale to trochę inaczej się poukładało i jest jakby drugim artykułem. On opisuje taki mój Sącz, taki Sącz wieczorny, nocny, taki Sącz w deszczową pogodę, nostalgiczny, zamglony. Niekoniecznie taki Sącz pocztówkowy z niebieskim słońcem i pięknymi kwitnącymi kwiatami. No gdybyśmy tu mieli wymienić jeszcze ludzi, no Wojciech Molendowicz napisał cudowny artykuł o szóstce w Totolotkach, którą udało mu się wygrać, o tym, że najtrudniej żyje się w mieście, gdzie się przyjechało i nie ma się na przykład kolegi Krzyśka, który jest lekarzem, kolegi Wacka, który jest sklepikarzem, koleżanki Hanki, która jest lekarką w szpitalu, tak? Tylko trafiamy na zupełnie nowe środowisko. Jesteśmy jakby wycięci z tych korzeni, z tej naszej rodziny. A
1: zaczynamy wszystko od nowa.
4: Zaczynamy jakby wszystko od nowa. No to my akurat obydwaj mieliśmy tą przyjemność, że zaczęliśmy w tym mieście przygodę jakby od początku, prawda? Kamil Cyganik, wspaniały dziennikarz, polonista, napisał tekst o rzekach, o właściwie tym usytuowaniu niezwykłym Nowego Sącza pomiędzy widłami Dunajca i Kamienicy, o tym, że te rzeki jakoś sobie płyną tak gdzieś tam i przepływają przez ten Nowy Sącz i tworzą ten niezwykły klimat, te poranne mgły, które się od nich gdzieś tam unoszą. No i to właśnie takie niezwykłe usytuowanie na tym niewielkim pagórku. Andrzej Zarych, wspaniały dziennikarz, dyrektor Sokoła, napisał tekst, o którym też mówiliśmy przed chwilą, czyli o tych ludziach, którzy tu przywędrowali. Przywędrowali tu czasami zupełnie przypadkowo, przywędrowali tu na jakąś wycieczkę jednodniową, dwudniową i potem tu zostali na całe życie. Z reguły jakiś tam przypadek sprawił, że już to swoje życie dorosłe spędzili w Nowym Sączu.
1: Ale ja wiem, że też sięgasz po teksty, poprosiłeś o napisanie tekstów osób z młodszego pokolenia.
4: A no tak, jest tu dużo. Łukasz Wideł napisał mi o kolei. No cóż, wydawałoby się, że to powinien jakiś emerytowany kolejarz napisać, a nie człowiek, który się zafascynował koleją i stworzył coś fantastycznego w postaci tych pociągów retro. Z tego młodego pokolenia Justyna Harabin napisała cudny artykuł o mozaikach w Nowym Sączu, których właściwie jest kilka, a trudno je zauważyć i trudno właściwie je znaleźć nawet w krajobrazie miasta. Z tego młodego pokolenia można wymienić jeszcze Agnieszkę Małecką, koleżankę dziennikarkę, która napisała o tym fenomenie sądeckiego biznesu, dlaczego tu na tej ziemi rodzi się tak licznie ten biznes, dlaczego ci ludzie w naszym środowisku są tak bardzo aktywni. Ania Florek napisała cudowny artykuł o realizacji rzeźby chromego w kościele w Zawadzie. To taki kościół, gdzie naprawdę często ludzie, którzy tam nawet mieszkają, mówią im, macie takie szczęście, macie rzeźby pana Chromego, takie niezwykłe, wysmukłe, cudowne. Oni mówią, tak, u nas w kościele. Dopiero muszą pójść jeszcze raz, żeby podnieść tą głowę tak wysoko i zobaczyć te cudowne rzeźby, naprawdę. Marzanna Rańska napisała o Hasiorze, o tej odwadze umieszczenia stacji drogi krzyżowej młodego studenta w latach 50. pełnego komunizmu, latach zniewolenia. Nasz kościół, kaplica szkolna zamontowała jego pracę dyplomową, która jest chyba najbardziej oryginalną drogą krzyżową na świecie, bo tak naprawdę jest umieszczona w takich misach talerzy góralskich i z tych talerzy góralskich wydobywają się te sceny. Piękne absolutnie. Album właściwie będzie dostępny wszędzie, bo będzie dostępny we wszystkich księgarniach sądeckich, w muzeum, w tej naszej księgarni małej. Zatem będzie dostępny wszędzie.
1: A co z takimi osobami, które na przykład nie mogą przyjechać do Nowego Sącza, czy w jakiś sposób mogą też zobaczyć te zdjęcia, przeczytać te teksty, znaleźć gdzieś ten album na przykład w formie online?
4: No tak, oczywiście można ten album nabyć w formie takiej bardzo współczesnej już. Wydawca książkowy i wydawca wysyła do każdej osoby, która zgłosi taką chęć. Także serdecznie zapraszamy. A online można zwrócić się do mnie osobiście i mogę rozesłać wszędzie PDF tego wydawnictwa.
1: Mówił sądecki artysta-fotograf Piotr Droździk. A my w tym magazynie przenosimy się do Pałacu Młodzieży, bo można tu poznać pracę wielkich malarzy czy rzeźbiarzy, a także samemu spróbować stworzyć takie dzieła. Właśnie tu znajdziecie mnóstwo zajęć plastycznych, między innymi takie, na których można bliżej poznać historię sztuki, niekiedy w bardzo nietypowy sposób, mówi Renata Kubiesza z Pałacu Młodzieży, która prowadzi takie zajęcia.
5: Zajęcia dla dzieci młodszych pod nazwą Zwierzęcy Inwentarz. Są to zajęcia traktujące o faunie i florze. W zasadzie głównie nawet skupiamy się tu na faunie, czyli zwierzęta, popularnie zwane animalistyką. Bardzo tematycznie bliskie dzieciom, ponieważ dzieci od najmłodszych lat lubią rysować zwierzęta po prostu, tak? Zresztą ja to też z własnej autopsji znam, że po prostu od najmłodszych lat, zwłaszcza konie, mnie tu fascynowały i siedziałam i potrafiłam godzinami te konie rysować. Wkurzona, jak babcia wołała mnie na obiad i przerywa moje zajęcie. I tak jak obserwuję na zajęciach teraz, przez te wszystkie lata, to jest to temat ciągle żywy i bliski dzieciakom. Bardzo chętnie do niego podchodzą, rysujemy tutaj bardzo szeroko tematycznie właśnie tą przyrodę, tą faunę. Od zwierzaków, żyjątek morskich, przez zwierzęta egzotyczne, po nasze znane z podwórka zwierzęta.
1: To są zajęcia dla takich młodszych, ale wiemy też, że są zajęcia dla osób starszych, osób, które już jakby w rysunku, w malowaniu są zaprawione.
5: Tak, zgadza się. I tu mam dwie grupy poświęcone starszym dzieciom i młodzieży. Jest to dekor, takie zajęcia troszeczkę szerzej prowadzone, gdzie mamy i dekupaż, i takie techniki zdobnicze, ale na nich również wracam do tradycyjnych technik jak pastel, jak akryl i po prostu rysujemy i malujemy jak najbardziej, tak, ćwiczymy dłoń, ćwiczymy no po prostu talent młodzieży i dzieci. I grupę Da Vinci, jest to grupa taka zaawansowana faktycznie. W tym roku spróbujemy też nowej techniki z nią, jak malarstwo olejne, którego do tej pory nie prowadziłam jeszcze. Natomiast od września właśnie zaczynam wprowadzać również tą technikę do swoich zajęć, na którą serdecznie zapraszam właśnie młodzież od 12 roku życia.
1: Ale jak to jest w ogóle z tym malowaniem, rysowaniem? Dzieci, które przychodzą na zajęcia do Pałacu Młodzieży, podejrzewam, że na początku zaczynają od takich najprostszych rzeczy, mówię o tych najmłodszych, tak? Dopiero później jakby im nabierają więcej umiejętności, więcej wprawy, przechodzą jakby na kolejne etapy tego tworzenia tych prac. plastycznych.
5: Tak jest. No, dziecko młodsze maluje, rysuje bardziej intuicyjnie, a nie to, co widzi. Ono jeszcze nie potrafi odtwarzać tak rzeczywistości, prawda? Jak to robi młodzież starsza, czy ktoś, kto po prostu faktycznie już w tej plastyce wypowiada się dłuższy czas. Więc tu musimy dobrać odpowiednią tematykę. Dla dzieci młodszych to jest bardziej forma zabawy, bo dziecko przez tą plastykę musi się rozwijać, musi się bawić, a przy okazji, to jest najlepsze, po prostu się edukuje i uczy. Dopiero na wyższym etapie, ja mówię tutaj o doświadczeniu, bo czasem ośmiolatek potrafi pokazać naprawdę fajny warsztat ołówkiem czy farbą, więc tu każdy indywidualnie też dochodzi, tą ścieżkę rozwoju ma naprawdę indywidualną, ale dopiero wtedy, powiedzmy, wchodzą takie tematy bardziej ambitne, na przykład postać, na przykład portret, na przykład właśnie takie bardziej problemowe rozwiązania jak światło-cień, ukazywanie bryły w rysunku czy w malarstwie, działanie tym kolorem, żeby pokazać światło. To jest ten kolejny etap dopiero.
1: Jak pani sądzi, młodzież z Nowego Sącza jest uzdolniona plastycznie? Są takie perełki, które można wyłapać tutaj w Pałacu Młodzieży?
5: Oczywiście, że są. Młodzież jest naprawdę fantastyczna. Miałam wielokrotnie możliwość uczyć właśnie takich młodych sądeczan i nie tylko. No bardzo żałuję, że nie wszyscy jakby później w tym kierunku się rozwijają, no ale to wiadomo, każdy wybiera tą ścieżkę później swoją zawodową sam, natomiast talenty mamy naprawdę bardzo, bardzo duże, podziwiam. Czasem w tych już na tym późniejszym etapie to jestem już tylko takim obserwatorem, takim mentorem, siedzę sobie z boku i po prostu z dużą radością obserwuję, jak ten młody twórca tworzy, bo jemu tam za bardzo moich rad już nie potrzeba. Jeden i drugi potrafi tworzyć naprawdę samodzielnie, z dużymi sukcesami, bo moi wychowankowie zajmowali czołowe miejsca w konkursach międzynarodowych, tak jak chociażby teraz ogrody w ogólnopolskich, gdzie zdobywali nagrody specjalne, na przykład dyrektorów Domu Kultury. Takie nazwisko tutaj chociażby Max Szewczyk, gdzie wiem, że on nie tylko chodzi na zajęcia typowo plastyczne, ale na ceramikę również, więc jest taki naprawdę wszechstronnie uzdolniony tutaj. Czy miałam taką dziewczynę Arletę, czy naprawdę Zuzanna, gdzie żałuję, że tu nie będzie jakby tego swojego talentu rozwijać, bo rodzice też mają jakiś tam, powiedzmy, pogląd na to, co córka w życiu powinna robić. Ja to szanuję oczywiście. Cieszę się, że ona będzie mimo tego dla własnej przyjemności malować i rysować, bo jest naprawdę fantastyczna.
1: Informacje o zajęciach nie tylko z malarstwa znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. I na koniec tego spotkania jeszcze zaproszenie do akcji Odkryj Beskid Wyspowy. 17 lat temu wymyślił ją Czesław Szynalik. Opowiedział nam o szczegółach.
6: Zaprosiłem 8 gospodarzy gmin Beskidu Wyspowego na Śnieżnicę. Przedstawiłem im propozycję akcji, która by promowała ten piękny zakątek, który stosunkowo jest mało znany w regionie, jak i w Polsce. Troszkę wzorowałem się na Dolomitach, bo tam we Włoszech gminy współpracują między sobą i tworzą produkt turystyczny. Ich wzorem taką propozycję złożyłem wójtom i burmistrzom 8 gmin. Oni podjęli wyzwanie i co roku przystępują kolejne gminy.
1: Na czym cała akcja polega?
6: Akcja polega na tym, że na popularyzacji aktywnego spędzania czasu, a więc pokazanie tego regionu, jakim jest Beskid Wyspowy. To są jakby 3 elementy. Pierwsza to jest ta przyroda, czyli propozycja wędrówek rodzinnych. W związku z tym, że na przykład w ubiegłym roku najmłodszym uczestnikiem była 2-miesięczna Karolina, a najstarszym uczestnik miał 91 lat, jest to propozycja dla każdego. Zawsze jest przewodnik, na szczycie zawsze jest msza polowa, występy, konkursy, pamiątkowe odznaki. Jest to propozycja dla ludzi, żeby nie siedzieli przed telewizorem, ale ruszyli w trasę. Drugim elementem to jest pokazywanie bogatej kultury, jakim jest region Beskidu Wyspowego. Ten region zamieszkuje 5 grup etnicznych, to są Zagórzanie, To są biali górale, podhalanie, kliszczacy i lachy. Również w ramach akcji Odkryj Beskid Wyspowy organizujemy festiwal kultury Beskidu Wyspowego, Beskidzkie Rytmy i Smaki. No i przeważnie wędrujemy koło 2-2,5 godzin. O 11 jest tam msza polowa, konkursy, można pamiątkowe odznaki, jest dobra zabawa. No i przede wszystkim trzeba podkreślić, że widzimy uśmiechniętych ludzi. Podkreślają to uczestnicy, że tyle uśmiechniętych ludzi nie widzą, bo nie wiem, co się dzieje z Polakami. Standard życia się poprawia, a my coraz bardziej jesteśmy smutni. I w związku z tym myślę, że to jest też wielka wartość dodana, że ludzie potrafią między sobą rozmawiać, pomagać jak to w górach.
1: W tym roku jeszcze zostało kilka wycieczek, a szczegóły znajdziecie na odkryjbeskidwyspowy.pl.
0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Rusza rozbudowa ciepłowni węgierska w Nowym Sączu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej właśnie podpisało umowę z firmą, która zbuduje tam nowoczesny system pomp ciepła. Prace mają kosztować ponad 3 miliony złotych. Mówią prezes MPC Nowy Sącz Paweł Kupczak i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze paręnaście miesięcy temu była trawa, drzewa i nic nie było. W tym momencie, w tym miejscu już od kilku miesięcy produkujemy ciepło. To był bardzo, bardzo szybki czas budowy tej ciepłowni, bo w marcu zeszłego roku dostaliśmy prawo dysponowania gruntem, a już w grudniu zeszłego roku puściliśmy ciepło właśnie do tych pierwszych bloków, które powstały na tym osiedlu. A dzisiaj przystępujemy do drugiego etapu prac związanych z rozbudową tej ciepłowni, czyli podpisaniem umowy na budowę pomp ciepła. Na tym to będzie polegało, że ta instalacja, która tutaj jest, będzie taką instalacją mocno zdywersyfikowaną. Tu będą różne rodzaje produkowanego ciepła i to ciepło będzie w takim miksie trafiało do naszych odbiorców. Czy to ze strony właśnie tego osiedla, które tu powstało, osiedla Verde, jak też innych odbiorców, bo już mamy pierwsze zainteresowanie właśnie z rejonu ulicy Węgierskiej. Pierwszym etapem był to, co było dla nas najszybsze, czyli kocioł gazowo-olejowy. Drugim etapem jest właśnie są pompy ciepła, a kolejnymi dwoma etapami, które chcemy zrealizować, to będzie ciepło odpadowe, które będzie pochodziło tutaj z bliskiej okolicy oraz kogeneracja, czyli już znane dla nas rozwiązanie związane z produkcją i ciepła, i energii elektrycznej, więc to będzie taki miks, który nie będzie w ogóle w sobie zawierał ani węgla, ani zrębki, będzie zawierał właśnie to, co jest w ramach wszystkich polityk unijnych rozwiązaniem bardzo przyszłościowym. To będą trzy pompy o mocy 200 kW, łącznie 600 kW mocy ciepła. Mamy już 600 kW mocy związanej z kotłem olejowo-gazowym, więc mamy 1200. Tutaj, jeśli chodzi o zapotrzebowanie tych klientów, to w najbliższych latach ma powstać 16 obiektów, bloków wielorodzinnych. Łączne zapotrzebowanie 2700 kW, więc w związku z tym będziemy to źródło istotnie rozbudowywać. Dla nas też jest ważne, że to źródło będziemy budować nie tylko z naszych środków, ale też również z środków bezzwrotnej dotacji, bo 45% bezzwrotnej dotacji to jest ta kwota, którą otrzymaliśmy w ramach realizowanego projektu, który podpisaliśmy w zeszłym roku z Urzędem Marszałkowskim. W ramach środków unijnych 45% dotacji będzie do tej inwestycji. Jeśli chodzi o kwotę brutto, to jest blisko 3 300 000 zł. To jest to, co będzie zrealizowane w najbliższych miesiącach. W przyszłym roku o tej porze na pewno już z całego kompleksu cieplnego będziemy mogli korzystać w pełni. Mamy dzięki uprzejmości miastu, mamy zgodę na przejście do ulicy Węgierskiej. Tu jest taka działka miejska, więc też będziemy chcieli ją wykorzystać, żeby tam posadowić sieć ciepłowniczą i właśnie odbiorców w okolicy ulicy Węgierskiej tym ciepłem obdarzyć. Ta południowa flanka nie miała tutaj w ogóle ciepła systemowego, bo w 2019 roku najdalej wysuniętym miejscem na południe, gdzie było ciepło systemowe z MPC-u, no nie licząc oczywiście Starego Sącza, to była to było Newag. Sukcesywnie podłączaliśmy do tego, do naszego ciepła bloki STBS-u, MORT, doszliśmy przy ulicy Zielonej do WSB. Natomiast to był jeszcze za daleki odcinek, żeby podpiąć to osiedle, więc nasza decyzja przed kilkoma laty taka, żeby właśnie tutaj wybudować to lokalne źródło, które wystarczy nam właśnie na zapotrzebowanie tutaj płynące z rejonu naszych odbiorców, tu z ulicy Węgierskiej.
8: Budowa osiedla jest przez nas wspierana także od strony infrastrukturalnej. Bardzo się cieszę, że ma tutaj docelowo powstać aż 1000 mieszkań, bo to kolejne 1000 mieszkań, które będzie zasiedlone przez mieszkańców Nowego Sącza. O skali inwestycji też mówi to, że zapotrzebowanie docelowe to 2,7 MW dla całego osiedla, jeżeli chodzi o energię cieplną. I to, co mnie też cieszy, że to kolejny punkt na mapie, jeżeli chodzi o dywersyfikację źródeł ciepła na mapie Sądeckiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzisiaj na szczęście spółka prawie że rodzima, bo Starnowa będzie podpisywała umowę na inwestycje tutaj na tym terenie. Będzie to de facto już trzecie źródło ciepła, bo w tej chwili bazujemy na ogrzewaniu olejowym i gazowym. Gaz w tej chwili będzie dosłownie na dniach podpinany, więc mamy to uniezależnienie. A teraz pompa ciepła, która będzie na pewno niezawodnym, ale też źródłem alternatywnym do wyboru przez naszego operatora, czyli przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spowoduje, że zasilanie w ciepłą wodę będzie tutaj stabilne, no i co najważniejsze też ekologiczne. Pokazujemy, że ta południowa część Nowego Sącza również się rozwija, także infrastrukturalnie nigdy tutaj nie było infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W tej chwili robimy bardzo duży krok, ponieważ najbardziej wysuniętym tutaj naszym punktem to jest Wyższa Szkoła Biznesu, która też została stosunkowo niedawno podłączona do źródła systemowego. Bardzo się też cieszę, że w międzyczasie trwają prace nad podłączeniem naszej starówki, bo kończymy pracę nad podpięciem Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego i oczywiście pójdziemy pewnie dalej w kierunku centrum miasta i takim punktem, myślę, wisienką na torcie będzie podpięcie naszego sądeckiego ratusza, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie projektowania płyty rynku i remontu, więc myślę, że może uda się zgrać te dwie inwestycje i będzie to kolejny krok w tych ruchach zarówno ekologicznych, ale także właśnie w tym systemie, w cieple systemowym, które powoduje, że otrzymujemy dużą stabilność i na tle kraju muszę tutaj powiedzieć, że sądecki MPS także wyróżnia się bardzo pozytywnie niskimi kosztami dostawy energii cieplnej. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to, że kolejna umowa z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, bo to też trzeba podkreślić, że dużo tych inwestycji jest właśnie z dofinansowaniem zewnętrznym jest dokonana, także podziękowania dla całego zespołu MPS-u. Również dziękuję za zaangażowanie firmie realizującej to zadanie, ponieważ cieszę się, że to małopolska firma i w Małopolsce zostaną środki. No i życzę oczywiście tego, żeby ta inwestycja przebiegała bez kłopotów.
7: To jest rozwiązanie mocno przyszłościowe. Po pierwsze, mamy możliwość korzystania, będziemy mieć już możliwość korzystania z kilku różnych rodzajów produkcji ciepła. Czyli to, co obecnie funkcjonuje, kocioł olejowo-gazowy, drugie, pompy ciepła, które zostaną wybudowane, trzeci element, czyli ciepło odpadowe i czwarty element związany z kogeneracją, czyli równoczesną produkcją energii cieplnej i energii elektrycznej. Te cztery rodzaje, docelowo cztery rodzaje produkcji ciepła pozwolą nam na dobór tego surowca, który będzie w tym momencie najtańszy. Drugi element, który jest ważny. Otóż czy ciepło odpadowe, czy pompy ciepła, to są, czy kogeneracja, to są te elementy,

chwilę obecną dystrybuujemy tutaj ciepłą wodę użytkową, więc to ciepło, które płynie w kranach, jest dzięki naszej instalacji. Więc te prace zaczną się lada moment, bo musi być kwestia związana z projektem, z wykonawstwem, tak żeby w przyszłym roku w wakacje móc dokonać odbioru i już w pełni korzystać z tego drugiego etapu. Przede wszystkim dynamika związana z tym, że deweloper, który tutaj przyszedł, chciał mieć ciepło systemowe. To było za daleko, żeby pociągnąć ciepło z MPC-u, z naszej rury. W związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby ciepło powstawało tutaj lokalnie, żeby to była lokalna produkcja. No też problem był z działką, bo ta jedyna działka, która tutaj była, była działką Skarbu Państwa, ale dzięki uprzejmości pana prezydenta Ratusza mieliśmy tą możliwość, że ona została skomunalizowana. Od marca zeszłego roku mieliśmy ją w dyspozycji. W tym roku przeszła portem na własność spółki, więc jesteśmy, można powiedzieć, na swoim. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia tą instalację i czyni ją pewnego rodzaju nowum. Myślę, że tutaj panowie prezesi też to potwierdzą, bo mają duże doświadczenie w firmach ciepłowniczych. Jest to jeden z nielicznych systemów ciepłowniczych, który posiada tak zwany niski parametr, czyli temperaturę, którą podajemy i którą odbieramy. Podajemy temperaturę 65 stopni, odbieramy 45 stopni, co na tle miażdżącej większości peców w Polsce czyni nas, jeśli chodzi o tą instalację, bardzo nowoczesnymi. Tak działają systemy skandynawskie i tak powoli zaczyna działać w pojedynczych lokalizacjach Polska, i tą jednych z pojedynczych lokalizacji w Polsce jest właśnie Nowy Sącz Elektrociepłownia Węgierska. Także jeśli Państwo pozwolicie, to teraz przejdziemy do podpisania umowy z firmą Energy Solutions na budowę

0: uporządkowanych jest wsparta bezzwrotną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych. Więc nie pozostaje nam nic innego jak podpisać tą umowę i przystąpić do dzieła.
1: W ostatnim czasie do sieci MPEC w południowych rejonach miasta podłączono m.in. DPS-y przy ulicy Nawojowskiej, MORT, nowe bloki STBS czy WSB NLU. Spółka swoją sieć rozbudowuje też w centrum miasta. A w tym roku do miejskiego ciepła podłączone będzie pierwsze LO oraz zespół szkolno-przedszkolny numer 4. W kolejnych latach prawdopodobnie także miejski ratusz. Ruszyła rozbudowa obwodnicy Łącka. Droga będzie mieć około 3 km i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża około 12 tysięcy samochodów.
2: Ja dziedzinę wójt gminy Łącko. Ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajne rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzkich realizuje.
3: Widać rzeczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy.
2: No, gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem, jest to czas wakacji, środek dnia. Niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana,

0: zwana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak jak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowość, jako region to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czasem.
1: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczęszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc no jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej. Dużo osób na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
2: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny, turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów no, jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które no, przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ no, ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać. Tak? No, to wszystko się okaże później.
3: Ale ruch duży na tej trasie wojewódzkiej jest,
2: tak? Tak, no, jeśli chodzi o ruch, no, to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
4: Kierowcy jacy są, tacy są. Czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie no może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, no ale to jest konieczność, no, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No, wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, także oni zostaną jak gdyby odcięci, nie?
5: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Pieramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykładnie kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Pieramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowane nowe mozy rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda. Później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą. nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waxmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że no, od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
6: Katarzyna Węgrzyn-Mateja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne, stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa, prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
7: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. O najważniejszych rozwiązaniach komunikacyjnych dla Sądecczyzny dyskutowano w ratuszu w Nowym Sączu. W spotkaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec i lokalni samorządowcy, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
8: Pokazałem, co udało się zrobić w Nowym Sączu, jaka jest skala inwestycji drogowych, jaka jest ta nasza akcja drogowa, która nieprzerwanie trwa już 8 lat. I szanowni Państwo, też to, co bardzo ważne, rozmawialiśmy o tych dużych rozwiązaniach drogowych, to znaczy z panem ministrem Bukowcem oraz dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumowaliśmy sytuację dotyczącą całych rozwiązań komunikacyjnych. Przypominam, że remont, a właściwie wymiana mostu na Popradzie jest pewna, czyli ten most, który znamy, zostanie wyburzony. Natomiast powstanie przeprawa tymczasowa i wybudowany zostanie w miejscu most całkowicie nowy. Także druga informacja to oczywiście już jest podpisana umowa z wykonawcą na budowę trzeciego mostu na Dunajcu, czyli ta odnoga ulicy Węgierskiej. Właśnie go tutaj widzimy, ten na brązowo zaznaczona droga. To jest oczywiście rozwiązanie, które bardzo mocno odciąży ulicę Węgierską. Ja oceniam, że to będzie około 50, może nawet 60% mniej samochodów na ulicy Węgierskiej. Trzeci temat, który oczywiście też jest bardzo ważny, to wlot do Nowego Sącza. I tutaj moje apele, moja aktywność w ciągu ostatnich półtorej roku zaowocowała tym, że zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i pan minister przychylnym okiem patrzą na to rozwiązanie, które proponuje miasto, a częściowo także gmina Chełmiec, i tutaj współpracujemy także z panem starostą, bo jest tu mowa o trzecim wlocie do Nowego Sącza od strony Krakowa. Miałoby to wyglądać, proszę Państwa, w ten sposób, że jadąc od Krakowa powstanie bliźniaczy most dla tego mostu w Kurowie, tak aby można było dwupasmówką dotrzeć do granic Nowego Sącza. I tutaj Dąbrową pojawi się węzeł komunikacyjny, z którego będzie można po pierwsze pojechać dalej prostą drogą, którą znamy, czyli tak zwaną starą DK75. Będzie można zjechać na Sądeczankę, która ma być w wersji troszeczkę takiej już ograniczonej, mniejszej, ale ma się też pojawić trzeci wlot do miasta i do Chełmca. To jest po lewej stronie rzeki Dunajca, ma być też ulica miejska, powiatowa, gminna, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby ten ruch, który teraz skupia się na jednej drodze wjazdowej i wszyscy cierpimy oczywiście z tego powodu, żeby się pojawiły trzy możliwości wjazdu, czyli powtarzam, stary wlot do Nowego Sącza, Sądeczanka, która będzie się kończyła tak naprawdę w Dąbrowej, a później będzie kontynuowana nową drogą pomiędzy firmą pana prezesa Andrzeja Wiśniewskiego a Dunajcem oraz wlot tak zwany samorządowy. My na to mówimy z panem wójtem Kuzakiem, że to jest most samorządowy, droga samorządowa, czyli po lewej stronie Dunajca. Przede wszystkim co na temat wlotu Sądeczanki. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ograniczam, staram się ograniczać w tym projekcie oczywiście wyburzenia. Może uda się nawet w ogóle ich uniknąć przez to, że droga będzie zawężona, a dodatkowo jeszcze nie będzie wybudowana estakada nad Górą Zabyłecką nie będzie przebudowywane tak szeroko rondo, także będzie poszerzony jeden pas. Natomiast pojawi się też bliźniaczy most północny, czyli jeszcze jedna dodatkowa nitka i tam pojawi się taki motylek, taka pętelka, która spowoduje, że będzie można się wbić bezkolizyjnie do tych dwóch ciągów komunikacyjnych i zyskamy ten trzeci wlot do Nowego Sącza. Tak jak powiedziałem, celem jest to, żeby oczywiście tych wjazdów było bardzo dużo, czyli z jednego, żeby się zrodziły nam trzy oraz to, żeby ograniczyć wyburzenia i uciążliwość dla mieszkańców Zabełcza i Przetakówki. To myślę, że dobra informacja, szanowni państwo, bo tego oczekują mieszkańcy Zabełcza i myślę, że tak powinno się po prostu stać. I bardzo się cieszę, że mamy dobry klimat rozmów z panem ministrem Bukowcem, z panem dyrektorem Ostrowskim, z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przychylny sposób do tego podchodzą. Ostatnio jeszcze tak troszeczkę, może nie do końca wyraźnie, ale pan minister nawet pozostawił cień szansy na to, że pojawi się jednak tunel pod Justem. To też by było chyba najlepsze dla nas sądeczan rozwiązanie. Dodatkowy miliard, ale myślę, że warto, bo to zostaje przecież na długie, długie lata.
7: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Można się już zapisywać na zawody z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy imprezy.
9: Joanna Nosal-Hojnowska.
10: Michał Hojnowski.
11: Lucja Zając-Duda.
12: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku, koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
7: Jaka trasa czeka na zawodników?
10: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
7: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
10: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
11: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
7: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies.
10: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
11: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci. I to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać udział, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa. Ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
12: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
7: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Mamy czerwiec w kalendarzu, wasze zawody są dopiero w październiku. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
12: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie.
10: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem. I człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień, patrząc też na temperaturę, żeby psów przez wakacje nie przegrzać.
7: Czyli najlepiej pewnie albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, kiedy już ta temperatura jest zdecydowanie niższa.
10: Dokładnie, ewentualnie trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
7: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
10: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry, z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
13: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
11: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
10: 2,5 km.
11: Też około 2,5 km.
10: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze, i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści, i rowerzyści kończą ten bieg.
13: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
11: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
13: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
12: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym, i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
7: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Własną komunikację autobusową ma gmina Podegrodzie. To dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, które gmina dostała na zakup nowoczesnych pojazdów elektrycznych. W przyszłości gminne autobusy mają zastąpić autobusy MPK, które teraz łączą Podegrodzie z Nowym Sączem.
14: Decyzja o uruchomieniu komunikacji własnej zapadła w momencie, kiedy ceny tych biletów drożały i nie bardzo mieliśmy na to wpływ. Dopłacamy do komunikacji miejskiej obecnie ponad 1,4 mln zł rocznie. Jest to dosyć dużo dla budżetu gminy. Kiedy pojawił się program z KPO, dający możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości 95% na zakup tych autobusów, postanowiliśmy właśnie takiego zakupu dokonać. Kolejnym argumentem za tym, który przemawiał, żeby mieć tą własną komunikację, było wykluczenie niektórych miejscowości. Oczywiście Podegrodzie, Brzezna, czy miejscowości położone na linii od Podegrodzia i Brzezny w stronę Nowego Sącza, częstotliwość tej komunikacji mieli dużą. Natomiast jeżeli chodzi o miejscowości takie jak na przykład Gostwica, w ogóle nie mieli możliwości dojazdu. Dopiero teraz, kiedy przenieśliśmy tam szkołę częściowo ze stadeł, to zapewniliśmy dojazd dzieciom i mieszkańcy również mogli z tej komunikacji korzystać, ale Długołęka Świerkla do tej pory takiej komunikacji nie ma. Brzezna Litacz częściowo jest skomunikowana, ale również przysiłek, który tam jest w Olicach, nie ma możliwości skomunikowania. Dlatego postanowiliśmy kupić właśnie 5 mniejszych autobusów, które wiemy, jak wyglądają drogi nasze, więc szerokość tych dróg, możliwość skrętu czy złożenia się wielkich autobusów jest problematyczne. Myślę, że te autobusy będą dobrym rozwiązaniem. Sprawdziliśmy też obłożenie na tych naszych liniach i oczywiście godziny poranne, jak i popołudniowe, kiedy mieszkańcy wracają z pracy, jadą do pracy, dzieci do szkoły, no to istotnie było duże obłożenie. Natomiast w godzinach późno popołudniowych i przez południe, no to obłożenie było tylko kilka osób, 2-3 osoby, więc te autobusy, które mają jakby możliwość przewiezienia 17 osób, to uważam, że są zdecydowanie wystarczające na te godziny, właśnie w których ten ruch nie był aż tak duży. Dlatego postanowiliśmy, że będą to duże autobusy, które będą zapewniać ciągłość komunikacji od Podegrodzia do Nowego Sącza, czasami przez Stary, bo też taka linia jest rozważana, przez Stary Sącz jest rozważana. Natomiast te małe autobusy sprawdzą się na tych krótszych odcinkach. Planujemy przy bibliotece żłobku zrobić taką zajezdnię na zasadzie park and drive, żeby można było zostawić samochód i ewentualnie przesiąść się na linię, która będzie częściej kursowała, bo chcemy, żeby połączenie z Nowym Sączem było na przykład co pół godziny, jest zwiększona ilość kursów. I ci, którzy zjadą z tych miejscowości mniejszych, Mokrej Wsi, Długołęki, Świerki, to jeżeli będą chcieli się przesiąść na przykład i przejechać do Starego Sącza, będą mieć taką możliwość. Każda kwota, którą uda nam się zaoszczędzić, jest dla nas cenna. Autobusy są elektryczne, jak wspomniałam, więc nie będą generować nam aż tak dużych kosztów, dlatego że mamy stację ładowania autobusów. W ramach tego projektu również żeśmy pozyskali, więc będzie fotowoltaika, agregaty prądotwórcze czy magazyny energii, więc myślę, że ten ruch i koszt jakby przejazdu będzie znacznie tańszy. Oprócz tego gmina pozyskała dopłatę do wozokilometra, czyli 3 zł od wojewody, więc myślę, że to znacznie obniży nam koszt jakby dopłat, które teraz mieliśmy, jak wspomniałam, to było aż 1 400 000. Oprócz tego mieszkańcy też przecież płacili za bilety, więc to nie był mały koszt dla nich. Myślę, że dużo zostanie, bo wstępnie, tak jak mówię, pani skarbnik przeanalizowała, to jest około 1 000 000 zł moglibyśmy rocznie zaoszczędzić. Nie chcę tak operować dokładnie kwotami, bo wszystko będzie zależało od tego, jakie jeszcze będziemy robić dopłaty, bo też rozważamy możliwość dopłat dla mieszkańców, żeby na przykład osoby powyżej 65 roku mogły bezpłatnie korzystać z tej komunikacji na terenie właśnie naszej gminy, no i oczywiście dojechać do Nowego Sącza. Umowę z Nowym Sączem z MPK mamy podpisaną do końca grudnia, ale tak jak Państwo wiecie, już mamy 5 autobusów, teraz czekamy na 3 kolejne. Jest komfort jazdy, zapewniam, że jest świetny i nawet siedzenia są klimatyzowane, także że myślę, że warunki w tych autobusach będą fajne. Planujemy taki okres próbny zrobić do grudnia, żebyśmy wiedzieli, na ile wystarcza nam jakby ten nasz tabor i żeby ta komunikacja była jeszcze też kompatybilna z komunikacją miejską, no bo do końca grudnia usługi będziemy świadczyć podwójnie, czyli MPK plus właśnie nasza komunikacja gminna, czyli są to 4 miesiące, które dajemy sobie jakby na to, aby sprawdzić właśnie jak są obłożone te linie, czy są te połączenia wystarczające, czy powinniśmy jeszcze dodatkowo coś zrobić, tym bardziej, że jesteśmy teraz na etapie wyłaniania operatora, bo operator będzie jakby świadczył transport w imieniu gminy na terenie gminy. Będziemy się starali, aby jakość usług świadczonych przez naszą komunikację nie była gorsza i aby mieszkańcy mogli dojechać do Nowego Sącza zarówno po dworzec kolejowy, tak jak do tej pory, jak i na bulwary Narwików.
7: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Testy potrwają do końca roku. Wtedy też gmina zrezygnuje z usług sądeckiego MPK. Niepoprawni optymiści po raz 6 na scenie. W weekend wolontariusze Stowarzyszenia Robimy Coś Więcej organizują wielki koncert charytatywny. Tym razem dla małego Jasia z Chełmca. Po raz 6 niepoprawni optymiści spotykają się w Nowym Sączu i zapraszają do wielkiego charytatywnego koncertu.
15: Dokładnie tak, po raz szósty Nowy Sącz, mam nadzieję, że zrobi coś wielkiego i w tym roku pomoże Jasiowi. Jasiu w listopadzie będzie miał 2 latka. Jest to chłopiec z Chełmca, więc bardzo tutaj lokalnie działamy, zresztą jak zawsze. Jaś urodził się z niedorozwojem kości udowej i jego nóżka jest aktualnie o około 8-10 cm krótsza od drugiej nóżki i niestety ta różnica może się tylko zwiększać wraz z jego wzrostem, a Jaś rośnie jak szalony, wiadomo, jak to maluszek. I operacje, które są konieczne do tego, żeby te nóżki były równe, są niesamowicie drogie, bo pierwsze operacje, które gdzieś na przestrzeni tego roku i następnego mają się odbyć, to jest koszt 500 000 zł. To są ogromne koszty, a to i tak nie wszystko, bo Jasia później czekają kolejne operacje, łącznie może być ich 5-6, to już będzie w zależności od, że tak powiem, tego, co przyszłość przyniesie i ich łączny koszt to może być nawet 2 000 000 zł.
13: Zbieracie pieniądze, wiem, że na waszym koncie już ponad 300 000 zł.
15: Tak, a nawet powiem ci teraz 400 000 zł, więc brakuje nam na ten dzień, kiedy rozmawiamy, brakuje nam około 100 000 zł do tego, żeby cel został zamknięty.
13: No i będzie można się do tej zbiórki dorzucić w najbliższą sobotę i niedzielę. Organizujecie po 2 koncerty dziennie w auli Akademii Nauk Stosowanych przy Alejach Wolności. Powiedzmy trochę więcej, co tam tak naprawdę się wydarzy na tych koncertach, bo wiem, że to są ogromne widowiska muzyczne, które wy przygotowujecie tak naprawdę od początku roku.
15: Tak, dokładnie. I to będą 4, dlatego że też mamy dość duże zainteresowanie, więc jeden, myślę, że byłoby to za mało. Aula mieści około 300 osób, ale mamy przygotowane 4 koncerty dla Jasia i są to, tak jak powiedziałeś, widowiska artystyczne, bo jest to połączenie zespołu instrumentalnego na żywo, bardzo dużego. Jest to połączenie zespołu tanecznego, tańca takiego nowoczesnego, estradowego, jazzowego. Jest to połączenie chóru 6-głosowego nawet momentami i solistów, więc naprawdę taka duża dawka super muzyki, ale przede wszystkim jest to wszystko robione od początku do końca przez ludzi, którzy działają jako wolontariusze, więc oni też się przyjaźnią, to jest super ekipa w różnym wieku i tutaj nie jestem w stanie ci powiedzieć, tam od 14 roku życia, myślę, że aktualnie na scenie, do 30 któregoś roku życia na tej scenie, więc też fajny przekrój młodych ludzi, którzy chcą po prostu zrobić coś więcej. I to są utwory, które przemawiają do nich i myślę, że do ludzi na widowni. My też bardzo, bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby wybierać utwory, które niosą jakieś przesłanie, ale nie jest to jakiś jeden gatunek muzyczny. Jest to w sumie taki fajny miszmasz, trochę musicalu, trochę zespołu Manam, trochę Sun and Grace, trochę Długość Dźwięku Samotności w wykonaniu Męskiego Grania czy innych ich utworów, więc no myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. Nawet Rubik w tym roku zagości.
13: Cały koncert ile potrwa?
15: Koncert planujemy, żeby trwał około 2 godziny. Mówię około, dlatego że zawsze na środku naszego koncertu, w środku, jest licytacja. Licytacja voucherów, dzieł artystycznych, z których też oczywiście cała zebrana suma zostaje przekazana dla Jasia. Więc ta licytacja raz pójdzie szybciej, raz pójdzie dłużej, więc mówimy, że to są około 2 godziny fajnej muzyki i no myślę, że fajnych ludzi wokół.
13: Czy tam będą też wolontariusze z puszkami na miejscu, czy będzie można jakoś blikiem dorzucić się do tej zbiórki? Jak to będzie wyglądało?
15: Oczywiście, że tak. Po pierwsze, kupując taką wejściówkę na to wydarzenie, tutaj chodzi o kwestię miejsca, tak, żeby mieć zarezerwowane miejsce, jest tam dostępna cegiełka w wysokości 15, 20, 30 zł. To już tak naprawdę każdy może zdecydować, jaką chce kwotę wpłacić. I to oczywiście też jest w 100% przeznaczone na leczenie i operację Jasia, ale również będą wolontariusze z puszkami, w tym roku z terminalem. Wszędzie, że tak powiem, pokazane i dostępne kody QR do zbiórki, więc też zawsze będzie można tego blika zrobić. No i oczywiście licytacja, czy nawet sprzedaż naszych, znaczy sprzedaż, tak bardziej, cegiełkowanie naszych bransoletek, które również będzie można nabyć za tam kwotę dla Jasia. Także wszystko, co się tam będzie działo, jest, tak jak zawsze zresztą przy naszych wydarzeniach, w 100% skierowane dla tego chłopca.
13: Patrzę w tym momencie na plakat tego wydarzenia, który promuje właśnie koncert Niepoprawnych Optymistów 6.0. Ja tutaj widzę kilkanaście, może około 20 osób, ale wiem, że was tam jest więcej. Powiedz mi, ile w tym roku wolontariuszy, ile osób z takim dobrym sercem zaangażowało się w to, żeby stworzyć ten koncert?
15: Zdecydowanie plakat cię okłamuje, bo to jest jakaś po prostu mała część naszej ekipy. Śmiejemy się, że nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić tych zdjęć tak, jakbyśmy chcieli. Wszystkim, bo też próby są w różnych miejscach, w różnym czasie. Fotografowie, nasi wolontariusze też nie zawsze są dostępni, więc to jest dosłownie namiastka. Ale w tym roku ludzi jest... powiem tak, zamawialiśmy naleśników na 160 osób, więc powiem, że 160 osób około, wiadomo, plus minus, to są wolontariusze, którzy w tym roku działają dla Jasia. To jest bardzo dużo ludzi i to są super ludzie. Niektórzy są z nami od 7 lat, niektórzy są nowi, w tym roku dołączyli, inni dopiero gdzieś tam 2-3 lata stawiają te kroki w RCW, ale przede wszystkim to są ludzie, myślę, że i tak większość jest takich wieloletnich, którzy widzą sens tego, co robimy i to jest super.
13: A jeżeli wy chcecie zobaczyć i usłyszeć sens tego, co ci wolontariusze, co ci wspaniali ludzie zrobili, no to co, 5-6 września, Aula Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, godzina 16 albo 19, bo tak jak mówiłem, będą 4 koncerty.
15: Dokładnie, każdego dnia będą 2 koncerty, 16-19, 16 też jest taka, 16 jest bardziej skierowana również do rodzin z dzieciakami, zapraszamy serdecznie z dziećmi, nie przeszkadza nam, że krzyczą, biegają i skaczą, niech się czują swobodnie, ma to być po prostu fajna atmosfera w dobrym celu.
7: Mówiła Maria Polańska, wnuk z RCW. Koncerty w sobotę i w niedzielę o godzinie 16 i 19 w Auli ANS przy Alejach Wolności. Rok 2026 jest ważnym rokiem dla sądeckiej kolei. Dokładnie 150 lat temu uruchomiono linię kolejową Tarnów-Leluchów. Stało się to dokładnie 18 sierpnia 1876 roku, w dniu 46. urodzin cesarza Franciszka Józefa. Kolejarze nie mają wątpliwości, że była to ważna data, która zmieniła miasto i region, mówi Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
16: Dzięki kolei powstały zakłady produkcyjne w Nowym Sączu, powstały warsztaty kolejowe, powstała lokomotywownia, powstało całe zaplecze techniczne, między innymi rozwój turystyki bardzo ożywił się w Dolinie Popradu. No, Krynica była wioską do czasu powstania linii kolejowej, dopiero uzyskała później prawa miejskie, została zbudowana linia 105 Muszyna-Krynica w 1905 roku, rozpoczęta budowa, no i tak połączyła nas kolej ze światem i z Europą. Odbudowujemy linię 104, budujemy nową linię 622 z Podłęża do Tymbarku z łącznicą, także te perspektywy rozwojowe przy kolei dalej pozostają w Nowym Sączu, no ażby się prosiło, żeby tutaj pozostało zaplecze techniczne, czy tutaj PKP Cargo, żeby miało też te swoje bazy w dalszym ciągu i żebyśmy tutaj przebudowali i dostosowali do nowych standardów zarówno Nowy Sącz, jak i Muszynę, no i te odcinki łączące te miejscowości i okno na świat, na południe Europy, bo przede wszystkim ruch pasażerski, turystyczny, żeby wrócił na przejście Muszyna, bo mamy tutaj przecież tylko 98 km Słowacji do węgierskiej granicy. Połączenie z Krakowem przy obecnych prędkościach, no to przejazd w granicach 2 godziny po oddaniu linii 104 z Krakowa, no to w granicach 2 godzin jesteśmy w Koszycach. W granicach pewnie 4 godziny byśmy byli z Krakowa w Budapeszcie. Na dzisiaj z naszego rejonu to jest okres około 20 godzin. Te tutaj zakłady, ta masa miejsc pracy, która była przy kolei, ta cała specyfika pracy kolejarzy, całe osiedle kolejowe, kościół kolejowy, to wszystko powstało przy linii kolejowej. Ten region Stróż, region Grybowa, firmy budowlane, firmy wydobywające, czy nadleśnictwa, cała ówczesna Polska do lat praktycznie 2000 korzystała z przewozu pociągów, towarów niemasowych. No dzisiaj przejęły te towary samochody, ale do lat, koniec lat 90., początek 2000 na każdej stacji były place zajęte ładunkowe i wszystkie towary, mąka, cukier, piasek, węgiel, wszystko przyjeżdżało wagonami, rozładowywane były na miejscach, w danych miejscowościach i tam dopiero rozłożone pojazdami samochodowymi na punkty składów czy sklepów. Cała linia tutaj od momentu oddania w 1876 roku do 2010 roku cały czas funkcjonowała przejście graniczne Muszyna-Plawec z ruchu pasażerskim. Jeździło wiele pociągów w różnych relacjach. Leluchów był pozbawiony praktycznie możliwości dojazdy drogowej. Tam kursowały 3-4 pociągi dziennie do Leluchowa. Oprócz pociągów dalekobieżnych do Budapesztu czy w kierunku Popradu, bo do 1995 roku stałego kursowania był pociąg Poprad-Tatry-Muszyna i to był pociąg kursowania codziennego. Przyjeżdżał około godziny 7.30, odjeżdżał około 8 rano z Muszyny i wieczorem przyjeżdżał między godziną 18, to się różnie kształtowało w zależności od rozkładu jazdy, ale między 17-18, a 19 odjeżdżał. To było całe połączenie. Pomimo granic, pomimo paszportu, zamkniętej kolei praktycznie ludzie się przemieszczali, jeździli, a dzisiaj jest paradoks historii. Mamy wolną Europę, jesteśmy w strefie Schengen, połączenia kolejowe nie istnieją, tylko okazjonalne. Okazjonalne, tak ciężko jest odtworzyć zerwane połączenia właśnie. No, przyczynił się do tego w gruncie rzeczy też zerwanie mostu na rzece Poprad, bo pociągi były może zaplanowane na okresy letnie, no ale już później po zerwaniu przewoźnik pasażerski nie wrócił na nasze odcinki. Jeżeli będziemy mieć konkurencyjny czas przejazdu w stosunku do samochodu, bo samochodem na dzień dzisiejszy, nawet jeżeli będzie sądeczanka wybudowana, to ona troszkę przyspieszy, ale nie przejedziemy poniżej 2 godzin z naszego rejonu. Znaczy może z Sącza tak, ale powiedzmy tak już z Muszyny, z Krynicy, to minimum 2 godziny nawet przy drogach szybkiego ruchu trzeba poświęcić, bo to jednak jest teren górzysty na przemieszczenie się do Krakowa. Tu jest oferta godziny do Nowego Sącza. No, godzina 40 gdzieś do Muszyny, no, to jest nieosiągalne przy obecnych środkach czy drogach kołowych.
7: Linia kolejowa Tarnów-Leluchów ma blisko 140 km długości. Łączy stację Tarnów z przystankiem Leluchów. Trasa na wielu odcinkach prowadzi wzdłuż rzeki Poprad oraz trasy wojewódzkiej z Piwnicznej do Krynicy. Zachęcają do adopcji psów, wspólnych spacerów z psami i pomocy w ramach wolontariatu. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu pod swoją opieką ma około 70 psów, które czekają na nowy dom. To psy w różnym wieku, różnej wielkości i maści. A o wolontariacie i adopcjach rozmawiałem z Joanną Otto, szefową schroniska.
17: Tak, mamy grupę wolontariuszy. Są to osoby, które nas wspierają na co dzień, nie tylko w weekendy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pogodzić pracę i wolontariat, ale naprawdę mamy aktywną grupę. Jest to i młodzież, i osoby dorosłe. Można się do nas dołączyć, można nas odwiedzać, można dzwonić, pytać, jak to wygląda, a najlepiej przyjść w któryś dzień właśnie w tych godzinach między 11 a 16. Wszystko powiemy. Korzystają psy. My korzystamy z waszej pomocy bardzo chętnie, bo wtedy możemy robić kolejne projekty, rozwijać schronisko i promować adopcje, które ostatnio troszeczkę tak niestety podupadły.
13: Ale to jest tak, że każdy może wziąć psa od was na spacer wokół schroniska?
17: Praktycznie tak, osoby dorosłe. Osoby dorosłe między 16 a 18 rokiem życia młodzież musi przynieść zgodę opiekuna, natomiast osoby dorosłe mogą mieć na przykład dziecko pod opieką plus psa.
13: Jakoś sprawdzacie te osoby, szkolicie je, jak postępować z psem schroniskowym?
17: Tak, pytamy oczywiście, czy osoba jest pierwszy raz, czy już ma kontakt ze zwierzęciem, czy ma zwierzę w domu, bo to też takie osoby są bardziej obeznane z psami. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z nami, to zawsze dajemy takie pieski łagodne, chętne na spacery, właśnie te staruszki. Natomiast jest też grupa osób, która już nas tak wspomaga w pracy z tymi psami ciężkimi, tak zwanymi, które po prostu specjalnej opieki potrzebują więcej zainteresowania i uwagi.
13: Mówiła Pani o tym, że spada ta liczba adopcji. Jak Pani myśli, czym to jest spowodowane?
17: Mam nadzieję, że tylko tym, że trochę się już tutaj rynek jakby nasycił tymi zwierzątkami, bo było bardzo dużo adopcji. Schronisko już trwa 4 lata, więc tych adopcji jest i psich, i kocich bardzo dużo. Natomiast, no nie wiem, może koszty troszkę wzrosły, to też ludzi przeraża i utrzymania, i koszty weterynaryjne. Ale zawsze warto przyjść, porozmawiać, bo mamy psy młode, psy zdrowe, które nie wymagają, przynajmniej na wstępie, żadnych kosztów oprócz jedzenia.
13: A jak w ogóle wygląda adopcja psa od was ze schroniska? Co trzeba zrobić, żeby wziąć takiego psa?
17: Zaczyna się zawsze od wywiadu. Zależy nam, żeby psy były członkami rodziny. Nie będzie to stróż podwórka, nie wchodzą w grę budy, łańcuchy, kojce. Zależy nam, żeby te psy mieszkały po prostu w domach, tym bardziej, że to jest typowo miejskie schronisko. Zdecydowana większość tych psów kiedyś mieszkała w domu, mieszkała w bloku. One znają warunki domowe i nie odnajdą się na zewnątrz. Chcemy, żeby miały ciepło, miały takie fajne, godne warunki. Po tym wywiadzie osoby sobie chodzą, spacerują zawsze z jakimś z pracownikiem schroniska, oglądają te psy, dowiadują się o ich historii, ile nam wiadomo, tyle jesteśmy w stanie przekazać. No i często tam coś zaiskrzy. Coś się spodoba w danym piesku i zaczyna się praca z tym pieskiem, wyprowadzania. Jeżeli ktoś ma zwierzaka w domu, psa w domu szczególnie, to przychodzi do nas z tym psem. Są spacery wspólne, żeby zobaczyć, jak te psy się zachowują. Najpierw na gruncie neutralnym, no potem trzeba tą socjalizację jeszcze w domu przeprowadzić, żeby te psy się fajnie pogodziły i zaprzyjaźniły.
13: Czyli to nie jest tak, że osoba, która chce przygarnąć psa, przychodzi do schroniska, rozmawia z wami, wy mu tego psa wydajecie, ona jedzie z tym psem do domu?
17: Zdarza się tak, jeżeli się znamy, jeżeli są to osoby polecone, jeżeli to jest szczeniaczek, bo zależy nam, żeby te małe zwierzaki jak najszybciej opuszczały schronisko, bo wiadomo, że schronisko jednak jest skupiskiem wirusów, bakterii, pasożytów, a te maluchy nie mają odporności i są najbardziej narażone wręcz na śmierć, więc zależy nam, żeby te maluchy szybciutko wychodziły ze schroniska, zarówno koty, jak i psy. Natomiast starsze psy, które mają już jakąś historię, no to trzeba z nim troszeczkę popracować. Też obserwujemy relacje człowiek-zwierzak. Czasami mówimy, niestety nic z tego nie będzie, spróbujcie z innym pieskiem. Jest też możliwość zabrania pieska do domu na tak zwany tymczas. Zobaczyć, czy ta relacja jest komfortowa dla wszystkich. Dla psa, dla państwa, dla członków rodziny. To musi być komfortowe dla wszystkich, bo jeżeli od początku coś nie zaiskrzy, coś będzie niefajne, to ta adopcja nigdy nie będzie taka spełniona.
13: A zdarza się tak, że pies z adopcji wraca do was do schroniska po jakimś czasie?
17: Zdarza się, bo na przykład okaże się, że ktoś z członków rodziny dostał strasznej alergii. Wiadomo, że teraz alergia jest taka dość popularna, natomiast chodzi mi o taką alergię, że nie wiem, dziecko się zaczyna dusić lub ma taką wysypkę, że się drapie do krwi, to wiadomo, że nic z tego nie będzie i piesek czy kotek musi wrócić do nas.
7: Schronisko dla psów w Nowym Sączu można odwiedzać codziennie między 11 a 16. Znajdziecie je przy ulicy Tłoki w dzielnicy Wólki.
18: SK2. Magazyn lokalny.
7: Michał Rejduch, witam i zapraszam. Od wielu lat zbierają różne kolekcje, a swoje zbiory prezentują tylko nielicznym. Mowa o właścicielach muzeów domowych. Szacuje się, że na Sądecczyźnie, w regionie limanowskim i na Podhalu takich miejsc może być nawet kilkadziesiąt. Gdzie się mieszczą i jak można do nich trafić, o tym mówi Maria Marcinowska, która od wielu lat dokumentuje działalność muzeów domowych.
19: Muzea domowe są zupełnie niezależnymi placówkami, niezależnymi instytucjami, które działają w sferze kultury, ale działają zupełnie inaczej niż instytucje kultury, które są organizowane przez różnego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, powiedzmy. Działają na zasadzie takiej, że ktoś, przeważnie prywatna osoba albo powiedzmy stowarzyszenie, chce udostępnić w jakiś sposób zbiory, którymi dysponuje. Zbiory na tyle cenne, że są one zauważane przez właśnie muzea, przez instytucje kultury, które powiedzmy wypożyczają te zbiory na swoje wystawy czasowe. Można też tych zbiorów używać, prowadząc różnego rodzaju badania. Tutaj jako przykład mogłabym podać Muzeum Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, właśnie w Piwnicznej Zdroju, które gromadzi ogromną kolekcję obiektów dotyczących górali nadpopradzkich i właściwie jest największym zbiorem przedmiotów, które dotyczą tej kultury. Więc jest to jakiegoś rodzaju ranga dla tego muzeum poprzez właśnie jego zbiory. Może nawet nie przez ukonstytuowanie samej instytucji, bo takiego czegoś tam nie ma. To jest muzeum prowadzone przez prywatnych pasjonatów. Natomiast jego zbiory są właśnie bardzo ważne dla badaczy, dla muzeów, które są zainteresowane kulturą górali nadpopradzkich. Ale to jeden z przykładów. Takich muzeów prywatnych jest bardzo wiele i działają w bardzo różnych zakresach. to nie tylko kolekcje etnograficzne, bo takich jest sporo, ale to są na przykład prywatne młyny, które zostały uruchomione. To są kolekcje parafialne, które są bardzo cenne, udostępniane jako muzea, na przykład Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie, niedaleko tutaj Nowego Sącza. Są to wyjątkowe kolekcje, które gromadzą ludzie, nie mogąc ich pomieścić we własnych domach, z których wydzielają część pomieszczeń na zorganizowanie jakiejś galerii, czy właśnie rodzaju muzeum, które udostępniają. Na przykład takim muzeum jest Galeria Antoniego Rząsy w Zakopanem, która jest wydzielona z prywatnego domu jego syna i udostępniana powszechnie odwiedzającym. Jest Muzeum Twórczości Jana Kasprowicza, również prowadzone przez stowarzyszenie. No, mogłabym wymieniać mnóstwo takich muzeów. Mamy całą wielką bazę muzeów, którą tworzymy wspólnie z Departamentem Kultury i Promocji, Dziedzictwa i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Generalnie cieszymy się, że województwo małopolskie zauważyło, że jest to ważna sfera działalności prywatnych kolekcjonerów, zbieraczy i że chce w jakiś sposób tym zbieraczom pomagać, bo prawdę mówiąc, jeżeli ktoś jest osobą prywatną, nie może liczyć na pozyskiwanie środków finansowych, na rozwój takich muzeów, musi szukać innych możliwości, zakładając fundacje, stowarzyszenia, które już jako organizacje pozarządowe mogą z pewnych grantów korzystać. Ale chodziłoby o to, żeby po pierwsze otworzyć oczy takim właścicielom prywatnych kolekcji, w jaki sposób mogą pozyskiwać środki, na co mogą liczyć ze strony instytucji samorządowych, instytucji kultury, które działają przecież tutaj w województwie małopolskim bardzo licznie. I w jaki sposób rzeczywiście można te wzajemne kontakty jakoś zacieśnić z obopólną korzyścią. I dla tych właścicieli prywatnych, którzy mogliby skorzystać powiedzmy z pomocy przy klasyfikowaniu czy opisywaniu zbiorów, porządkowaniu tych kolekcji, pomaganiu w realizowaniu wystaw, co zresztą przez lata robiliśmy, pomagając chociażby w Marcinkowicach przy realizacji wystawy poświęconej I wojnie światowej, obecności tam marszałka Piłsudskiego. No, pomagaliśmy chociażby oddziałowi Straży Granicznej w zorganizowaniu takiej wystawy poświęconej pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich. Myślę, że można by wymienić jeszcze bardzo wiele różnych działań, które muzeum podejmowało na prośbę takich prywatnych właścicieli.
20: A ile takich muzeów jest w Małopolsce?
19: Jest ich kilkadziesiąt. My cały czas budujemy bazę tych muzeów. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili dokładnie, ile tych muzeów jest, bo właśnie jestem w trakcie uzupełniania takiej bazy, którą stworzyliśmy wspólnie właśnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
20: A na Sądecczyźnie możemy powiedzieć?
19: My tutaj na naszej stronie muzealnej, internetowej, prezentujemy kilka muzeów, które wyraziły chęć promowania się w ten sposób. Jest ich kilka dosłownie. Są to izby regionalne, które właśnie zajmują się kulturą górali białych. To jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, taka izba regionalna właśnie tam. Czy też o podobnym zakresie tematycznym izba szkolna, bardzo rozbudowana w Maszkowicach. Wspominałam młyny. Mamy też na naszej stronie młyn w Roztoce Brzezinach, który prowadzi kolega pomagający nam chociażby, kiedy powstawał wskansenie sektor przemysłu ludowego. Tam między innymi mamy młyn. Uczestniczył właśnie właściciel tego młyna w Roztoce Brzezinach w takim projekcie urządzania tego fragmentu sektora przemysłu ludowego. No cóż jeszcze, mamy na stronie naszej kolekcjonera z Piątkowej, który zbiera metalowe różnego rodzaju talerze, patery, kielichy ozdabiane scenami produkcji, właściwie uprawy produkcji i spożywania wina. tutaj na tym terenie mamy takiego zbieracza i właśnie ogromna kolekcja, którą też chcielibyśmy w przyszłości pokazać na wystawie czasowej. No jest naprawdę mnóstwo różnych interesujących kolekcji. Nie sposób je wymienić w takiej rozmowie.
0: Niedawno dołączyła też Nowosądecka Izba Węzła Kolejowego w Nowym Sączu.
19: Tak, mamy też taki akces właśnie do tych muzeów domowych. Oczywiście jest to bardzo interesujące, że tak różnorodne są te muzea i tak mają ludzi, którzy z tak wielką pasją się zajmują tymi właśnie muzeami. Prowadzą je czasami poświęcając swój czas po pracy zawodowej, poszukując środków, poszukując darczyńców, no bo na takich zasadach te muzea w tej chwili próbują funkcjonować. Nie jest to oczywiście coś wyjątkowego, że takie muzea funkcjonują tylko w Małopolsce, bo o ile wiem, jest ich sporo na terenie całego kraju. Powstała nawet taka międzynarodowa sieć muzeów domowych. Mówimy w cudzysłowie muzea domowe, bo czasem można by to źle rozumieć, bo to nie chodzi o wszelkie zbiory, jakie ktokolwiek posiada w domu i przywiązuje do tego wagę i uważa, że ma to jakieś wielkie znaczenie historyczne, bo muszą to być zbiory, które mają takie znaczenie ponadlokalne, zbiory, które będziemy postrzegać trochę w takiej szerszej skali. Oczywiście czasami to jest równoznaczne, że zbiór pamiątek

0: Przy czym wcale nie mam pewności, że to będą wszystkie muzea, bo jest naprawdę bardzo wielu ludzi. Czasami te muzea się pojawiają na chwilę. Spotkałam się z takim właśnie działaniem, że ktoś bardzo chciał pokazywać swoją kolekcję we własnym prywatnym domu, potem pojawiły się jakieś inne potrzeby. Ta kolekcja została usunięta na strych, pomieszczenia zostały zagospodarowane tak dla prywatnych celów, takich domowych, rodzinnych. No i już nawet prawie zapomniano o kolekcji, która była udostępniana jako prywatne muzeum, a tylko jakiś krótki artykuł, który pojawił się w czasopiśmie regionalnym, mówił o tym, że takie muzeum w ogóle funkcjonowało. My chcemy to dokumentować, chcemy docierać do takich kolekcji, chcemy pomagać kolekcjonerom i przekonywać ich, że ta współpraca ma sens.
1: Ale to nie jest tak, że na przykład chce się przejmować te kolekcje, to też warto powiedzieć.
0: Warto powiedzieć o tym, że czasami kolekcjonerzy prywatni mają dużo większe możliwości, a nawet wiedzę na temat własnej kolekcji, którą dysponują. Jest na przykład takie prywatne muzeum motyli, Artropoda w Bochni, które jest największym muzeum tego rodzaju w Polsce, z największą ilością, nie wiem czy w ogóle ludzie o tym wiedzą, na pewno część osób tak, ale kto nie był w tym muzeum, bardzo polecam, bo to jest naprawdę niezwykłe muzeum, fantastycznie prowadzone. I myślę, że my jako muzeum regionalne, które nie zajmuje się, nie ma w ogóle takiej działki przyrodniczej poświęconej jakimś owadom z tych terenów, przy czym oczywiście w Bochni to nie tylko owady, motyle z terenu Małopolski, ale praktycznie z całego świata. Niezwykła kolekcja i najwięcej o tej kolekcji wie jej właściciel. Więc do niego należy się zwracać w różnych sprawach, wypytywać o te motyle. Na pewno bardzo wiele potrafi powiedzieć. Mamy taki plan, żeby stopniowo te muzea, które wyrażą na to zgodę, umieszczać na naszej stronie internetowej. Chcemy też robić taki większy projekt w przyszłości. Być może stworzymy stronę prywatnych muzeów, na której będzie można dotrzeć do wszystkich kolekcji. Wiem, że Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Promocji myśli o tym, żeby stworzyć taką interaktywną mapę województwa małopolskiego, na której będzie można na stronie województwa małopolskiego wejść na każdą taką miejscowość i odnaleźć sobie prywatne muzeum z adresem, z możliwością kontaktu, z krótką informacją o tym, co to w ogóle za muzeum jest. No myślę, że to będzie jakiegoś rodzaju działanie, które jakoś tak upowszechni po pierwsze te kolekcje, a poza tym umożliwi też ludziom docieranie do nich.
2: Mówiła Maria Marcinowska, która dokumentuje działalność muzeów domowych. Teraz o historii jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją sam Bolesław Barbacki jeszcze przed II wojną światową. Chodzi o popularną odzieżówkę, która mieściła się przy ulicy Morawskiego. Teraz to zespół szkół numer 3. O jego historii mówi dyrektor Czesław Sarota.
3: Rok 1926 to rok, kiedy to właśnie Bolesław Barbacki zakłada w Nowym Sączu szkołę przemysłową żeńską koło Towarzystwa Szkół Ludowych. Tutaj w tym momencie działa. Ta szkoła zostaje założona, ale nie ma lokum. Na początku to było 20 parę uczennic. Musimy mieć tego świadomość. Szkoła zaczynała się rozwijać, zaczynała dopiero pojawiać się na mapie Nowego Sącza jako odzieżówka. Bolesław Barbacki miał piękne założenie i taką swoją piękną misję, którą odczytujemy z jego pięknie prowadzonych kronik. W pierwszej tej kronice jest odnotowane, że zakłada szkołę dla zdolnej, ale biednej i ubogiej młodzieży, która pochodzi z obrzeży Nowego Sącza, z wiosek podsądeckich i tam właśnie te perełki były wyszukiwane przez naszego patrona, które później realizowały się w odzieżownictwie, że tak powiem, czyli w projektowaniu odzieży i w krawiectwie.
1: Ale Barbacki również założył zakłady, w których później te absolwentki tej szkoły mogły pracować i zarabiać na siebie.
3: Zgadza się. O co chodziło tutaj Bolesławowi Barbackiemu? Przede wszystkim o to, żeby ta młodzież, która kończy tą szkołę, żeby nie pozostała później na tak zwanym bezrobociu, że tak powiem.

0: wiem, na te czasy, no, bez pracy. W związku z tym zakłady, w których te dziewczynki, które były zdolnymi dziewczynami, dobrze się uczyły, więc im ułatwia możliwość pracy. Trzeba też zaznaczyć, że Bolesław Barbacki zdarzał się też z taką sytuacją, kiedy była bardzo zdolna uczennica, a rodzina była wielodzietna i rodziców nie było stać płacić to skromne czesne Barbackiemu. W związku z tym on często te dziewczyny kształcił, że tak powiem, za darmo, wykorzystując ich wspaniały potencjał wiedzy i umiejętności. No bo to oprócz wiedzy, to jeszcze ta umiejętność krawiecka była bardzo ważna, prawda? Żeby ta dziewczyna później mogła być dobrą krawcową, dobrą szwaczką. W związku z tym tutaj te założenia Barbackiego były.
1: Ale Barbacki nie był długo dyrektorem tej szkoły, bo to w zasadzie przez jedną dekadę.
0: Tak, jedną dekadę, 11 lat był dyrektorem. No niestety później już jego losy, to już wiemy z historii, jak się potoczyły. Wybuch II wojny światowej, no i później ta jego tragiczna śmierć, gdzie, proszę zauważyć, on nie pozostawił Sądecczyzny, nie opuścił Nowego Sącza, chociaż mu tak doradzano, żeby wyjechał, żeby się ukrył, tylko był wierny Sądeczanom, wierny tej młodzieży, którą kształcił, i do końca pozostał na terenie miasta Nowego Sącza i stąd został wywieziony do Biegonic, gdzie został rozstrzelany.
1: A jak wygląda historia szkoły po wojnie?
0: Po wojnie oczywiście przewinęło się w tej sztafecie pokoleń Bolesława Barbackiego wielu dyrektorów naszej szkoły. W 1937 roku funkcję dyrektora pełni pani magister Stefania Czarnecka, która przez 35 lat kieruje tą szkołą, realizując oczywiście to dzieło Bolesława Barbackiego. Musimy tu zaznaczyć, że już w tym momencie budynek był pozyskany przez Bolesława Barbackiego przy ulicy Morawskiego 2. W związku z tym tutaj na zadaniach, że tak powiem, pani dyrektor Stefanii Czarneckiej było pielęgnowanie tego budynku, rozwijanie tej działalności społeczno-szkolnej. W 1961 roku szkoła wróciła do swojego budynku przy ulicy Morawskiego 2, a po 35 latach kierowania szkołą pani dyrektor Stefania Czarnecka odeszła na emeryturę zasłużoną, przekazując funkcję pani Bronisławie Leśniak. I tutaj pani Bronisława Leśniak krótko kierowała placówką naszej szkoły. Jej taka serdeczność, podejście do młodzieży była bardzo, bardzo, bardzo oddanym, była człowiekiem. Zmarła w wieku 40 lat, więc bardzo, bardzo krótki ten okres dyrektorowania tej pani dyrektor. W 1973 roku szkołę przejmuje pani magister Teresa Szczepanik, która jest obecna wśród naszych emerytów aktualnie. Pani Teresa Szczepanik między innymi organizowała jubileusz 50-lecia szkoły, jak również też dokonała też wiele remontów w naszej szkole. Kolejnym dyrektorem po tej pani Teresie Szczepanik był dyrektor Pazdyk, który też krótko był dyrektorem z tego względu, że przedwczesna śmierć też go wyrwała z grona nauczycieli. I przez 15 lat, kolejnych lat, dyrektorem była pani Barbara Dębicka. Pani dyrektor Barbara Dębicka między innymi, to za jej przyczyną w zespole szkół już numer 3 w dawnej odzieżówce powstaje 6 liceum ogólnokształcące, do dzisiaj istniejące w naszym zespole. No i od 1999 roku ja przyjąłem tą pałeczkę w sztafecie pokoleń dyrektorów Barbackiego. Mogę powiedzieć, że utrzymałem ten wspaniały klimat, który Barbacki stworzył w tej szkole. W dalszym ciągu dbamy o młodzież zdolną, dbamy o jej wychowanie, staramy się, aby się czuli bezpiecznie w naszym zespole szkół. Zresztą młodzież w ankietach wypowiada się, że szkoła przy Morawskiego to jest drugi ich dom, bezpieczny dom i z tego się bardzo, bardzo cieszymy, że w ten sposób jest przez młodzież odbierana nasza szkoła. Nauczyciele, pedagodzy nasi serce wkładają w tą młodzież, którą kształcą i wielką satysfakcją jest dla nas, jeżeli młodzież wychodząc z tej szkoły, o tej szkole pamięta. To jest bardzo ważne. Absolwenci do nas wracają i wspominają bardzo dobrze czas spędzony w zespole szkół numer 3, czyli w szkole Barbackiego.
1: A jakie pana zdaniem było takie największe wyzwanie dla tej szkoły na przestrzeni tych 95 lat?
0: No to jakbyśmy sięgnęli na sam początek, no to najpierw wyzwaniem było pozyskanie budynku dla tej szkoły przez naszego patrona Bolesława Barbackiego. Później czas II wojny światowej, w naszej szkole mieściło się wojsko, w związku z tym trzeba było się z tej szkoły w czasie II wojny światowej wyprowadzić. Później powrót do tej szkoły, od nowa ją urządzać, prawda. To wszystko spoczywało na barkach tych dyrektorów, których wymieniłem. Później oczywiście pewna modernizacja, zmiany oświatowe, które następowały sukcesywnie. Musimy pamiętać, że przechodziliśmy pewne ustroje, prawda, w państwie polskim, w związku z tym też tu pewne zmiany też następowały. No i do dzisiaj jeszcze jest jeden problem dla naszego zespołu szkoła, mianowicie brak sali gimnastycznej. Jak na czasy XXI wieku, no to naprawdę bardzo się borykamy z tym, że no nie możemy się pochwalić jakąś piękną salą gimnastyczną czy aulą. Ta szkoła nie posiada. Chyba jako jedyna na terenie miasta Nowego Sącza, która nie ma sali gimnastycznej. Z prawdziwego zdarzenia musimy wynajmować salę.
1: Panie dyrektorze, ja też wiem, że jest taka, można powiedzieć, legenda, która krąży o szkole, że wy macie taką magiczną szkatułkę, do której zagląda się tylko i wyłącznie w momencie, gdy pojawią się trudne dla szkoły czasy. Proszę nam więcej o tym opowiedzieć.
0: Tak, ta szkatułka też przechodzi, jak to mówię, w tej sztafiecie, po kolei z rąk do rąk dyrektor dyrektorowi przekazuje. Jest to maleńka porcelanowa szkatułeczka w kolorze niebieskim, która ma mieć, to jest taka historia, taki mieć jakby taką moc w momencie, kiedy są trudne, bardzo trudne czasy dla szkoły, to dyrektor może ją troszkę uchylić i wtedy no, los się zmienia. Ja nie miałem jeszcze potrzeby otwierania tej szkatułki, moja poprzedniczka pani Basia Dębicka też, ale wierzy mocno w ten talizman. I ten, to jest taki talizman szkolny, który wędruje z historią naszej szkoły, tak jak wędruje tutaj w tym gabinecie wiszący autoportret Bolesława Barbackiego. To też ważna rzecz. Zresztą właśnie ten portret, autoportret Bolesława Barbackiego po raz pierwszy zawisł podczas jego urodzin, 130 urodzin w Willi Marii, prawda? I to też taki moment historyczny, który zostanie w kronikach szkolnych odnotowany. Tym bardziej, że powiem tak, że wchodząc do Willi Marii poczułem takiego ducha Barbackiego, że tak powiem, bo to jego obcowanie tam się wyczuwa, tak jak się wyczuwa w naszej szkole. Te mury to jest jego historia, zarówno Willia Maria, jak i ta szkoła. On kochał te dwa miejsca i to bardzo, pozostawiając właśnie ten swój magiczny ślad, prawda, w historii. Co ciekawe, też chciałbym się z Państwem podzielić, przy 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego, po uroczystościach w Biegonicach, mieliśmy piękną uroczystość w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu i przed uroczystością tej mszy świętej z plebanii wyszedł ksiądz biskup pomocniczy Stanisław Salaterski. Myśmy z młodzieżą, z pocztem sztandarowym na zewnątrz jeszcze stali, był piękny, upalny dzień i podszedł tak pięknie do nas i mówi tak: a i ze szkoły jesteście Barbackiego? Ja mówię: tak, jesteśmy ze szkoły. A proszę mi powiedzieć, jakim katolikiem był Barbacki? Pewna konsternacja, no bo w księgach, w kronikach na ten temat za bardzo nie mamy informacji, ale myślę, że odpowiedź się sama nasuwa. Był dobrym katolikiem, bo kochał człowieka. Kochając człowieka, kochał Pana Boga i przelewał to na swoje płótna. Malował piękne portrety ludzi, malował też piękne postacie biblijne i to wiąże się jedno z drugim bardzo. Także myślę, że dobrym katolikiem też musiał być, skoro pokochał człowieka, prawda?
2: Tu warto dodać, że przed wojną przy szkole działały zakłady krawieckie, w których pracowały absolwentki szkoły. Nowy Sącz, miasto, które pokochałem. Fani twórczości sądeckiego malarza Wacława Jagielskiego powinni sięgnąć po tę książkę. To specjalny katalog, który artysta wydał kilka lat temu. Znalazły się w nim jego wiersze, obrazy i wspomnienia. Skąd wziął się pomysł na książkę? Posłuchajcie samego artysty, Wacława Jagielskiego.
3: Żyjąc w tym mieście spotkałem masę ludzi. Fantastycznych, wspaniałych. Spotkałem tutaj piękną przyrodę. Inną niż tą, którą zostawiłem na Dolnym Śląsku. Spotkałem świetnych ludzi, ciekawą architekturę i historię tego miasta, piękną, którą poznawałem sukcesywnie, chodząc po ulicach tego miasta, spotykając się z ludźmi, moimi nauczycielami, później kolegami też również, koleżankami. Tak wrosłem w to miasto bardziej niż i bardziej teraz w nim tkwię niż te miejsca, które zostawiłem mając lat 16. Z serca przede wszystkim. Słuchajcie, największą wartością ludzką jest prawda. Jeżeli ona w człowieku dominuje, to już jest dobrze. Ja staram się żyć tą prawdą i odbierać życie prawdziwie, czyli wszystkimi zmysłami, jakie Bóg mi dał. I wtedy, słuchajcie, naprawdę jest dużo radości, jest dużo, wiele pomysłów, jest wiele koncepcji na nawet trudne sprawy. To wszystko daje się jakoś pięknie poukładać logicznie. Myślę, że prawda jest takim motywem wiodącym i w moim życiu na pewno i w życiu przyjaciół, czyli ludzi, z którymi ja się otaczam, Każdy z nas tworzy jakąś przestrzeń swojego życia i jedni do niej pasują, drudzy nie pasują. Ci wszyscy moi przyjaciele pasują do mojego modelu, ja prawdopodobnie do ich modelu. No i tak jakoś wspólnie się tutaj obracamy i te pomysły też do moich wierszy, piosenek tworzą się z kontaktu z ludźmi, kontaktu z Bogiem, z przyrodą, słuchajcie, z modelem, czy to jest żywy, czy martwy, który ja maluję. No, ten świat naprawdę jest piękny i jeżeli tylko potrafimy go tak w ten sposób przeżywać, to chce się coś napisać, chce się coś zaśpiewać. A że jeszcze tak jest świetnie w moim przypadku, że otaczają mnie ludzie bardzo zdolni i bardzo życzliwi, no to jak nie skorzystać z tego? Ja ten Nowy Sącz, to miasto poznawałem wakacyjnie najpierw. Przyjeżdżałem tutaj na wakacje, będąc małym chłopcem, bo jak wspomniałem, mieszkałem na Dolnym Śląsku, a tutaj tak do babci przyjeżdżałem i tak wakacyjnie poznawałem. Na poranki chodziłem, mama mnie zabierała na poranki w niedzielę, do kina, do muzeum. No tak, to co można było tutaj poznać, jakieś drobne, niedalekie wycieczki. Miasto mi się podobało, dowiedziałem się, że tutaj mieszkał fantastyczny artysta Bolesław Barbacki, a ponieważ ze sztuką zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, więc oglądnąłem te obrazy, byłem zachwycony, powaliło mnie to malarstwo i lubiłem co rok, jak tutaj wracałem, zawsze odwiedzałem galerię Bolesława Barbackiego. No i tak powolutku, tak jak wspomniałem, dochodziły do tego jeszcze osoby, ludzie, koledzy, moi nauczyciele, no i przyjaciele. I tak to wszystko powoduje, że się zaczyna najpierw człowiek przyzwyczajać, bo to niełatwy był pierwszy rok taki wyrwania się stamtąd, pierwsza ta moja najbardziej taka słodka młodość, dzieciństwo, młodość, tutaj nagle wszystko obce, ale taki czas adaptacji mijał, potem się to zaczęło lubić, potem kochać, a teraz już sobie w zasadzie nie wyobrażam, żebym miał opuścić to miasto i wyjechać na stałe gdzieś. Lubię jeździć poza, do Krakowa, gdzieś do teatru, tu czy tam, ale lubię wracać do Sącza. Ta książka, jeśli chodzi od strony malarskiej, no to ona się, można powiedzieć, budowała od 79 roku, bo dwa najstarsze obrazy z tego roku umieściłem w tej książce. Generalnie najwięcej obrazów jest z roku ostatniego, bo przygotowywałem do tej książki również i wystawę, pod też tą samą nazwą. Wystawa była w Małej Galerii, więc gro bardzo nowych kadrów powstało. Jeśli chodzi o stronę pisarską, no to zrobiłem te wszystkie teksty, napisałem łącznie z wierszami, piosenkami od października, czyli jak zamknąłem sprawę z pierwszej, wcześniejszej książki Na styku szeptów, taki tom, wierszy, album, do którego zrobiłem spektakl razem również i z przyjaciółmi, którzy dzisiaj będą na tej sali i również współtworzą dzisiejszy wieczór. To od tego momentu, od października, zacząłem wchodzić ostro w tą książkę, no i w kwietniu była już na maszynach w drukarni.
1: A były jakieś trudności związane z pisaniem tych wierszy, czy wyborem obrazów?
3: W zasadzie nie. Nic na siłę. Tu wszystko naprawdę logicznie wypływało z moich potrzeb. Ona miała się zakończyć już gdzieś w styczniu, jak ogłosiłem gdzieś na wystawie swojej nawet, że właśnie dzisiaj skończyłem książkę i tak pół ludzi mi nie wierzyło. Jak znam ciebie, nic jeszcze nie jest skończone do ostatka. I rzeczywiście tak, ja tak pracuję, że gdzieś tam jeszcze w każdej swoich przemyśleniach robię korektę, jeszcze coś dołożę, jeszcze coś zmienię. No to może ta trudność, ale to nie dla mnie, bo ja tak pracuję. Dla ludzi, którzy ze mną pracują, może była ta trudność. No, tą książkę składał mój syn. On już mnie zna doskonale, Daniel. I jak ja mu powiedziałem, no to synu, tak już w styczniu jest koniec, jak cię tato znam, to jeszcze nie koniec, i tak rzeczywiście było. No bo im dokładałem jeszcze roboty troszeczkę i on musiał jeszcze tam pewne rzeczy zmieniać. Ale ja naprawdę napisałem to z potrzeby i bez wysiłku jakiegoś takiego specjalnego, coś muszę na siłę wymyśleć, nic. Okazuje się, że powinien powstać drugi tom, bo tyle rzeczy nie opisałem, a pięknych, ciekawych, zabawnych, śmiesznych, o ludziach, z którymi się przyjaźnię, że prawdopodobnie jak Pan Bóg pozwoli, da sił i zdrowia i trochę pożyć, to coś nowego jeszcze w tym temacie zrobię. Warto jest sobie zrobić czasami, ja robię codziennie, taki rachunek sumienia, czyli co zrobiłem, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego tak, dlaczego nie tak. No i tak jest, takim myśleniem się człowiek kładzie spać, to w zasadzie nie śpi, tylko siada i zaczyna, no czasami pisać. To tak właśnie z życia to się bierze, z życia, z obserwacji, z potrzeby, z wdzięczności, z fascynacji muzyką, ludźmi, powietrzem, słońcem, wiatrem. Jestem pejzażystą przede wszystkim, z elementami architektury, ale nie obca jest mi postać ludzka. Jeśli tak, to ona jest dominującą, motywem dominującym. Nie maluję pejzaży z dodatkiem człowieka, że tam człowiek sobie gdzieś jako sztafasz istnieje. Nie, dla mnie albo człowiek jest tym numer jeden, tą postacią numer jeden, głównie kobieta, która jest piękna, która jest pełna wrażliwości, można tutaj dokładać wiele przymiotników, i pełna fascynacji dla mnie. No więc maluję kobietę albo pejzaż bez ludzi. Każdy obraz, który ja maluję i który zdecyduje się na to, że on może być pokazany publiczności, jest mi bardzo bliski. To nie ma tak, że są dla mnie obrazy przeciętne i takie, które bardzo kocham. No, to może to wypływa z takiego mojego egoizmu trochę, ale taki egoizm dla artysty jest niezbędny, bo muszę się nacieszyć tym obrazem. Jak on mnie raduje wewnętrznie, to ja go mogę pokazać, ja się nim mogę podzielić z odbiorcą. Jeśli nie czuję tego, on nie jest oglądany. Także no, lubię te swoje obrazy, lubię je malować. To jest takie zajęcie, które pozwala mi czuć wolność, swobodę. No a to chyba najważniejsze cechy.
2: Mówił sądecki artysta-malarz Wacław Jagielski. Jak dawniej ubierali się mieszkańcy Nowego Sącza i jaka moda panowała w XIX wieku, tego wszystkiego można dowiedzieć się z katalogu, który można dostać w Nowosądeckim Muzeum. W jego przygotowaniu pomogła Maria Molenda z Fundacji Nomina Rose w Nowym Sączu.
4: Jest to katalog zbiorów muzealnych i dwa teksty, które przygotowałam, dotyczą spraw mody. Pierwszy w ogóle dotyczy tego, jak się kształtowała moda mieszczańska w Sączu w XIX wieku i na początku XX, a drugi jakby rozpatruje sprawę ustroju poprzez pryzmat fotografii i pracowni fotograficznych i w ogóle fotografii jako nowej sztuki, która narodziła się w wieku XIX, na początku tego wieku, tej epoki i stała się takim ważnym medium w życiu, w ogóle w sztuce, również w kulturze XIX wieku. Tekst, myślę, że sam temat jest po prostu bardzo interesujący, dlatego że pozwala nam odkryć pewien aspekt takiego codziennego życia sądeczan, które przecież bardzo też kręciło się wokół ubioru. W zależności oczywiście od tego, kto jaką zajmował pozycję społeczną w tym naszym XIX-wiecznym mieście, czy to była osoba zamożna, czy to była osoba uboga, która z trudem wiązała koniec z końcem, to ten stosunek do ubioru był inny i wiązał się też jakby z innymi sposobami postępowania z ubiorem. Znaczy osoby mniej zamożne nie posiadały tylu sztuk garderoby, które pozwalałyby im na dostosowanie się do takiej obyczajowości XIX-wiecznej, która na przykład wymagała założenia odpowiednich ubiorów na przykład na spacer, innych na jakieś wieczorne spotkania, do teatru, czy na jakieś uroczyste wydarzenia. I oczywiście też w jakiś sposób dostrzegamy to w fotografiach, ponieważ fotografie, zresztą te, które są w katalogu, pochodzą i ze zbiorów fundacji, ale też pochodzą ze zbioru Muzeum Okręgowego, który posiada bardzo też interesujący zbiór fotografii z fotografią jedną, której szczególnie muzeum zazdroszczę. To jest piękna fotografia Anieli Cyło, żony inżyniera Cyło. Przepiękna fotografia z jej córeczką malutką. Te fotografie tutaj się pojawiają w katalogu i pokazują nam jakby zarówno twarze, jak i stroje dawnych sądeczan. I też pozwalają nam właśnie zobaczyć, dostrzec, że gdzieniegdzie mamy do czynienia z bardzo takimi wystylizowanymi kreacjami, bardzo pięknymi, z odpowiednimi dodatkami, takimi jak wspaniale przystrojone kapelusze w przypadku kobiet, a gdzie indziej te ubrania są takie bardziej prostsze. Widać też, że trochę znoszone, że to jest coś, w czym się jednak duży jakby bardzo funkcjonuje. Właściwie na co dzień niemalże się używa podobnego ubioru. To jest w zasadzie, jeśli chodzi o ubiory, druga połowa XIX wieku, bo od wtedy zaczynamy mieć takie źródła, które nam po prostu więcej mówią na temat ubioru mieszkańców Nowego Sącza. I tutaj docieram prawie do II wojny światowej, opierając się na przykład również o fotografie, które się w tej publikacji ukazały, a które pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, oddział w Nowym Sączu. To jest bardzo ciekawa kolekcja fotografii, które należały do, czy łączone są ze sobą Uszera Wakszala, czyli takiego młodego żydowskiego mężczyzny, który być może wyjechał do Palestyny przed wojną, a być może zginął w czasie II wojny światowej. Tego się nie dowiemy pewnie nigdy i nie wiemy tego teraz, ale to jest bardzo ciekawa kolekcja, która zawiera kilkadziesiąt fotografii, gdzie widzimy młodzież żydowską, sądecką, w różnych sytuacjach, na różnych spotkaniach, w czasie różnych, nie wiem, jakichś wydarzeń życiowych, czy tam na przykład uprawiania sportu, jakichś spotkań i możemy też zobaczyć, że ten ubiór zasymilowanych Żydów nie różnił się w zasadzie, nie różnił się niczym od tego, jak ubierali się inni mieszkańcy Nowego Sącza. W katalogu są też zdjęcia ze zbiorów biblioteki publicznej w Nowym Sączu. To są absolutnie wspaniałe i unikatowe fotografie związane na przykład z Trębeckim, który był burmistrzem Nowego Sącza, czy z młodym Zubrzyckim, który był też takim i jakby darczyńcą, mecenasem miasta, który swój bogaty zbiór książek przekazał bibliotece. I tutaj są jego fotografie nawet z jego dzieciństwa, czyli to są fotografie z dosyć, jeśli chodzi o czasy fotografii w Nowym Sączu i funkcjonowania tutaj wczesnego okresu, bo z lat 70. I są też niezwykle ciekawe, także dlatego, że możemy prześledzić po prostu życie właściwie Zubrzyckiego od czasów, kiedy był małym dzieckiem, do czasów, kiedy już stał się dojrzałym mężczyzną.
1: No jak pani sądzi, które z elementów garderoby właśnie z tamtych czasów mogą nas dziś zaskakiwać?
4: Myślę, że bardziej to ma miejsce w ubiorze może kobiecym, ponieważ ubiór męski w zasadzie uległ takiej standaryzacji w XIX wieku i wtedy w zasadzie rodzą się korzenie też tego ubioru, który znamy nawet współcześnie, chociaż już w tym eleganckim wydaniu, czyli że mamy marynarkę, koszulę, spodnie, czasem kamizelkę i to był taki podstawowy skład tego ubioru męskiego, który oczywiście w bardzo subtelny sposób też różnił się w zależności od okazji, czyli inne było ubranie spacerowe, inne było ubranie wieczorowe, były surduty, fraki, tużurki. One się między sobą różniły krojem, wyglądem, ilością guzików. I to były takie subtelności, które mężczyźni wówczas potrafili ocenić i również zwrócić uwagę na to, z jakiej tkaniny dany ubiór męski był wykonany, ponieważ to ta tkanina głównie decydowała jakość wykonania, o tym, czy dane ubranie było rzeczywiście tak elegancko odszyte i należało do kogoś zamożniejszej warstwy czy zamożniejszych sfer. Taką ciekawostką w ubiorze męskim były na pewno dopinane kołnierzyki i dopinane mankiety, które można było właśnie przypiąć, odpiąć, wymieniać je w ciągu dnia na przykład, i tu mężczyźni już dbali o to, żeby mieć taką odpowiednią kolekcję do wymieniania. W związku z tym były przydatne spinki do mankietów. Taka ciekawa, tutaj te teksty osobiste wspominające takie spinki do mankietów pochodzi ze wspomnień Bolesława Barbackiego, jak to po zdanej pięknie maturze od ojca dostał w prezencie spinki z orłem i to dla niego było dodatkowym takim przeżyciem, bo ten orzeł był oczywiście znakiem Polski. To były spinki, które miały dla niego patriotyczne, bardzo emocjonalne znaczenie. No ciekawostką mogły być też nakrycia głowy, czyli meloniki. Dzisiaj już tych nakryć głowy się nie stosuje, nie nosi się ich, natomiast w XIX wieku to było nie do pomyślenia, żeby wyjść na zewnątrz, wyjść z domu bez nakrycia głowy, i to dotyczyło zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kobiety również musiały mieć te nakrycia głowy i one akurat miały bardzo wyrafinowane, przystrojone pięknymi piórami, czasem wypchanymi ptakami nawet, bo XIX wiek był bezlitosny dla zwierząt niestety i całe gatunki przetrzebiono, żeby te piękne, egzotyczne ptaki na przykład miały miejsce potem na kapeluszach kobiet, czy z nich tworzono na przykład peleryny przepiękne z piór egzotycznych ptaków, które przepięknie się mieniły, dawały wspaniałe efekty kolorystyczne. To nie dotyczyło tylko Polski, to dotyczyło obyczajowości, która w zasadzie sięga czasów epoki średniowiecza, kiedy jednak przyjęte było, aby zakrywano głowę. Wynikało to z obyczajowości, być może to też wynikało z tej podstawowej funkcji ubrania, czyli ubranie miało chronić człowieka przed warunkami różnymi klimatycznymi, zewnętrznymi, ale również w cieplejszych krajach te nakrycia głowy były stosowane. Po prostu ten obyczaj nakrywania głowy był tak mocno zakorzeniony, że przetrwał przez następne stulecia. Oczywiście te fasony nakryć głowy ulegały zmianom i zmieniały się w zasadzie co epoka, i również w samej epoce też konkretnie ulegały przemianom. Inne kapelusze na przykład w XIX wieku noszono do sukni turniurowych, inne do krynolin, inne już do mody z lat schyłku lat 90. Zupełnie inne już na początku wieku XX, kiedy zaczynają pojawiać się te ogromne takie kapelusze. Do kapeluszy potrzebne były na przykład szpile, które przytrzymywały kapelusz na głowie w odpowiedni sposób. I też na przykład to noszenie nakryć głowy, ono przetrwało jeszcze i do początku, właściwie do okresu wojennego, do okresu powojennego też ciągle jeszcze te kapelusze były noszone, ale potem już coraz rzadziej. No, w naszych czasach już bardziej patrzymy jak na jakieś takie trochę dziwadło, tak na osobę, szczególnie jeśli jest młoda, tak bardziej to jest akceptowane w przypadku starszych osób, że noszą kapelusze. Oczywiście, kiedy patrzymy na, nie wiem, angielskie salony arystokratyczne, to tam bez kapelusza też ani rusz. I oczywiście te kapelusze również są dostosowane do tego, jaka pora, jaka godzina i jaki rodzaj przyjęcia.
2: Katalog można dostać w Nowosądeckim Muzeum, a część strojów, o których mówiła Maria Molenda, można zobaczyć na stałej wystawie w budynku głównym muzeum przy ulicy Jagiellońskiej. Ma największą kolekcję prac Nikifora. Chodzi o nowosądecki oddział Muzeum Okręgowego w Krynicy Zdroju. Znajdziemy je w zabytkowej, typowej dla XIX-wiecznych uzdrowisk drewnianej willi Romanówka. O samym muzeum, jak i o Nikiforze opowiedział nam Zbigniew Wolanin z Nowosądeckiego Muzeum.
5: No i to jest postać może jedna z najbardziej fascynujących w dziejach sztuki europejskiej XX wieku. Nikifor w ostatnich 10 latach życia zdążył jeszcze zaznać wielkiej sławy, no jak i zainteresowania ogromnego, jakiej w tym czasie jego twórczość cieszyła się ogromnego powodzenia, ale rzeczywiście było to kilka ostatnich lat życia. Natomiast przez prawie całe swoje życie człowiek ten żył w wielkiej biedzie, w odizolowaniu od społeczności lokalnej, tej krynickiej, w której żył. ponieważ był no, poniekąd łomnym. Miał wadę bardzo silną, wadę wymowy, polegającą na tym, że mówił w sposób bardzo niewyraźny. Był Łemkiem, więc mówił zarówno po łemkowsku, jak i po polsku. Natomiast, żeby go zrozumieć, trzeba było jakiś czas z nim pobyć. Ci ludzie, którzy znaleźli czas dla tego bezdomnego artysty, którzy zechcieli wsłuchać się w jego mowę, potrafili po kilku dniach całkiem dobrze z nim się porozumieć. No ale tych było niewielu. Najczęściej ludzie przechodzili obojętnie obok tego dziwnego ulicznego artysty, który ze swoim takim przenośnym warsztatem gdzieś w Krynicy, czy to na ławkach, czy najczęściej na murku przy ulicy Pułaskiego właśnie ten warsztat rozkładał, malował, prezentował tam swoje obrazki i zachęcał kuracjuszy, mieszkańców Krynicy do tego, aby taki obrazek od niego kupić jako pamiątkę z Krynicy. A więc możemy mówić, że tutaj no, Nikifor miał jednak taki intuicyjny zmysł marketingowy no, jakoś wyrobiony, mimo że to w tych odległych latach, bo to o czym mówię, to były jeszcze lata 20, lata 30 XX wieku, ponieważ Nikifor od najwcześniejszej młodości w zasadzie czuł się wyłącznie malarzem. Nikifor niemożliwe było, żeby on jakieś inne zajęcie mógł wykonywać. Zresztą nie nadawał się prawdopodobnie do żadnej pracy, bo był bardzo człowiekiem takiej drobnej postaci, bardzo słabym fizycznie, więc praca fizyczna nie wchodziła w grę. Ani żadna inna chyba też, no z racji praktycznie niemożliwości komunikowania się, wybrał malarstwo i to był wybór na całe życie, dlatego że malarstwo wypełniło życie Nikifora bez reszty praktycznie. Pierwsza wystawa inaugurująca działalność muzeum w 1995 roku była taka ogromna, można było te wspaniałe obrazy zobaczyć. Może warto o nich wspomnieć, należą do nich takie wielkoformatowe dzieło Autoportret potrójny. To jest chyba może jedyne zachowane, w każdym razie w Polsce, chyba jedyne zachowane przykład takich wielkoformatowych prac Nikifora, najprawdopodobniej z lat 20. Jeszcze kilka znamy ze starych zdjęć, ale one się, te prace nie zachowały. Takie dzieła jak Modlitewnik Nikifora. Nikifor nie miał pieniędzy na to, aby kupić sobie taką prawdziwą książkę do nabożeństwa, z którą mógłby wędrować do cerkwi i być tam, tak jak wszyscy inni łemkowscy gospodarze, więc on sobie ją narysował. Dzieło niezwykłe, to jest 86 stron zdrobiazgowo rozrysowaną jakąś akcją. Kolejne stronice to są jak kolejne stronice książki. Słowem, no... wielkie szczęście, że to dzieło zachowało się do dnia dzisiejszego. Jest w zbiorach muzeum i tylko wyjątkowo znaczących okazjach jest to dzieło pokazywane. Wiele jeszcze innych prac przepięknych, taka kompozycja wieloobrazkowa Uzdrowienie chorej, jedyne w swoim rodzaju dzieło, gdzie ponad 20 małych obrazków wielkości mniej więcej pocztówki, dwustronnie zamalowanych, naklejonych jest przez samego Nikifora na dużej planszy. Jedno jedyne w swoim rodzaju dzieło, w naszym brakuje jednego obrazka od zawsze, można się tak wyrazić. Podobna praca, jedna jedyna, jest jeszcze w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, ale w tamtej kompozycji brakuje połowy obrazków. Są to dzieła tak cenne, że tylko powiem, że jak właśnie na inaugurację Muzeum Nikifora 20 lat temu krakowskie muzeum wypożyczyło nam swoje najcenniejsze prace, ale tej jednej pracy, no jednak nie mogliśmy, ponieważ tej pracy poza mury swojego muzeum nie wypuszczają. Warto się wybrać do Muzeum Nikifora, ponieważ nigdy na jednej wystawie równocześnie nie można tych najwspanialszych. Bardzo piękna postać, pozostająca blisko Nikifora, oczywiście w cieniu Nikifora. To jest jeden z dwóch równorzędnych właściwie bohaterów filmu Mój Nikifor. Chociaż no, postać pana Mariana w tytule nie została, nie znalazła się. Natomiast jak zawsze reżyser no, niezapomniany Krzysztof Krause podkreślał, był to film o dwóch artystach, o dwóch ludziach, dwóch artystach i relacjach łączących właśnie młodego artystę tuż po studiach człowieka, który zaczyna życie rodzinne i artystyczne, i łączący go z tym starym, już skomplikowanym bardzo człowiekiem, wybitnym malarzem, ale postacią bardzo trudną, jaką był Nikifor. To zostało pięknie pokazane na filmie. Człowiek ten zasłużył absolutnie na tytuł honorowego kustosza Muzeum Nikifora. Ogromną część mojej wiedzy o Nikiforze czerpałem właśnie od niego. Znaliśmy się ponad 20 lat. Dowiedziałem się od niego o Nikiforze wszystkiego tego, czego nie można wyczytać w książkach, a książek o Nikiforze i publikacji są setki albo i tysiące w wielu językach. Pan Marian był przez 10 lat z Nikiforem na co dzień, przez ostatnie 10 lat życia artysty. Kiedy poprzedni opiekun prawny Nikifora opuszczał Krynicę, w sposób naturalny padło na pana Mariana, że nie było nikogo, kto miałby się Nikiforem. Wszyscy zwrócili się, ponieważ Nikifor wcześniej bywał w jego pracowni, łączyła ich przyjaźń. Było oczywiste, że to specjalne zadanie spada na pana Mariana, wtedy młodego, 30-kilkuletniego człowieka z żoną, z dwójką dzieci. I że Błosiński, nie było mowy o tym, żeby miał się od tego poświęcenia uchylić, bo to było poświęcenie oczywiście, bo przy wielkich okazjach od święta to były wystawy, to były obrazy i to były dziennikarze, publikacje, filmy. Nikifora chętnie kronika filmowa nakręcała, Przekrój bardzo chętnie, tak jakby w każdym numerze w pewnym momencie prawie jakąś relację dawał z życia Nikifora. W tych latach życia, kiedy Nikifor był już bardzo popularny. Natomiast na co dzień trzeba było zwyczajną ludzką opiekę nad tym starym, skomplikowanym człowiekiem sprawować. No i wtedy był przy nim zawsze Pusiński. Pan Marian był sam malarzem. Studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był profesjonalnym fotografem. Pracował jako fotograf. Zostawił przepiękną dokumentację zdjęć Nikifora z wielu lat, kiedy razem po dniu spędzali i wędrowali. Już w latach 40. zaczynał jako taki fotograf w Krynicy pracujący, robiący zdjęcia turystom Krynicy odwiedzać, ponieważ pan Marian nie pochodził z Krynicy, pochodził z Bochni, ale z Krynicą, z Sądecczyzną był tak blisko związany. Nikifor łękowszczyznę malował. To jedynym poetą, który tak pięknie poezję wyraził, piękną łękowszczyznę, był właśnie Harasymowicz, zakochany w Łękowszczyźnie, szczególnie odwiedzający Muszynę, ale i w Krynicy często bywał. Znał Nikifora, poświęcił mu piękne wiersze i właśnie spotykali się szereg razy. Budynek muzeum, Nikiforówka, było miejscem, gdzie Nikifor marzył, że będzie mógł gościć innych artystów. I to jest jakby takie próba pokazania ekspozycji w ten sposób, jakby ci artyści byli gośćmi, artyści i przyjaciele Nikifora kiedyś, byli dzisiaj gośćmi tego bezdomnego artysty.
2: Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju znajduje się w pobliżu Deptaka w willi Romanówka. Jest jedną z najbardziej znanych ulic w Nowym Sączu, bo znajduje się w samym centrum. Chodzi o ulicę Jagiellońską, którą każdego roku przechodzą setki mieszkańców Nowego Sącza, ale też turystów. A jaką ma historię, o tym opowie Łukasz Połomski, autor książki o Nowym Sączu między zacofaniem a nowoczesnością.
6: To była ulica, która była częścią głównego szlaku handlowego prowadzącego na Węgry, stąd też jej wyjątkowe miejsce w historii i stąd też fakt, że przy tej ulicy swoje kamieniczki budowali właściwie najbardziej wpływowi, najbardziej bogaci sądeczanie, których po prostu było na to stać. Takim nazwijmy to okresem przejściowym, czy okresem takim kluczowym w historii tej ulicy jest początek XX wieku, przełom XIX-XX, kiedy ona się właściwie ukształtowała tak, jak ją widzimy teraz, a więc powstały te kamienice, które widzimy teraz, w większości oczywiście, bo są też kamienice późniejsze, budowane na na ulicy Jagiellońskiej. I tutaj oczywiście można by wymieniać te rodziny, które zamieszkiwały tę ulicę do okresu 1939 roku, bo to była ulica właściwie, która była takim lustrzanym odbiciem Nowego Sącza. Mieszkali tam Polacy, mieszkali tam Żydzi, mieszkali tam Ewangelicy, mieszkali tam potomkowie węgierskich urzędników i osadników, nazwijmy to, potomkowie Czechów, Austriaków, więc było to takie odbicie wielokulturowego Sącza. No tutaj kilka nazwisk, no to na pewno Ritterowie, kamienica słynna na samym początku, więc kamienica Marii Ritter, dzisiaj z unikalną galerią, która jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Ta kamienica, która jest też świadectwem niezwykłego takiego kupieckiego rodu, jedną z większych w centrum miasta. Tam też mieści się słynny i unikalny zakład zegarmistrzowski pana Dobrzańskiego. To nieczęsto zdarza się, żeby w jakimś mieście od kilku pokoleń, prawda, ciągle ta sama rodzina prowadziła zakład zegarmistrzowski. Naprzeciwko mamy kamienicę pod numerem 5, gdzie jest księgarnia. Tam niegdyś też była księgarnia, bo na Jagiellońskiej, Jagiellońska ma to do siebie, że ci ludzie, którzy często przyjeżdżają tutaj po latach, a mieszkali w Sączu przed wojną, mówią, że tutaj nic się nie zmieniło. Ciągle jest ta restauracja, która była, ciągle jest ten zegarmistrz, ciągle jest ta księgarnia w tym miejscu, więc to myślę, że to jest, też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I tutaj właśnie pod numerem 5 mieszkała słynna rodzina Piszów. To była rodzina drukarzy, księgarzy, rodzina, która była związana ze słynnym Zbyszko Cyganiewiczem. Jak sobie Państwo wpiszecie w Google Zbyszka Cyganiewicza, to dowiecie się, kim był. Był pierwszym, nazwijmy to, bicepsem całej Galicji. Był najsilniejszym człowiekiem, który bywał tutaj w Nowym Sączu, no i gwiazdą sportu międzywojennego, pierwszym polskim strongmanem. No takich smaczków można znaleźć naprawdę, naprawdę dużo. Dalej idąc mamy kamienicę na skrzyżowaniu z Wałową i Szwedzką, po przekątnej kamienicy Englanderów, które właściwie są dziećmi cudu, jak ja to mówię. Mianowicie Englanderowie na początku prowadzili sobie malutki tylko pub, malutki szynk, i pewnego dnia przyszedł do nich rabin sądecki, który uchodził za cudotwórcę, napił się u nich piwa, nie pomnę już jakiej marki, bo wiemy, ale napił się piwa, i czego nigdy nie robił zresztą, i wyszedł i powiedział swoim hasydom, a zawsze miał wokół siebie mnóstwo Żydów, że to najlepsze piwo. I to wystarczyło, żeby w połowie XIX wieku zrobić taką reklamę, że Englanderowie w przeciągu kilku lat dorobili się najpierw sieci restauracji, potem olbrzymiej fabryki wódki i wina w Dąbrówce, a na końcu kupili dwie najcenniejsze parcele na Jagiellońskiej. Siła reklamy po prostu w XIX wieku. Więc idąc, stojąc jeszcze w tym miejscu, tak oczami wyobraźni, warto podnieść głowę. Nad Jagiellońską 17 znajdują się muchomorki, które zostały wkomponowane w fasadę przez Zenona Remiego, a po przeciwnej stronie charakterystyczny, po przekątnej, charakterystyczny pomnik Jagieły, którego tam nie powinno być, dlatego że Niemcy kazali oczywiście w czasie okupacji tego Jagiełę zniszczyć, ale dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, i jego pracowników, Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem od 1910 roku, czyli od 500-lecia w sumie bitwy pod Grunwaldem. No idąc dalej, oczywiście mamy piękną kamienicę Kriszerów, Jagiellońska 12, gdzie w podwórzu znajduje się jedyna w Polsce bożnica prywatna, czyli żydowski dom modlitwy. Idąc dalej mamy kamienicę Altschulerów, a więc słynny hotel Imperial, który był symbolem luksusu przed wojną, który gościł wielu znanych ludzi, między innymi w tym hotelu mieszkała Gabriela Zapolska. I tak sobie idąc dalej, dochodząc do końca tego deptaklu, tak naprawdę kończymy ten spacer na Kapliczce Szwedzkiej, też miejscu wyjątkowym w naszej historii. Mijamy też ulicę Szwedzką, a to dlatego, że właśnie Nowy Sącz jako pierwsze miasto w Rzeczpospolitej oswobodziło się spod potopu szwedzkiego. Było to już w grudniu 1655 roku. Tutaj pojawia się słynna legenda o pięknej Basi, która rozkochała szwedzkiego żołnierza, wyciągnęła od niego plany, przez co łatwo było sądeczanom pokonać tych Szwedów, a wszystkie ciała pomordowanych złożono właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj kapliczka szwedzka. Krawiecka, no to był też koniec miasta, nie? To też możemy sobie pomyśleć, jak krótki...
7: Tam mury szły.
6: Tak, tak, dokładnie, jak krótki był ten Nowy Sącz. No dalsza część Jagiellońskiej to jest też bardzo dużo historii, bo to jest piękna Villa Maria, to jest cmentarz, stary cmentarz, to są planty, a więc ogród miejski, to jest piękny bank, który znajduje się na Jagiellońskiej 26, naprzeciwko starostwa. Tutaj tych historii naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
7: Ale ta Jagiellońska chyba przez lata się zmieniała, bo ja widziałem takie zdjęcia z lat 60., 70., gdzie ta ulica tak naprawdę tętniła życiem i teraz ten ruch jest dużo mniejszy.
6: No teraz niestety całe Stare Miasto nam wymarło i Jagiellońska bardzo to odczuwa. Kiedyś faktycznie Sącz był tak skonstruowany, że centrum miasta mieściło się na Starym Mieście. Teraz to centrum miasta wyprowadza nam się ze Starego Miasta i to jest bardzo ciekawe zjawisko dla historyków urbanistyki właściwie. Natomiast faktycznie Jagiellońska była zupełnie inna, chociażby z tego względu, że jeszcze właśnie w drugiej połowie XX wieku jeździły po niej samochody. Mało tego, są takie zdjęcia, które jeszcze się zachowały, bo ja oczywiście tego nie pamiętam. Myślę, że wielu słuchaczy mogłoby o tym szerzej powiedzieć, jak na Wólkach mieściła się targowica bydła i tam między innymi bardzo często można było zobaczyć takie obrazki, jak krowy czy byki przechodziły przez ulicę Jagiellońską, więc no wyobraźmy sobie coś takiego dzisiaj. Dla młodszego pokolenia no jest to wręcz niewyobrażalne. No oczywiście zmieniała się też nazwa ulicy, bo w czasie no kiedyś, prawda, w odległych czasach Węgierska, z racji, że na Węgry. My doceniamy dynastię Jagiellonów z tego względu, że oni uwielbiali w tym Nowym Sączu przebywać. Potem Niemcy sobie oczywiście nie wyobrażali, żeby była Jagiellońska, no bo przecież pogromca Krzyżaków i tak dalej. No i zmienili nazwę na Hauptstrasse, no i po wojnie, czyli wtedy ulica Główna, no i po wojnie z powrotem powrócono do tej przeszłości właściwie, a więc ulicy Jagiellońskiej, tej nazwy.
2: O historii i ciekawostkach związanych z ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu opowiadał historyk Łukasz Połomski.

zdań jak Borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak Borek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie.

0: klubu wolno. One szypa trzą mosto. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby w klasie to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi.

0: 2.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.